0: trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Podróż prezydenta na Filipiny to jeden z elementów kampanii Polski w ramach grupy G20, mówił przed wylotem Karola Nawrockiego do Manili jego doradca Marcin Przydacz. Jak wyjaśniał, Filipiny przewodniczą grupie ASEAN zrzeszającej kraje Azji Południowo-Wschodniej.
3: Zależy nam na tym, aby w ramach aktywności polskiej w grupie G20 rozmawiać także i z tym regionem. Regionem niezwykle silnie rozwijającym się, niezwykle ambitnym, niezwykle rośnie jego rola, także i wpływ na politykę światową. Grupa G20 to nie tylko rozwinięte państwa europejskie czy Stany Zjednoczone, ale to także tak zwane globalne południe i przez najbliższe tygodnie i miesiące przed szczytem w Miami pan prezydent chce właśnie z przedstawicielami tych państw rozmawiać.
2: Karol Nawrocki wraz z żoną Martą Nawrocką wyleciał do Manili, gdzie we wtorek rozpocznie 3-dniową oficjalną wizytę. Polski prezydent spotka się m.in. z przywódcą Filipin oraz weźmie udział w organizowanym po raz piąty polsko-filipińskim szczycie branży IT działającej dla biznesu. Przed piłkarzami reprezentacji Polski czwarty mecz Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Po efektownym zwycięstwie 6-0 z Rumunią celem jest wygrana, zapewnia bramkarz biało-czerwonych Marcin Bułka.
4: Graliśmy już z nimi pierwszy mecz tydzień temu. Nie udało się wygrać po całkiem dobrym niewykluczonej sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. Szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
2: Pierwszy gwizdek w meczu Polska, Bośnia i Hercegowina o 20:45. O 20:00 rozpocznie się sportowe studio radiowej jedynki, a następnie transmisja spotkania. W aktualnościach teraz Kraków i nowa kładka Kazimierz Ludwinów. Setki mieszkańców miasta przyszły wczoraj zobaczyć otwartą przeprawę łączącą okolice ulicy Skawińskiej z rejonem hotelu Forum. Z krakowianami i turystami rozmawiała reporterka Radia Kraków Aleksandra Sobczak.
5: Dobry wieczór, jak się Panią podoba nowa kładka?
6: Bardzo nam się podoba, jesteśmy zachwyceni.
5: Byli Państwo na samej górze?
6: Tak, oczywiście, widoki są przepiękne.
7: Rewelacja. Panorama Krakowa, taka wymarzona, świetnie.
5: Potrzebna była kładka w tym miejscu?
7: Myślę, że tak, na pewno.
8: Bardzo ładna.
9: Cudna, byłam na samej górze. Także ciężko się przedostać, bo jest taki tłum.
10: Bardzo mi się podoba, więcej kładek, Kraków jest piękny.
2: Nowa kładka pieszo-rowerowa ma około 130 metrów długości.
11: To są aktualności jedynki.
2: W nich teraz informacje z zagranicy. Dwie osoby zginęły, ale tragiczny bilans może rosnąć, bo co najmniej jedną uznaje się za zaginioną podczas powodzi na wschodzie Hiszpanii. Władze Katalonii ostrzegały przed zagrożeniem w okolicach Barcelony i Girony.
12: Według katalońskiej straży pożarnej jedna osoba zginęła w wyniku zawalenia się muru na terenie Camping Północ od Barcelony. Druga utonęła w zalanym garażu. Jeden z mieszkańców regionu opisuje, że powódź zniszczyła mu mieszkanie. Gdy otworzyłem drzwi, wdarła się fala wody i przycisnęła mnie do ściany. Całe mieszkanie zostało zalane. Nie mogłem niczego uratować, bo musiałem uciekać. Inaczej byśmy tu utonęli. Inny mówi, że wszystko działo się bardzo szybko. W ciągu zaledwie 20 minut zostałem przyparty do ściany. Woda tryskała z odpływów jak z węża. Hiszpańskie media przypominają, że niecałe 2 lata temu w katastrofalnej powodzi w regionie Walencji z 30. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio.
2: Coraz mniej Koreańczyków z południa chce zjednoczenia z Koreą Północną. Tylko 39% społeczeństwa uważa to za konieczne. To wyniki najnowszego badania opinii publicznej, w której zjednoczenie popiera o 2% respondentów mniej niż w nich.
13: Kwestia ewentualnego zjednoczenia obydwu państw koreańskich w Korei Południowej rodzi coraz większe emocje. Z ostatnich sondaży wynika, że poparcie społeczne dla zjednoczenia maleje. Rośnie zaś liczba osób, które uważają, że Koreę mogą funkcjonować jako 2 osobne państwa. Ponad 32% badanych uznało, że zjednoczenie Korei Południowej i Północnej jest niepotrzebne. To prawie 2% więcej niż we wcześniejszym badaniu. Po raz pierwszy badania opinii publicznej dotyczące perspektyw zjednoczenia.

0: Zjednoczenia przeprowadzono w 2007 roku. Wówczas przeciwko przyszłemu połączeniu obydwu Korei opowiadało się zaledwie 15% społeczeństwa. Według agencji Yonhap odsetek osób, które są przeciwne zjednoczeniu Korei pośród młodych ludzi jest jeszcze większy niż średnia. Gdyby w przyszłości doszło do załamania systemu władzy w Korei Północnej, koszty przystosowania tego państwa do standardów życia na południu ponieśliby obywatele Korei Południowej. Władze Korei Południowej chcą ocieplenia relacji z północą. Na razie jednak nie spotyka się to z zainteresowaniem Pjongjangu. Północno-koreańskie władze uważają zaś perspektywę zjednoczenia za przejaw wrogości wobec własnego państwa. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Kierowcy powinni uważać na silne mgły, miejscami ograniczające widoczność na drodze zaledwie do 100 metrów. Mgły mogą utrzymywać się do rana, ale poniedziałek będzie ciepły i pogodny. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 15 do 21 stopni. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni jest ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Zatoka Niżowa z nad Morza Norweskiego przemieszcza się powoli na wschód. Wydano ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni oraz Wybrzeże Środkowe. Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni. Tam wiatr zachodni do południowo-zachodniego 4 do 5, wzrastający na 6 do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4. Temperatura powietrza około 15 stopni. Widzialność dobra. Zatoka Pomorska. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 3 do 4, wzrastający na 4 do 5 na północy i wschodzie w porywach do 6 w skali Beauforta. Stan morza 2 do 3, widzialność dobra. Wybrzeże Środkowe. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5, wzrastający na 5 do 6 w porywach do 7 w skali Beauforta. Stan morza 3 do 4, widzialność dobra. Zatoka Gdańska. Wiatr z kierunków zachodnich 4 do 5 na północy i wschodzie okresami do 6 w skali Beauforta. Stan morza 3, widzialność dobra. I jeszcze prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr południowo-zachodni 5 do 6, w porywach 7 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zachodni do południowo-zachodniego 6 do 7, miejscami w porywach do 8 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
2: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

otwarty, mam zapach enigmy. Yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego. A znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę. Lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego. Żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, bon bon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj oj. Nie malina, siniak też nie. Nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w mężczyzn Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza. Więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek.

0: Co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk.
4: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Trwa walka z pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Nie ma zagrożenia dla budynków mieszkalnych, powiedział Polskiemu Radiu Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
5: Najbliższe domy znajdują się w odległości kilku kilometrów od miejsca pożaru. Jest to strefa przemysłowa. Również nie było nikogo w momencie, kiedy przyjechaliśmy, a więc nie ma zagrożenia dla ewentualnie osób, które by tam pracowały.
4: Akcja gaśnicza może potrwać do rana. Cyberprzestępcy coraz częściej wykradają dane Polaków. W ostatnim czasie hakerzy przeprowadzili skuteczne ataki na bazy danych firm MyDoctor, Enelmet oraz wakacje.pl. Przestępcy mogą kontaktować się z osobami, których dane wykradli, na przykład przesyłać linki z prośbą o dopłatę za wizytę medyczną.
6: To nie będzie miało znaczenia, o jakich pieniążkach mówimy, ale będzie miało znaczenie, że my dostaniemy w SMS-ie albo w mailu linka i pod tym linkiem nagle będzie trzeba podać wszystkie dane karty naszej płatniczej albo będzie nagle jakieś okienko udające logowanie do naszego systemu pocztowego albo wręcz do systemu bankowego. No i stąd przestępcy dalej znowu wtedy idą w różne wątki atakujące, czy to pobranie pieniążków z konta.
4: Tłumaczył ekspert do spraw cyberbezpieczeństwa Tomasz Turba z serwisu Securak.pl. Chronić się przed przestępcami można przede wszystkim nie podejmując decyzji finansowych pochopnie. Warto też zastrzec PESEL, unikać klikania w podejrzane linki oraz włączyć dwuetapowe uwierzytelnianie haseł. Tymczasem trwają przygotowania piłkarskiej reprezentacji Polski do meczu z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Dziś drugi mecz tych ekip podczas tego zgrupowania. 25 września padł bezbramkowy remis. Tym razem Jan Urban nie będzie miał do dyspozycji wykluczonego z powodu dwóch żółtych kartek Roberta Lewandowskiego.
7: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej. Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim. Nie wiadomo, ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Rzeczywiście są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji. Niedługo my się z taką sytuacją będziemy musieli zmierzyć.
4: Początek meczu o 20:45, o 20:00 początek studia przedmeczowego w Radiowej Jedynce.
8: To są aktualności jedynki.
4: W nich teraz Holandia i zakaz używania laptopów i telefonów podczas wykładów na uniwersytecie. Profesorowie interdyscyplinarnych nauk społecznych na Uniwersytecie Amsterdamskim mają nadzieję na poprawę koncentracji studentów.
9: Nawet 80% studentów zamiast słuchać wykładu zajmuje się innymi rzeczami. Niezależnie od tego, czy robią zakupy online, czy zamieszczają posty na Instagramie, są mentalnie nieobecni na wykładzie, mówi profesor nauk społecznych Cyrilaine Everstem. Dlatego wykładowcy wprowadzili zakaz korzystania z laptopów, telefonów i tabletów. Studenci notatki muszą robić w tradycyjny sposób. Wykładowcy, którzy wcześniej na pojedynczych zajęciach testowali to rozwiązanie, byli zadowoleni z rezultatów. Studenci utrzymywali więcej kontaktu wzrokowego, zadawali więcej pytań, koncentrowali się na wykładzie. Studenci zaś są podzieleni. Jesteśmy dorośli i odpowiedzialność za przygotowanie do egzaminu spoczywa na nas. Przez pół roku korzystałam z laptopa podczas wykładów, ale lepiej przyswajam materiał, kiedy faktycznie go zapisuję. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
4: Dziesiątki debat, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych upamiętniają w Czechach 90. rocznicę urodzin Wacława Havla. Część z nich odbyła się już w miniony weekend. Kolejne zaplanowano na dziś, czyli w dniu, w którym zmarły przed 15 laty dramatopisarz, dysydent i prezydent Czech obchodziłby okrągłe urodziny.
10: W program obchodów wpisuje się wystawa przygotowana przez Instytut Polski w Pradze we współpracy z Wrocławskim Centrum Historii Zajezdnia. Można ją oglądać na praskim lotnisku, mówi dyrektorka Instytutu Polskiego Monika Olech.
11: Pokazuje związki, historię kontaktu Wacława Havla z Polską, początki Solidarności polsko-czechosłowackiej, pierwsze spotkania z opozycją polską w Karkonoszach, więc jest to coś, co dla przeciętnego Czecha nie jest taką oczywistą historią czy wiedzą.
10: W Brnie, Pardubicach, Ostrawie i innych miastach zaplanowano wystawy fotografii oraz czytania dzieł Havla. Z kolei na Zamku Praskim do stycznia potrwa multidyscyplinarny festiwal Havel Alive. Jego celem jest pokazanie, że idee Wacława Havla dotyczące wolności, demokracji i siły kultury pozostają aktualne. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
8: Pogoda.
4: W nocy, a także rano silne mgły ograniczające widzialność na drodze. Ostrzegamy kierowców. Poniedziałek będzie jednak ciepły jak na początek października. Termometry pokażą od 15 do 21 stopni.
8: Jedynka. Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk.

Wróci do domu, w internecie sprawdzi, jak być kimś zabawnym, jak być kimś specjalnym, nie być kimś zwyczajnym, jak tańczyć nie będąc pijaną, jak przestać nie chcieć obudzić się rano.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało następujący alert do mieszkańców Lubelszczyzny. Alert RCB. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert obowiązuje do odwołania. Tymczasem strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. W środku znajduje się drobny sprzęt elektroniczny. Nikt nie został poszkodowany. Ogień się nie rozprzestrzenia, powiedział Polskiemu Radiu młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Nie ma też zagrożenia z powodu dymu.
4: Są na miejscu specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, monitorują stan powietrza, ale ze względu przede wszystkim na lokalizację. W strefie przemysłowej oddalonej o kilka kilometrów od najbliższych zabudowań.
3: Z pożarem walczy kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgłoszenie strażacy otrzymali kilka minut po godzinie 21:00. Ogień pojawił się w hali o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Prezydent leci na Filipiny. Jutro rozpocznie oficjalną wizytę w Manili. Pierwszą od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych ponad 50 lat temu.
5: Dojdzie do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Polską a Filipinami. Odbędzie się również organizowany po raz piąty szczyt polsko-filipińskiej branży IT, która działa na rzecz biznesu. I to jeden z obszarów, na którym bardzo Polsce zależy. Filipiński rynek jest ogromny i bardzo chłonny. W większości to bardzo młodzi ludzie dążący do rozwoju. Mówił przed wylotem na Filipiny prezydencki doradca Marcin Przydacz.
6: Będą podpisywane dokumenty, szeroki dokument traktujący o relacjach polsko-filipińskich, ale także i strona rządowa. Negocjowała w ostatnim czasie szereg dokumentów.
5: A drugi obszar to rozmowy o G20 i zbliżającym się szczycie tego formatu. Polska zabiega o stałe członkostwo i chce udowodnić partnerom właśnie z G20, że nie skupia się tylko na interesach z Europą, ale również na szerszej współpracy z tak zwanymi państwami globalnego południa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Koalicja rządząca krytykuje prezydenta za zwlekanie z podpisaniem ustawy paliwowej. Opozycja uderza w rząd z powodu czekania z obniżką cen na stacjach. Wprowadzona w weekendy trzecia odsłona pakietu ceny paliwa niżej była możliwa dzięki podpisaniu przez Karola Nawrockiego drugiej wersji ustawy o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że prezydent wystraszył się reakcji wyborców.
7: Po pierwsze poleciały na łeb, na szyję słupki poparcia dla niego, a po drugie już nawet ludzie, którzy głosowali na Nawrockiego, mówią, no chłopie, opamiętaj się, dlatego że cena paliwa jest bardzo wysoka.
3: Zdaniem posła Rozwoju Plus Łukasza Kmity to rząd chciał wykorzystać rosnące ceny paliw do rozgrywki politycznej.
8: I próbować przerzucić tą odpowiedzialność na prezydenta, ale myślę, że Polacy widzą, że to jest tylko PR-owa zagrywka Donalda Tuska.
3: Rządzący spodziewają się, że do budżetu wpłyną 4 miliardy złotych z podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Pieniądze mają być rekompensatą za obniżenie akcyzy i podatku VAT od paliw. Prezydent Karol Nawrocki skierował podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
9: To To są aktualności jedynki.
3: Partia łotewskiego premiera Andrisa Kulbergsa Zjednoczona Lista otrzymała poparcie większości w sobotnich wyborach parlamentarnych. Ugrupowanie zdobyło prawdopodobnie 42 mandaty w liczącym 100 miejsc Sejmie.
10: Dzięki temu Andris Kulbergs będzie miał bardzo silną pozycję w rozmowach o utworzeniu przyszłej koalicji, o ile prezydent Edgar Sienkiewicz powierzy mu misję tworzenia rządu. Bardzo wielu wyborców chce zmian i dokładnie o tym mówiliśmy. Ten wynik daje nam większe możliwości osiągnięcia porozumienia, mówił szef rządu. Kulbergs będzie jednak potrzebował koalicjantów.
11: Chyba najbezpieczniejszą opcją jest powtórzenie tej koalicji, która istnieje od wiosny, czyli koalicji z nową jednością, z taką proeuropejską, konserwatywno-liberalną partią.
10: Mówi Polskiemu Radiu Tomasz Otocki, dziennikarz zajmujący się tematyką łotewską. Drugim partnerem może być Zjednoczenie Narodowe. Taka koalicja dysponowałaby 59 mandatami. W sumie w parlamencie znajdzie się 6 ugrupowań. Większość z nich popiera zarówno wysokie wydatki na obronność, jak i dalsze wsparcie dla Ukrainy. Inne stanowisko prezentuje natomiast władza suwerenna, która zajęła 3. miejsce. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
3: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Pogoda.
3: Przed nami ciepły i słoneczny początek tygodnia, ale rano mogą wciąż występować gęste mgły znacznie ograniczające widzialność. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 15 do 21 stopni na termometrach.
9: Jedynka. Polskie Radio.
12: Auto. Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Skrzyżowanie Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej. Na skrzyżowaniu tych dwóch głównych ulic stolicy Polski postawiono słup drogowskaz. Drogowskaz informuje, gdzie leżą Helsinki, Kopenhaga, Oslo. A gdzie leży Warszawa?
1: Pocztówka z Warszawy. Lato 2019. Na zdrowie.

0: ustawienia fabryczne. WWA, WWA, WWA, WWA, lato 2K19, oto pocztówka z WWA. Drogi, drogi, u mnie.
1: Raz, dwa, trzy.

za wiele miałeś tych marnych rozdań. Chciałbyś się z miasta wydostać. Pamiętasz jak babcia cię wiozła? Gdzieś na Mazury, ładnie śpiewała na kasecie Majka Jeżowska. Teraz toć panie i koks, i szama i boks, jak Hala Mirowska. Wracasz z mandatem do domu się bojąc, że cię własna matka nie pozna.

0: niby żołnierz na froncie. Czuwa Jan Paweł II, nikt się nie boi w narodzie.
1: Nikt.
0: Jak gdyby Pana Jezusa, każdy się dwoi i troi na co dzień. Chłop skacze z mostu, bo chyba chce sprawdzić, czy potrafi chodzić po wodzie. Nie potrafił.
2: Urlop spędzony w mieście ma dużo zalet. Nie wyjeżdżamy, więc odpadają na przykład kontakty z PKP. No tak, ktoś powie, że na Mazurach, nad morzem lub w górach inne powietrze. Ale część samochodów też tam pojechała na wczasy, więc w mieście luźniej

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało następujący alert do mieszkańców Lubelszczyzny. Alert RCB. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów. Alert obowiązuje do odwołania. Tymczasem strażacy walczą z pożarem hali magazynowej w Słubicach w województwie lubuskim. W środku znajduje się drobny sprzęt elektroniczny. Nikt nie został poszkodowany. Ogień się nie rozprzestrzenia, powiedział Polskiemu Radiu młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim. Nie ma też zagrożenia z powodu dymu.
5: Są na miejscu specjaliści z grupy chemiczno-ekologicznej, monitorują stan powietrza, ale ze względu przede wszystkim na lokalizację w strefie przemysłowej oddalonej o kilka kilometrów od najbliższych zabudowań.
4: Z pożarem walczy kilkanaście zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej. Zgłoszenie strażacy otrzymali kilka minut po godzinie 21:00. Ogień pojawił się w hali o powierzchni 2000 metrów kwadratowych. Prezydent leci na Filipiny. Jutro rozpocznie oficjalną wizytę w Manili. Pierwszą od momentu nawiązania stosunków dyplomatycznych ponad 50 lat temu.
6: Dojdzie do podpisania umowy o współpracy pomiędzy Polską a Filipinami. Odbędzie się również organizowany po raz piąty szczyt polsko-filipińskiej branży IT, która działa na rzecz biznesu. I to jeden z obszarów, na którym bardzo Polsce zależy. Filipiński rynek jest ogromny i bardzo chłonny. W większości to bardzo młodzi ludzie dążący do rozwoju. Mówił przed wylotem na Filipiny prezydencki doradca Marcin Przydacz.
7: Będą podpisywane dokumenty, szeroki dokument traktujący o relacjach polsko-filipińskich, ale także i strona rządowa. Negocjowała w ostatnim czasie szereg dokumentów.
6: A drugi obszar to rozmowy o G20 i zbliżającym się szczycie tego formatu. Polska zabiega o stałe członkostwo i chce udowodnić partnerom właśnie z G20, że nie skupia się tylko na interesach z Europą, ale również na szerszej współpracy z tak zwanymi państwami globalnego południa. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Koalicja rządząca krytykuje prezydenta za zwlekanie z podpisaniem ustawy paliwowej. Opozycja uderza w rząd z powodu czekania z obniżką cen na stacjach. Wprowadzona w weekendy trzecia odsłona pakietu ceny paliwa niżej była możliwa dzięki podpisaniu przez Karola Nawrockiego drugiej wersji ustawy o nadmiarowych zyskach firm paliwowych. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński uważa, że prezydent wystraszył się reakcji wyborców.
8: Po pierwsze poleciały na łeb, na szyję słupki poparcia dla niego, a po drugie już nawet ludzie, którzy głosowali na Nawrockiego, mówią, no chłopie, opamiętaj się, dlatego że cena paliwa jest bardzo wysoka.
4: Zdaniem posła Rozwoju Plus Łukasza Kmity to rząd chciał wykorzystać rosnące ceny paliw do rozgrywki politycznej.
9: I próbować przerzucić tą odpowiedzialność na prezydenta, ale myślę, że Polacy widzą, że to jest tylko PR-owa zagrywka Donalda Tuska.
4: Rządzący spodziewają się, że do budżetu wpłyną 4 miliardy złotych z podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych. Pieniądze mają być rekompensatą za obniżenie akcyzy i podatku VAT od paliw. Prezydent Karol Nawrocki skierował podpisaną ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.
10: To są aktualności jedynki.
4: Partia łotewskiego premiera Andrisa Kulbergsa, Zjednoczona Lista, otrzymała poparcie większości w sobotnich wyborach parlamentarnych. Ugrupowanie zdobyło prawdopodobnie 42 mandaty w liczącym 100 miejsc Sejmie.
0: Dzięki temu Andris Kulbergs będzie miał bardzo silną pozycję w rozmowach o utworzeniu przyszłej koalicji, o ile prezydent Edgar Sienkiewicz powierzy mu misję tworzenia rządu. Bardzo wielu wyborców chce zmian i dokładnie o tym mówiliśmy. Ten wynik daje nam większe możliwości osiągnięcia porozumienia, mówił szef rządu. Kulbergs będzie jednak potrzebował koalicjantów.
10: Chyba najbezpieczniejszą opcją jest powtórzenie tej koalicji, która istnieje od wiosny, czyli koalicji z Nową Jednością, z taką proeuropejską, konserwatywno-liberalną partią.
0: Mówi Polskiemu Radiu Tomasz Otocki, dziennikarz zajmujący się tematyką łotewską. Drugim partnerem może być Zjednoczenie Narodowe. Taka koalicja dysponowałaby 59 mandatami. W sumie w parlamencie znajdzie się 6 ugrupowań. Większość z nich popiera zarówno wysokie wydatki na obronność, jak i dalsze wsparcie dla Ukrainy. Inne stanowisko prezentuje natomiast władza suwerenna, która zajęła 3. miejsce. Kamil Zalewski, Polskie Radio.
4: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
11: Pogoda.
4: Przed nami ciepły i słoneczny początek tygodnia, ale rano mogą wciąż występować gęste mgły znacznie ograniczające widzialność. W najcieplejszym momencie dnia zobaczymy od 15 do 21 stopni na termometrach.
11: Jedynka. Polskie Radio.
12: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

pożegnasz już bajkę. Bajkę z dziecięcych lat. Zamkniesz. Za sobą furtkę.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Ja.
1: Zapraszamy na aktualności jedynki.
4: Izabela Kuczyńska
1: i Paweł Aramowicz-Zieliński. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców, ale akcja potrwa jeszcze wiele godzin. Strażacy walczą z potężnym pożarem w Słubicach.
4: Czarny weekend na polskich drogach. Tylko w sobotę doszło do prawie 100 wypadków, w których zginęło 15 osób.
1: Ma 130 metrów długości, nietypowy kształt, łączy Kazimierz i Ludwinów. Kraków ma nową kładkę nad Wisłą.
4: Od kilkunastu godzin strażacy z województwa lubuskiego walczą z pożarem hali magazynowej w Słubicach.
1: Ogień, który objął cały obiekt, już się nie rozprzestrzenia.
4: Nie ma zagrożenia dla osób mieszkających w okolicy, zapewnia młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.
5: Ogień się nie rozprzestrzenia i to jest najważniejsze. Nie ma zagrożenia na budynki znajdujące się w pobliżu. Nie ma zagrożenia również mieszkańców. Najbliższe domy znajdują się w odległości kilku kilometrów od miejsca pożaru.
1: W gaszeniu ognia uczestniczy kilkanaście zastępów strażaków. Akcja potrwa jeszcze kilka godzin.
4: W płonącej hali składowany był drobny sprzęt elektroniczny.
1: Sprawca śmiertelnego wypadku na pasach w Nowym Sączu zatrzymany.
4: Mężczyzna zostanie dziś przesłuchany i usłyszy zarzuty.
1: W sobotę 21-latek, wyprzedzając inny samochód, potrącił 51-letniego mężczyznę. Pieszy zginął na miejscu. Według świadków kierowca jechał z zawrotną prędkością.
4: Sobota była jednym z najtragiczniejszych dni na polskich drogach od lat, mówi podinspektor Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego.
6: Policjanci tego dnia obsługiwali 91 wypadków drogowych, których zginęło tylko podczas jednej doby aż 15 osób, a rannych zostało 97. Tego dnia także wyeliminowali z ruchu 300 kierujących pod wpływem alkoholu.
1: A także ten poranek może być na drogach niebezpieczny. Synoptycy ostrzegają przed gęstą mgłą.
4: Alerty pierwszego stopnia nie obowiązują tylko na północy i południowym wschodzie. W pozostałych częściach kraju widzialność może być ograniczona nawet do 200 metrów.
1: Mamy najtańsze paliwo w całej Unii Europejskiej. Szczycą się polscy politycy po wejściu w życie kolejnej odsłony programu CPN.
4: W miniony weekend benzyna i olej napędowy potaniały średnio o złotówkę na litrze.
1: Mimo obniżek kierowcy na stacjach paliw mają podzielone zdania co do cen surowców.
7: Super, że tanio.
8: Paliwo dalej jest zdecydowanie zbyt drogie i po prostu nie opłaca się teraz samochodem jeździć. No właśnie, najpierw jak wróciło do tych starych cen, mniej więcej z pandemii, tam było po 3, maksymalnie 4 złote i to było tak optymalnie.
9: W portfelach chwilowo zostanie nam oczywiście ciut więcej, ale dług publiczny rośnie, więc to będą spłacać też nasze dzieci.
4: Pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca roku i kosztować około 5 miliardów złotych, a ma zostać sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, jakie zapłacą koncerny paliwowe.
1: Ustawę w tej sprawie podpisał prezydent.
10: To są aktualności jedynki.
4: Słynną nowojorską Piątą Aleją przeszła 89. Parada Pułaskiego.
1: To jedno z najważniejszych polskich wydarzeń każdego roku w Stanach Zjednoczonych.
0: Parada Puławskiego jest drugim po paradzie w Dniu Świętego Patryka etnicznym wydarzeniem w Nowym Jorku.
11: Wspieramy naszą Polonię.
12: To jest nasz polski obowiązek być na paradzie w New Yorku.
11: Polakami.
0: Mówili w lokalnym polonijnym Radiu Rampa i uczestnicy. Wśród gości zaproszonych z Polski był m.in. honorowy wielki marszałek Parady Piłsudskiego, zastępca prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Karol Polejewski.
13: Jest to wielkie wyróżnienie zostać honorowym marszałkiem tej parady, szczególnie w tak znamienitym roku 250-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych.
0: Nowojorska Parada Puławskiego od lat jest jedną z największych manifestacji polskości w Stanach Zjednoczonych. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Łączy Kazimierz i Ludwinów. Liczy sobie 130 metrów długości i wygina się w kształt sinusoidy. Kraków ma nową przeprawę.
1: To okładka pieszo-rowerowa spinająca nadwiślańskie bulwary, Inflanski i Wołyński.
4: Na otwarciu pojawiły się tłumy, były władze miasta, setki mieszkańców i tysiące turystów.
14: Jesteśmy zachwyceni. Widoki są przepiękne.
15: Rewelacja, rewelacja. Panorama Krakowa, taka wymarzona, świetnie.
16: Bardzo ładna.
17: Cudna.
18: Bardzo mi się podoba, więcej kładek. Kraków jest piękny. Będziemy mieć bliżej, krócej, szybciej.
1: Budowa kładki trwała prawie 3 lata i kosztowała blisko 120 milionów złotych.
4: Przeprawa nie ma jeszcze nadanej nazwy. Pełniący obowiązki prezydenta miasta Stanisław Kracik mówi, że to będzie zadanie nowego włodarza, którego krakowianie wybiorą w niedzielę.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
19: Sport w radiowej jedynce. Kacper Merk, dzień dobry. Szczególnie dobry to poranek dla żużlowców i kibiców czarnego sportu w Toruniu, gdyż lokalny zespół obronił tytuł Mistrzów Polski. Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Spartę 46-44 i przypieczętowała 6. złoty medal w historii. W pierwszym meczu Torunianie wygrali różnicą aż 20 punktów. Portugalia jako pierwsza awansowała do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Narodów. Mimo braku skłóconego i obrażonego Cristiano Ronaldo, Portugalczycy po raz drugi w ciągu tygodnia pokonali Norwegów. Tym razem u siebie, 2-1. W elicie cały czas niepokonana jest też Grecja, która znów nie dała się Niemcom, chociaż w Salonikach gole nie padły. My gramy dziś na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną, z którą w pierwszej kolejce też bezbramkowo zremisowaliśmy. Bramkarz Marcin Bułka.
20: Nie udało się wygrać po całkiem dobrym spotkaniu z naszej strony. Kilka niewykorzystanych sytuacji, a wynik mógł być inny. Wiadomo, że Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale szanse są takie same na boisku. O niczym innym nie myślimy, tylko o 3 punktach.
19: Od 20 w radiowej jedynce przedmeczowe studio, a później transmisja prosto z Bośni i Hercegowiny. Już teraz zapraszam w imieniu Filipa Jastrzębskiego i Tomasza Kowalczyka. Czas na Pekin i tamtejszy turniej tenisowy. Iga Świątek walczy właśnie teraz. O ćwierćfinał pierwszego seta z Chorwanką Donną Vekić przegrała 4-6. Za moment druga partia spotkania. O 9:00 o finał w Pekinie zagra Hubert Hurkacz, rywalem Australijczyk Alex de Minaur. Adrian Merong wygrywa prestiżowe golfowe zawody Alfred Dunhill Links w Szkocji. To pole nazywane domem golfa. Polak przystępował do rywalizacji dopiero ze 141 miejsca w rankingu, by ostatecznie triumfować. Po raz pierwszy od 3 lat na poziomie World Touru. W nagrodę odebrał czek na 800 tysięcy dolarów, w nowym rankingu będzie 38, a to znacząco zwiększa jego szanse na wyjazd na 3. Igrzyska Olimpijskie w karierze.
21: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Pogoda. Poranek w wielu regionach pochmurny i mglisty, widzialność może być ograniczona nawet do 200 metrów. Później powinno być już pogodnie. Z temperaturą maksymalną od 15 stopni na północy, przez 19 w centrum do 21 na południu. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, a ciśnienie spada. Na barometrach w Warszawie teraz 1011 hektopaskali.
21: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
1: Klimat. W Zawierciu jakość powietrza jest zła, we Wrocławiu umiarkowana, w Warszawie, Katowicach i Częstochowie dostateczna, poza tym dobra i bardzo dobra. Z odnawialnych źródeł pochodzi obecnie 12% energii elektrycznej, od 12 do 16 OZE będzie stanowić ponad połowę prądu w sieci.
22: Jedynka.
16: Polskie Radio.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
17: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
22: Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6 zł 73 grosze, 98 za 7 zł 59 grosze, a litr diesla za 7 zł 88 grosze. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 5 października, jest 7:00. To czas na serwis Trójki. Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
5: Rosyjskie rakiety spadły na Charków. Ostrzeżenie o ataku dostali mieszkańcy Lubelszczyzny.
6: 5 min, 3,5 tony ładunku wybuchowego. W Świnoujściu rusza akcja saperów.
5: Szczepan Twardoch z literacką nagrodą Nike za powieść Nul.
6: Co najmniej jedna osoba zginęła, 8 zostało rannych w rosyjskim ataku na Charków. W nocy na jedną z dzielnic spadło kilka rakiet. Około 10 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych, napisał w mediach społecznościowych mer Charkowa Igor Terechow.
5: Nad ranem ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Alert odwołano po kilkudziesięciu minutach.
6: Rozpoczęły się testy aplikacji służącej do powiadamiania o zagrożeniach.
5: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Marcin Kierwiński zapowiadał w Gdańsku, że aplikacja jest już przygotowana pod względem programistycznym, a do użytkowników ma trafić w grudniu. O szczegółach Joanna Stankiewicz.
7: Szef MSWiA Marcin Kierwiński mówił podczas specjalnych treningów reagowania w Gdańsku, że jest modyfikowany system powiadamiania o sytuacjach niebezpiecznych.
8: Aplikacja, którą zapowiadaliśmy na koniec roku, jest już gotowa od strony programistycznej. W tym tygodniu rozpoczęliśmy zaawansowane testy.
7: W testach biorą udział eksperci z różnych resortów, m.in. cyfryzacji, a także wojsko oraz straż pożarna.
8: Żeby ten produkt, który zamierzamy przedstawić w grudniu, był całościowym, dobrym, przetestowanym.
7: Według zapowiedzi komunikaty alarmowe przesyłane na telefony komórkowe będą podzielone na 4 poziomy. Najwyższy, P1, ma oznaczać bezpośrednie zagrożenie życia. W takim przypadku telefon ma odtworzyć alarm z pełną głośnością, uruchomić wibracje oraz migotanie latarki. Takiego alarmu nie będzie można zablokować. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio.
6: 5 brytyjskich min głębinowych czeka na neutralizację w Świnoujściu. Niewybuch z czasów II wojny światowej znaleziono podczas oczyszczania morskiego dna pod budowę nowego portu kontenerowego. Miny zawierają łącznie 3,5 tony materiału wybuchowego.
5: Choć nie jest potrzebna ewakuacja, na plaży stanęły tablice informujące o tym, by nie zbliżać się do wody, mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu.
9: W czasie prowadzenia operacji obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia do wody na odcinku od niemieckiego Albeku przez Świnoujście aż do Międzyzdrojów. Na morzu zostaną również wyznaczone strefy bezpieczeństwa i ograniczenia w żegludze. Jednocześnie przebywanie na plaży i terenach otwartych na lądzie nie będzie stanowiło żadnego zagrożenia dla życia i zdrowia.
6: Nurkowie zaplanowali operację neutralizacji niewybuchów do czwartku.
5: Nie dla zbyt małych kojców dla psów. Obrońcy praw zwierząt protestowali wczoraj przed Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeciwko projektowi rozporządzenia, które dopuszcza trzymanie małego psa w kojcu o powierzchni 4 metrów kwadratowych. Uczestnicy manifestacji są rozczarowani propozycją resortu.
10: Barbarzyństwo! Barbarzyństwo!
11: Żal mi psów. Bardzo żal. Bo mieszkam na wsi i widzę, jak są traktowane.
12: Po tym, co obserwujemy w schronisku, one wpadają w taką depresję, kręcenie się w kółko. Mało tego, niestety ci ludzie nie sprzątają tych kojców.
11: Pies powinien biegać po podwórku, a nie być uwięziony w klatce i na łańcuchu.
6: Dopuszczalne wymiary kojców muszą zostać ustalone, ponieważ w przyszłym roku wchodzi w życie ustawa antyłańcuchowa. Trwają konsultacje społeczne, rozporządzenia, organizacje broniące zwierząt zapowiadają, że będą kontynuowały protesty do momentu zmiany limitów zawartych w projekcie resortu rolnictwa.
5: Opowieść o wojnie w Ukrainie zdobyła nagrodę literacką Nika. Szczepan Twardoch otrzymał ją za książkę Nul. Pisarz zwyciężył również w plebiscycie czytelników Gazety Wyborczej, który wcześniej wygrał książką Król.
0: Werdykt ogłoszono podczas gali w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie. Szczepan Twardoch zaczął pisać Nul w Kijowie, w drodze powrotnej z Donbasu, gdzie był świadkiem wojny. Nie napisałem jednak tej książki w żadnej sprawie, mówił po odebraniu nagrody Szczepan Twardoch.
13: Ta powieść służy samej sobie i tylko wtedy powieść ma szansę przetrwać dłużej niż okoliczności, w jakich powstała.
0: Nike przyznawana jest od 1997 roku. Po latach wciąż jest potrzebna, mówi pomysłodawczyni nagrody Henryka Bochniarz.
14: Bardzo się cieszę, że te 30 lat nam pokazują, że nagroda jest potrzebna i mam nadzieję, że w tym wariackim świecie będzie jeszcze dalej potrzebna.
0: Szczepan Twardoch otrzymał statuetkę i 100 tysięcy złotych. Piotr Durys, Polskie Radio.
6: I na koniec jeszcze zapowiedź. O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie Michał Wawrykiewicz, eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej.
5: To był serwis Trójki.
15: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Jest 5 po 7, a to czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry.
16: Dzień dobry, zaczynamy serwis od tablicy wyników w Pekinie. Iga Świątek gra w trzeciej rundzie tysięcznika WTA z Chorwatką Doną Vekić. Przegrała pierwszy set 4-6, w drugim przegrywała 2-5 w gemach i przed chwilą wygrała ten set po tiebreaku. Zatem o wszystkim zdecyduje trzecia partia. Znamy żużlowego mistrza Polski w rewanżowym spotkaniu finałowym. Betard Sparta Wrocław przegrał przed własną publicznością 44-46 z Press grupą deweloperską Toruń i to goście cieszyli się z obrony tytułu. W pierwszym meczu u siebie wygrali 20 punktami i nikt nie mógł mieć wątpliwości, kto zasłużył na zwycięstwo w PGE Ekstralidze. Teraz piłka i mecze w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Rozpędzeni Grecy ciut wyhamowali. Po domowym remisie z Holandią znów zremisowali w Salonikach, tym razem 0-0 z Niemcami. Trwa świetna pasa Portugalii po mydlanej operze z Cristiano Ronaldo w roli głównej. Ekipa Jorge'a Jesusa pokonała tym razem w Porto 2-1 Norwegię, kończąc mecz w 10. W pozostałych spotkaniach Holandia wygrała 2-1 z Serbią, a Walia uległa Danii 0-1. W kobiecym futbolu koncert Barcelony w El Clasico rozbiła Real Madryt aż 7-0. Ewa Pajor strzeliła gole i zaliczyła 2 asysty. Brawo. Brawa należą się także Adrianowi Meronkowi za zwycięstwo w Alfred Dunhill Links Championship. To turniej DP World Tour. Triumf przyszedł w najlepszym momencie. Nasz golfista był zagrożony utratą karty wspomnianej federacji. No i warto wspomnieć o finansowych profitach. W Szkocji Meronk za zwycięstwo zarobił 816 tysięcy dolarów.
4: I jak się popłakał podczas wywiadów na zakończenie turnieju, bo 10 lat po debiucie w zawodowym golfie, dokładnie 10 lat później wygrał ten sam turniej, w którym debiutował.
16: Gratuluję.
4: Gratulacje wielkie. Zachmurzenie będzie dziś małe i umiarkowane. Znów, tylko rano, tak do 10 miejscami na niebie pojawi się więcej chmur, ale deszczu się nie spodziewamy. Znów. I znów będzie ciepło. Od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju. Wiatr ma być na ogół słaby i umiarkowany.
17: Zapraszamy. Tu Radio Dźwięk.
18: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.

Gdzie? Otwieram browara, wkładam se dres, grzebę se w jajach, oglądam se mecz. To nowy twój mąż, masz czego chcesz.

0: noc to koniec.
1: Pamiętasz kolor morza na lazurowym wybrzeżu?
2: A róż wenecki tej kamienicy nad kanałem?
1: Biel twojej sukni była piękna.

akt pierwszy. Będę miał płaski brzuch, będę miał dziarski chód, rysy jak jakiś bóg, szyty Witali Ciuch. Nie mam wprawdzie własnych słów, lecz będę miał własny słów.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tadarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Jest 8:00, tu Trójka, a Iga Świątek wygrała. Jakby co. Szczegóły i więcej sportu za chwilę, a teraz serwis, który przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
5: Rosja ma nową broń, pociski Banderola zaatakowała nimi Charków.
6: Tańsze paliwo kupujemy już od soboty, a zaraz połączymy się z naszą reporterką, która rozmawiała z kierowcami.
5: Nie należy się go bać, nie wolno ignorować październik miesiącem świadomości raka piersi.
6: Kolejny atak na Ukrainę. Rosjanie zaatakowali Charków pociskami Banderola. Co najmniej jedna osoba zginęła, 8 zostało rannych. O szczegółach Paweł Buszko.
7: Rosjanie atakowali jedną z dzielnic mieszkalnych Charkowa. Uderzenie uszkodziło budynek miejscowej administracji. Płonęły zaparkowane samochody. Uszkodzeniu uległy też bloki mieszkalne. Rosyjskie pociski uderzyły w to samo miejsce dwukrotnie, wyjaśnia mer Charkowa Ihor Terechow. Po pierwszym ataku była tu już straż pożarna i ratownicy z okolicznych domów wybiegli mieszkańcy. Potem znów słychać było alarm i kolejne uderzenie. W sumie Rosjanie użyli 3 banderoli, spadły koło budynków mieszkalnych. Użyte przez Rosjan pociski Banderola to stosunkowo nowa broń, łączona cechy bezzałogowca i kierowanej rakiety. Jest tańsza niż klasyczne rakiety, bo wyposażona w niewielki silnik odrzutowy i trudna do strącenia przez obronę powietrzną. Paweł Buszko, Polskie Radio.
5: Nad ranem ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Alert odwołano po kilkudziesięciu minutach.
6: Ceny paliw na stacjach w dół, nastroje kierowców w górę. Od soboty obowiązuje nowa odsłona rządowego programu CPN. Wielu poczuło ulgę, ale niektórzy mówią o niedosycie, bo liczyli na jeszcze niższe stawki.
5: Objazd po stacjach benzynowych w Radomiu zrobiła Anna Orzeł. Dzień dobry, Aniu. Co mówili kierowcy?
8: Dzień dobry. No sprawdzam, jak wygląda sytuacja na stacjach i w jakich humorach są kierowcy. W niezłych. Niektórzy wstrzymali się z tankowaniem, żeby oszczędzać już od momentu wprowadzenia nowych stawek. Posiadacze samochodów, a tych zarejestrowanych jest w Polsce około 23 milionów, co daje nam jedno z czołowych miejsc w Unii Europejskiej, czekali na tę zmianę, chociaż nie brakuje też głosów, że mogłoby być jeszcze trochę taniej.
9: Czekałem, aż spadną ceny. Ceny spadły, ale szczęka mi jeszcze nie opadła.
10: Dlaczego? Jeszcze, jeszcze powinno być niżej?
9: Zdecydowanie tak.
11: No fajnie, fajnie. Wreszcie rząd dopiął swego. Niektórzy się ugięli, a paliwo tanie cieszy.
12: A mnie to mało interesuje, bo mąż mi tankuje samochód.
13: Nie ma nic milszego niż wreszcie zobaczyć obniżkę o ponad złotówkę. Mega na plus.
8: Program ceny paliw niżej obowiązywać ma do końca roku.
5: I tyle, Anna Orzeł. Dziękujemy za relację.
6: Nie należy się go bać, ale nie wolno ignorować. Mowa o raku piersi. Październik jest miesiącem świadomości tej choroby, stąd apele o profilaktykę i regularne badania. Wczesne wykrycie choroby daje większe możliwości skutecznego leczenia.
5: My jesteśmy dowodem na to, że profilaktyka działa, mówi prezeska Stowarzyszenia Klubu Amazonka po polu Beata Ryks.
14: Wcześniej też już leczyłam się onkologicznie, więc już byłam bardzo świadoma tego, jak ważna jest profilaktyka. Coś mnie zaniepokoiło, moja pani onkolog natychmiast to sprawdziła. Okazało się, że to jest bardzo agresywne, ale na bardzo wczesnym etapie, w związku z tym wyleczono mnie skutecznie. Czyli jestem zdrowa. Doczekałam się wnuka, cieszę się życiem i tego życzę wszystkim paniom.
6: Z bezpłatnej mamografii mogą korzystać kobiety od 45 do 74 roku życia. Raz na 2 lata nie trzeba mieć skierowania.
5: Ruszyła kolejna kampania Dzieciństwo bez przemocy. Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, przemocy ze strony rodziców czy opiekunów doświadcza co trzecie dziecko w Polsce, a ze strony rówieśników aż 87% najmłodszych.
6: W tym roku nasza akcja koncentruje się na przemocy psychicznej, mówiła w porannym Zapraszamy do Trójki rzeczniczka Fundacji Wiktoria Kinik.
0: Dla nas najważniejsza jest przede wszystkim mobilizacja społeczeństwa. Każdy z nas może zareagować na przemoc, ale także może poprawić pewne swoje kompetencje, choćby nawet rodzicielskie, żeby tej przemocy było jak najmniej. W tym roku skupiamy się na przemocy psychicznej. Przemoc fizyczna bardzo często zostawia ślady na ciele, a przemoc psychiczna nie. Wciąż nie zdajemy sobie sprawy z konsekwencji przemocy psychicznej wobec dziecka i jego zdrowia psychicznego.
5: Kampania Dzieciństwo bez przemocy potrwa do 19 listopada.
6: Władze Francji zawieszają funkcjonowanie około 500 szkół. To odpowiedź na protesty uczniów, podczas których dochodzi do aktów przemocy i podpaleń i plądrowania placówek.
5: Protesty rozpoczęły się w Paryżu 17 września i prędko rozprzestrzeniły się po całej Francji, a przyczyną niezadowolenia uczniów jest m.in. zaniedbanie budynków szkolnych i niedobór nauczycieli.
6: To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A z dobrymi informacjami przychodzi do studia Krzysztof Łoniewski.
10: Wywinęła się rzeczywiście Katus pod topora. Iga Świątek przegrywała w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie z Chorwatką Donną Vekić 4-6 i 2-5 w drugim secie, by wygrać całe spotkanie. W rzeczonej drugiej partii udało się to po tiebreaku. W trzeciej decydującej poszło już jak z płatka. Było 6-2 dla naszej najlepszej tenisistki. Kibice żużla ci z Torunia budzą się w znakomitych humorach. Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betarda Spartę Wrocław 46-44 w rewanżowym spotkaniu finałowym i obroniła tytuł mistrzowski w PGE Ekstralidze. W pierwszym meczu było umowne plus 20 dla ekipy z miasta Mikołaja Kopernika i Bogusława Lindy. Ze spraw piłkarskich mnóstwo ciekawych meczów w najwyższej dywizji Ligi Narodów. Grecy bezbramkowo zremisowali z Niemcami. Holendrzy 2-1 pokonali Serbów, tak jak Portugalczycy Norwegów. Walia 0-1 uległa Danii. My dziś gramy w niższej dywizji na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. Nastroje w kadrze po piątkowej wysokiej wygranej z Rumunami na pewno się poprawiły. Natomiast nasz selekcjoner Jan Urban narzeka na stan murawy na stadionie w Zrenicy.
15: Wydaje się, że nie za wiele było zrobione po, nie wiem, ostatnim meczu czy treningu jakimś. No te wszystkie darnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne, bo jeśli się stanie krzywo, tam można bardzo łatwo skręcić staw skokowy.
10: No oby do tego nie doszło. Pierwszy gwizdek sędziego w Zrenicy o 20:45. Wtedy będziemy już wiedzieć, czy nasza kadra do lat 21 awansuje na Mistrzostwa Europy w wyjazdowym spotkaniu w Peskarze. Może sobie pozwolić nawet na porażkę z Włochami 0-2. Początek tego meczu o 18:15. Kończymy innym tematem piłkarskim. Ewa Pajor strzeliła gola i zaliczyła 2 asysty dla Barcelony. W wygranym aż 7-0 El Clasico przeciwko Realowi Madryt. O sporcie w porannym ZD3 jeszcze za godzinę.
16: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
4: Poniedziałek będzie na ogół słoneczny z temperaturą maksymalną od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju.
3: Sponsorem programu. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
17: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
18: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 5 października, jest 9:00. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
5: Moskwa zapowiedziała zaostrzenie ataków na Ukrainę i wezwała dyplomatów do wyjazdu z tego kraju.
6: Akcja usuwania min głębinowych w Świnoujściu, jest alert RCB, by nie zbliżać się do wody.
5: Coraz więcej wiadomo o locie z Dubaju do Tel Awiwu, podczas którego omal nie doszło do planowanej przez pilota katastrofy.
6: Kolejny raz Rosja atakowała Ukrainę. W atakach na Charków zginęła jedna osoba, kilka jest rannych. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali przed 4:00 rano alerty związane z tym atakiem. Szczęśliwie polska przestrzeń powietrzna nie była zagrożona.
5: Moskwa zapowiedziała zaostrzenie ataków na Ukrainę i wezwała dyplomatów do wyjazdu. Nasz MSZ zdecydował, że placówka w Kijowie będzie działała, a polscy dyplomaci nie opuszczą Ukrainy.
6: To bardzo dobra decyzja, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
7: Mamy do czynienia z nieustanną taką eskalacją strachu, który chce wywołać Rosja. Chce, aby Zachód po prostu zaprzestał wspierania Ukrainy, co pomogłoby Rosji w wygraniu wojny. I to jest jeden z elementów tej polityki zastraszania sojuszników Ukrainy. Nie można ulec takiemu zastraszaniu.
5: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
6: Sprawy wschodu wśród tematów sesji parlamentu w Strasburgu. Czterodniowa sesja rozpocznie się dziś od debaty poświęconej sytuacji humanitarnej w Ukrainie.
8: Ten temat wpisano do programu sesji z powodu zmasowanych rosyjskich ataków na ludność cywilną oraz na infrastrukturę krytyczną przed zbliżającą się zimą. Jutro z kolei europosłowie mają omówić wybory parlamentarne w Rosji, które nie spełniły demokratycznych standardów i które nielegalnie zostały zorganizowane na terenach okupowanych Ukrainy. A ponadto na tej sesji Parlament Europejski zatwierdzi unijny program innowacji w sektorze obronnym. 115 milionów euro ma być przeznaczonych m.in. na sztuczną inteligencję, drony, technologie kwantowe i cyberbezpieczeństwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: W Świnoujściu rozpoczęła się akcja usuwania 5 min głębinowych z czasów II wojny światowej. Wybuchy znaleziono podczas oczyszczania dna pod budowę portu kontenerowego.
6: Miny zawierają łącznie 3,5 tony materiału wybuchowego. Będą usuwane metodą deflagracji, mówi Łukasz Koziarski z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża.
9: Raczej nie spodziewałbym się tutaj jakichś zjawiskowych wybuchów, pomimo że jest to na dość niewielkiej głębokości. Nurkowi minerzy będą używali metody deflagracji, żeby zniwelować negatywny wpływ na środowisko.
5: Choć nie jest potrzebna ewakuacja, na plaży stanęły tablice informujące o tym, by nie zbliżać się do wody. Jest też alert RCB. Operacja ma potrwać do czwartku.
6: Pilot linii Fly Dubai chciał rozbić samolot na lotnisku Bena Guriona w Tel Awiwie lub uderzyć w jeden z wieżowców w tym mieście. Mężczyzna, który w środę próbował doprowadzić do katastrofy, jest przesłuchiwany w Dubaju.
10: Pilot Fly Dubai był w ostatnich miesiącach kilka razy w Tel Awiwie i zbierał informacje potrzebne do ataku. Chciał go dokonać w lipcu, ale zrezygnował, bo wśród członków załogi był jego przyjaciel. Niedoszły sprawca zamachu to religijny ekstremista, który niepokojące sygnały wysyłał od dawna. Treści, które publikował w mediach społecznościowych, na tyle zaniepokoiły jego poprzedniego pracodawcę, linie lotnicze Oman Air, że najpierw został przeniesiony z zastarów na stanowisko administracyjne, a następnie zwolniony. Dla linii Fly Dubai pracował od kilku miesięcy. Niektóre izraelskie media, powołując się na śledczych, podają, że wybrał tę linię właśnie dlatego, że latają do Tel Awiwu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Damaszek.
5: Do katastrofy samolotu, którym leciało prawie 180 pasażerów, nie doszło dlatego, że kapitan, a potem pasażerowie powstrzymali drugiego pilota, który chciał przejąć stery. Maszynę poprowadzili inni piloci, lecący jako pasażerowie.
6: Kończy się pilotaż skróconej trasy transportu konnego do Morskiego Oka. Od września Fasiągi dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, a nie jak wcześniej do Polany Włosienice.
5: W tym tygodniu przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, starostwa, przewoźników i gminy Bukowina Tatrzańska mają się spotkać i zdecydować, co dalej, mówi starosta Andrzej Skupień.
0: Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę, ale nie jest to ustalone, w związku z tym to jest tylko na dzisiaj informacja taka, że umawiamy się na spotkanie i niedługo Państwo się dowiecie, jeżeli będą jakieś zmiany.
6: Decyzje mają zapaść jeszcze w tym tygodniu.
4: Klimat.
5: 24% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
6: Trwa susza hydrologiczna. Na mapie IMG było 89 ostrzeżeń. Najtrudniejsza sytuacja jest na wschodzie, na południu, w centrum i na zachodzie.
5: To był serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: Pięć po dziewiątej, czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
12: Nasi piłkarze grają dziś w Lidze Narodów na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. W bramce powinniśmy zobaczyć Marcina Bułkę.
13: Czuję się dobrze. Wróciłem też po długiej kontuzji. Po pierwszym meczu z Bośnią, jak patrzyłem trochę wstecz, to równo rok chodziłem o kulach. W tym roku mogłem wyjść na Stadion Narodowy i zagrać w bramce reprezentacji, więc to cieszy. To poparte moją pracą na pewno, dlatego jak jestem tutaj, cieszę się z każdej minuty.
12: To była refleksyjna wypowiedź Marcina Bułki. Mecz w Zrenicy o 20:45. O 18:15 nasza kadra U21 zaczyna w Peskarze mecz z Włochami. To ostatnia kolejka eliminacji Mistrzostw Europy. Do awansu wystarczy nam nawet porażka 0-2. Wracamy do piłki seniorskiej i Ligi Narodów. We wczorajszych spotkaniach najwyższej dywizji Grecja bezbramkowo zremisowała z Niemcami. Holandia 2-1 pokonała Serbię, Portugalia też 2-1 Norwegię i wreszcie Walia 0-1 przegrała z Danią. Teraz tenis i roller coaster w meczu Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Przegrała pierwszy set z Donną Vekić 4-6. W drugim było już 5-2 w gemach dla Chorwatki i odwróciła losy meczu. Drugą partię wygrała po tiebreaku, trzecią decydującą już gładko 6-2. Brawo. Ciekawe, czy będziemy je bić już niedługo Hubertowi Hurkaczowi. Koło 10 rozpocznie półfinałowe spotkanie też w Pekinie z Australijczykiem Alexem de Minorem. To jeszcze motorsport w tym serwisie. Żużlowcy Press Grupy Deweloperskiej Toruń obronili tytuł Mistrzów Polski. W rewanżowym spotkaniu finałowym w PG Ekstralidze pokonali we Wrocławiu Betarda Spartę Wrocław 46-44. W pierwszym meczu zwyciężyli 20 punktami. Zatem we Wrocławiu specjalnych emocji nie było, za to do ostatniego odcinka specjalnego Rajdu Sardynii ważyły się losy Mistrzostwa Świata WRC. I gdyby Szwed Oliver Solberg nie wypadł z trasy tuż przed metą, cieszyłby się z tytułu. Brak koncentracji przekreślił jednak jego szanse i mistrzem został Brytyjczyk Elfyn Evans. Kajetan Kajetanowicz rywalizował w niższej kategorii WRC 2 Challenger.
14: Kończymy bardzo trudny, bardzo wymagający Rajd Sardynii w fantastycznej atmosferze. Czujemy się jak w Polsce, choć pogoda trochę nie ta. Znacznie cieplej, w samochodzie było bardzo gorąco, sporo kurzu. Mam nadzieję, że wyglądało to spektakularnie. Jesteśmy na bodajże trzecim miejscu WRC 2 Challenger.
12: Potwierdzamy przypuszczenia Kajto, zajął trzecią lokatę w tej kategorii. Znów o sporcie na naszej antenie po 16.
4: Poniedziałek będzie na ogół słoneczny z temperaturą maksymalną od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju.
15: Tu Radio Dźwięk.
16: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
15: Tu Radio Dźwięk.

twarzy nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, 4 litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości. Chcia

Miewam nieczyste intencje, łamię własne zasady. Jestem niekonsekwentny, drażliwy i nieznośny. Nie potrafię słuchać, a sam bez przerwy gada.

lesie oczywiście, w parku, w sklepie, na przystanku, oski.

tradycję i oschedę i wyznaję skinheadzinie. Mój dziadek był też skinheadem. Na

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A na informacje w skrócie zaprasza Agnieszka Tatarczyk.
2: Litr benzyny 95 za 6,73 zł, 98 za 7,59 zł, a litr diesla za 7,88 zł. W Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Takie stawki obowiązywać będą jutro na stacjach benzynowych. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz mówił dziś o ustawowych przygotowaniach na wypadek ewentualnej wojny. Jak powiedział w czasie wizyty w Dąbrowie Górniczej, chodzi o opracowanie określonych procedur, m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych, które umożliwią szybkie inwestycje i wyciągnięcie wniosków z wojny na Ukrainie. Na razie dokument jest w trakcie uzgodnień w resorcie obrony. W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w kopalni Zofiówka. To oznacza 157 tysięcy ton węgla mniej w tym roku. Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej podjął uchwałę o wystąpieniu siły wyższej i poinformował już swoich kontrahentów o jej konsekwencjach. Koncertem Barwy Jesieni w Częstochowie rozpocznie się o 17:00 coroczne spotkanie Amazonek, kobiet po chorobie nowotworowej piersi. Wydarzenie poprzedza sobotnią pielgrzymkę na Jasną Górę.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
3: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Nadal mamy długi korek na autostradzie A4 w Mysłowicach, na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Poruszamy się tu z prędkością kilku kilometrów na godzinę, a powodem jest wypadek, do jakiego doszło tuż za zjazdem na Obrzeżną Zachodnią. Zator ciągnie się już od wysokości kopalni Wapienia i Dolomitów w Imielinie. Skoro o Imielinie wspomniałam, wspomnę też o korku, jaki utworzył się tam również na drodze wojewódzkiej 934. Jest to droga prowadząca z Chełma Śląskiego do Mysłowic przez Imielin i odwrotnie. Od dziś do środy roboty drogowe na autostradzie A1 od węzła Zabrze Północ do węzła Piekary Śląskie. Tu na odcinku 100 metrów, począwszy od 3 kilometra trasy, jezdnia w kierunku Łodzi jest i będzie zawężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Roboty drogowe także na drodze S1 Żywiec-Zwardon w miejscowości Przybędza.
4: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 5 października, jest 9. Na serwis Trójki zapraszają Agnieszka Drost i Romuald Wójcik.
6: Moskwa zapowiedziała zaostrzenie ataków na Ukrainę i wezwała dyplomatów do wyjazdu z tego kraju.
7: Akcja usuwania min głębinowych w Świnoujściu, jest alert RCB, by nie zbliżać się do wody.
6: Coraz więcej wiadomo o locie z Dubaju do Tel Awiwu, podczas którego omal nie doszło do planowanej przez pilota katastrofy.
7: Kolejny raz Rosja atakowała Ukrainę. W atakach na Charków zginęła jedna osoba, kilka jest rannych. Mieszkańcy Lubelszczyzny dostali przed 4 rano alerty związane z tym atakiem. Szczęśliwie polska przestrzeń powietrzna nie była zagrożona.
6: Moskwa zapowiedziała zaostrzenie ataków na Ukrainę i wezwała dyplomatów do wyjazdu. Nasz MSZ zdecydował, że placówka w Kijowie będzie działała, a polscy dyplomaci nie opuszczą Ukrainy.
7: To bardzo dobra decyzja, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
8: Mamy do czynienia z nieustanną taką eskalacją strachu, który chce wywołać Rosja. Chce, aby Zachód po prostu zaprzestał wspierania Ukrainy, co pomogłoby Rosji w wygraniu wojny. I to jest jeden z elementów tej polityki zastraszania sojuszników Ukrainy. Nie można ulec takiemu zastraszaniu.
6: Cała rozmowa na naszej stronie internetowej i na YouTubie Polskiego Radia.
7: Sprawy wschodu wśród tematów sesji parlamentu w Strasburgu. Czterodniowa sesja rozpocznie się dziś od debaty poświęconej sytuacji humanitarnej w Ukrainie.
9: Ten temat wpisano do programu sesji z powodu zmasowanych rosyjskich ataków na ludność cywilną oraz na infrastrukturę krytyczną przed zbliżającą się zimą. Jutro z kolei europosłowie mają omówić wybory parlamentarne w Rosji, które nie spełniły demokratycznych standardów i które nielegalnie zostały zorganizowane na terenach okupowanych Ukrainy. A ponadto na tej sesji Parlament Europejski zatwierdzi unijny program innowacji w sektorze obronnym. 115 milionów euro ma być przeznaczonych m.in. na sztuczną inteligencję, drony, technologie kwantowe i cyberbezpieczeństwo. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
6: W Świnoujściu rozpoczęła się akcja usuwania 5 min głębinowych z czasów II wojny światowej. Niewybuchy znaleziono podczas oczyszczania dna pod budowę portu kontenerowego.
7: Miny zawierają łącznie 3,5 tony materiału wybuchowego. Będą usuwane metodą deflagracji, mówi Łukasz Koziarski z 8 Flotylii Obrony Wybrzeża.
10: Raczej nie spodziewałbym się tutaj z jakichś zjawiskowych wybuchów, pomimo że jest to na dość niewielkiej głębokości. Nurkowi minerzy będą używali metody deflagracji, żeby zniwelować negatywny wpływ na środowisko.
6: Choć nie jest potrzebna ewakuacja, na plaży stanęły tablice informujące o tym, by nie zbliżać się do wody. Jest też alert RCB. Operacja ma potrwać do czwartku.
7: Pilot linii Fly Dubai chciał rozbić samolot na lotnisku Bena Guriona w Tel Awiwie lub uderzyć w jeden z wieżowców w tym mieście. Mężczyzna, który w środę próbował doprowadzić do katastrofy, jest przesłuchiwany w Dubaju.
11: Pilot Fly Dubai był w ostatnich miesiącach kilka razy w Tel Awiwie i zbierał informacje potrzebne do ataku. Chciał go dokonać w lipcu, ale zrezygnował, bo wśród członków załogi był jego przyjaciel. Niedoszły sprawca zamachu to religijny ekstremista, który niepokojące sygnały wysyłał od dawna. Treści, które publikował w mediach społecznościowych, na tyle zaniepokoiły jego poprzedniego pracodawcę, linie lotnicze Oman Air, że najpierw został przeniesiony z zastarów na stanowisko administracyjne, a następnie zwolniony. Dla linii Fly Dubai pracował od kilku miesięcy. Niektóre izraelskie media, powołując się na śledczych, podają, że wybrał tę linię właśnie dlatego, że latają do Tel Awiwu. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Damaszek.
6: Do katastrofy samolotu, którym leciało prawie 180 pasażerów, nie doszło dlatego, że kapitan, a potem pasażerowie powstrzymali drugiego pilota, który chciał przejąć stery. Maszynę poprowadzili inni piloci, lecący jako pasażerowie.
7: Kończy się pilotaż skróconej trasy transportu konnego do Morskiego Oka. Od września Fasiągi dojeżdżają tylko do wodogrzmotów Mickiewicza, a nie jak wcześniej do Polany Włosienice.
6: W tym tygodniu przedstawiciele Tatrzańskiego Parku Narodowego, starostwa, przewoźników i gminy Bukowina Tatrzańska mają się spotkać i zdecydować, co dalej, mówi starosta Andrzej Skupień.
12: Moje zdanie jest takie, że będziemy chcieli przekonać tutaj drugą stronę, żeby wrócić na pełną trasę, ale nie jest to ustalone. W związku z tym to jest tylko na dzisiaj informacja taka, że umawiamy się na spotkanie i niedługo Państwo się dowiecie, jeżeli będą jakieś zmiany.
7: Decyzje mają zapaść jeszcze w tym tygodniu.
1: Klimat.
6: 24% energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych. Przez cały dzień będzie można normalnie korzystać z prądu.
7: Trwa susza hydrologiczna. Na mapie IMG było 89 ostrzeżeń. Najtrudniejsza sytuacja jest na wschodzie, na południu, w centrum i na zachodzie.
6: To był serwis Trójki.
13: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Pięć po dziewiątej, czas na sport. Krzysztof Łoniewski.
1: Nasi piłkarze grają dziś w Lidze Narodów na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną. W bramce powinniśmy zobaczyć Marcina Bułkę.
14: Czuję się dobrze, wróciłem też po długiej kontuzji. Po pierwszym meczu z Bośnią, jak patrzyłem trochę wstecz, to równo rok chodziłem o kulach. W tym roku mogłem wyjść na Stadion Narodowy i zagrać w bramce reprezentacji, więc to cieszy. To poparte moją pracą na pewno, dlatego jak jestem tutaj, cieszę się z każdej minuty.
1: To była refleksyjna wypowiedź Marcina Bułki. Mecz w Zrenicy o 20:45. O 18:15 nasza kadra U21 zaczyna w Peskarze mecz z Włochami. To ostatnia kolejka eliminacji Mistrzostw Europy. Do awansu wystarczy nam nawet porażka 0-2. Wracamy do piłki seniorskiej i Ligi Narodów. We wczorajszych spotkaniach najwyższej dywizji Grecja bezbramkowo zremisowała z Niemcami, Holandia 2-1 pokonała Serbię, Portugalia też 2-1 Norwegię i wreszcie Walia 0-1 przegrała z Danią. Teraz tenis i roller coaster w meczu Igi Świątek w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Pekinie. Przegrała pierwszy set z Donną Vekić 4-6, w drugim było już 5-2 w gemach dla Chorwatki i odwróciła losy meczu. Drugą partię wygrała po tiebreaku, trzecią decydującą już gładko 6-2, brawo. Ciekawe, czy będziemy je bić już niedługo Hubertowi Hurkaczowi. Koło 10 rozpocznie półfinałowe spotkanie też w Pekinie z Australijczykiem Alexem de Minorem. To jeszcze motorsport w tym serwisie. Żużlowcy Press Grupy Deweloperskiej Toruń obronili tytuł Mistrzów Polski. W rewanżowym spotkaniu finałowym w PG Ekstralidze pokonali we Wrocławiu Betarda Spartę Wrocław 46-44. W pierwszym meczu zwyciężyli 20 punktami. Zatem we Wrocławiu specjalnych emocji nie było, za to do ostatniego odcinka specjalnego Radio Sardynii ważyły się losy Mistrzostwa Świata WRC. I gdyby Szwed Oliver Solberg nie wypadł z trasy tuż przed metą, cieszyłby się z tytułu. Brak koncentracji przekreślił jednak jego szanse i mistrzem został Brytyjczyk Elfyn Evans. Kajetan Kajetanowicz rywalizował w niższej kategorii WRC 2 Challenger.
15: Kończymy bardzo trudny Sardynii w fantastycznej atmosferze. Czujemy się jak w Polsce, choć pogoda trochę nie ta. Znacznie cieplej w samochodzie, było bardzo gorąco, sporo kurzu. Mam nadzieję, że wyglądało to spektakularnie. Jesteśmy na bodajże trzecim miejscu WRC 2 Challenger.
1: Potwierdzamy przypuszczenia Kajto, zajął trzecią lokatę w tej kategorii. Znów o sporcie na naszej antenie po 16.
5: Poniedziałek będzie na ogół słoneczny z temperaturą maksymalną od 15 stopni na północy do 21 na południu kraju.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Minęła już 11. W Katowicach protestują związkowcy z branży górniczej, sprzeciwiają się importowi węgla. Sosnowieccy policjanci poszukują sprawcy bądź sprawców zdewastowania pomnika upamiętniającego ofiary getta na Środuli. W Cieszynie i czeskim Cieszynie trwa 35. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Związkowcy z całego kraju protestują w Katowicach przeciwko importowi węgla do Polski. W katowickiej filii Ministerstwa Energii złożona zostanie petycja w tej sprawie. Podpisali się pod nią związkowcy oraz pracownicy kopalń. Apelują w niej także m.in. o wstrzymanie likwidacji zakładów KWK Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych i Sośnica w Gliwicach. Zwracają również uwagę na złą sytuację pracowników kopalni węgla brunatnego w Bełchatowie. Sosnowiecka policja szuka sprawcy bądź sprawców i apeluje o pomoc do mieszkańców. Chodzi o zniszczenie pomnika upamiętniającego ofiary getta, które znajduje się na placu braci Kożuchów. Jak informowaliśmy wczoraj w Radiu Katowice, obelisk został rozbity, a prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński nazwał zdarzenie haniebnym aktem i podkreślił, że niszczenie mienia pamięci to podeptanie bolesnej historii miasta. Zapowiedział także naprawę monumentu. Zniszczony obiekt, który stanął w 1995 roku, upamiętnia Żydów zamordowanych przez Niemców na terenie getta na Środuli. To tam okupanci przymusowo przesiedlali żydowskie rodziny, a podczas likwidacji getta latem 1943 roku tysiące ludzi wywieziono do Auschwitz.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach rozpoczyna w piątek nowy sezon artystyczny. Jak mówił na naszej antenie dyrektor NOSPR-u Adam Balas, jednym z głównych bohaterów w nadchodzących miesiącach będzie Ludwig van Beethoven. W przyszłym roku przypada bowiem 200. rocznica jego śmierci. W planach jest także cykl Organowa Symfonia Kina. Organy NOSPR-u posłużą jako muzyczne tło do niemych filmów z początku XX wieku. 35. Międzynarodowy Festiwal Teatralny Bez Granic trwa w Cieszynie i czeskim Cieszynie. Impreza odwołuje się m.in. do postaci prezydenta Václava Havla, który dziś obchodziłby 90. urodziny. To właśnie od jego twórczości zaczęła się historia festiwalu. Pierwsza edycja w 1990 roku była poświęcona czeskiemu dramaturgowi, późniejszemu prezydentowi Czech. Havlowskie akcenty są także obecne w tegorocznym programie. Na Dolze przyjedzie praski teatr Laterna Magika ze swoim spektaklem. Taklem mówi dyrektor artystyczny festiwalu Janusz Legoń.
2: To jest chyba jedno z ciekawszych, dlatego że nazywa się Perpetuum Havel i jest oparte na jednym z listów napisanych przez Václava Havla z więzienia w 1989 roku, gdzie twórcy znaleźli jedyny havlowski scenariusz widowiska dla teatru fizycznego, dla teatru grającego bez słów.
0: Na widzów Festiwalu Bez Granic czekają przedstawienia, koncerty, wystawy, spotkania i warsztaty. Impreza potrwa do niedzieli. Patronuje jej Radio Katowice. Archiwum Państwowe w Częstochowie znalazło się w gronie 20 instytucji, które przejdą termomodernizację. Zadanie ma zostać zrealizowane do pierwszego kwartału 2028 roku. Na czas prac zostajemy w obiekcie, ale część materiałów przewozimy, mówi Ewa Dubaj z Archiwum Państwowego w Częstochowie.
3: To będzie bardzo duże wyzwanie. Ono się będzie wiązało nie tylko z samym remontem tego budynku, ale także z koniecznością wywozu materiałów archiwalnych, które tutaj są przechowywane. I to chyba jest naszym największym utrudnieniem również dla korzystających. Staraliśmy się zrobić taką selekcję dokumentów, o których wiemy, że najczęściej nasi użytkownicy lubią z nich korzystać.
0: Termomodernizacja 20 budynków archiwów państwowych kosztuje prawie 350 milionów złotych. Środki pochodzą z Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poniedziałek w regionie pogodny z małym lub umiarkowanym zachmurzeniem na termometrach do 20 stopni. O tej porze mamy jeszcze informacje dla alergików. Początek października to czas pylenia, pokrzywy i ambrozji. W powietrzu są też zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Tak pięknie, 11 brzmi tylko w programie trzecim. 5 października w poniedziałek. Michał Nogaś, dzień dobry ponownie. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati.
6: Nauczyciele chcą 15% podwyżek, zapowiadają manifestacje w Warszawie. Francuscy licealiści znów protestują, zajęcia zawieszone w ponad 400 szkołach. Polscy piłkarze grają wieczorem z Bośnią i Hercegowiną w kluczowym meczu Ligi Narodów. Nauczyciele domagają się podwyżki wynagrodzeń. 17 października NZZ Solidarność organizuje w Warszawie ogólnopolską manifestację. Zaproszeni zostali także przedstawiciele Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Wolnego Związku Zawodowego Forum Oświata. Związkowcy chcą 15-procentowego wzrostu wynagrodzenia zasadniczego oraz powiązania pensji ze średnią w gospodarce.
4: Chodzi o to, żeby nauczyciele też odczuwali jakąś poprawę, jeżeli jest wzrost gospodarczy. I to jest nasz postulat od 2017 roku. Chodzi o to, żeby w przyszłym roku były wyższe wynagrodzenia, wyższa podwyżka, bo na razie zaplanowana jest na 3% zaledwie. No to niestety nie podniesie tego wynagrodzenia.
6: Powiedziała Bożena Brauer z Solidarności w Gdańsku. Ministerstwo Edukacji informuje, że waloryzacja dla wszystkich pracowników budżetówki w przyszłym roku wyniesie 3%, a nauczyciele odczują realnie wzrost wynagrodzeń dzięki zmianom progów podatkowych. We Francji dziś kolejny dzień protestów licealistów. Zajęcia są zawieszone w przeszło 400 szkołach średnich. W centralnym regionie Île-de-France nie działa 1/3 szkół. Przed budynkami zbiera się młodzież. Francuska Partia Socjalistyczna i Centrala Związkowa CGT organizują jutro marsze poparcia dla uczniów. Wybrany miesiąc temu na sędziego Trybunału Konstytucyjnego Maciej Berek wciąż nie doczekał się zaproszenia od Karola Nawrockiego, aby mógł złożyć ślubowanie. To ślubowanie musi się odbyć, a prezydent nie ma żadnego wpływu na skład Trybunału Konstytucyjnego. Tak o sprawie nowego sędziego mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
7: Nie ma absolutnie prawnego obowiązku, aby takie ślubowanie odbyło się w budynku Pałacu Prezydenckiego w osobistej obecności prezydenta. To ma być ślubowanie złożone wobec głowy państwa, czyli wobec organu. Tak samo jak w postępowaniu administracyjnym mamy wiele czynności wobec organu, czy prezydenta miasta, czy burmistrza. To nie oznacza automatycznie konieczności osobistej obecności.
6: Wcześniej prezydent nie odebrał ślubowania od czterech innych sędziów. Złożyli oni ślubowanie w gmachu Sejmu. Przewodniczący Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski nie dopuszcza ich do pracy. Prawicowy senator Flavio Bolsonaro wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Brazylii. W drugiej zmierzy się z obecnym szefem państwa Luisem Inácio Lula da Silvą. Po przeliczeniu niemal wszystkich głosów Bolsonaro uzyskał 47%, Lula nieco ponad 45%. Po ogłoszeniu wyników Bolsonaro powiedział, że jest zadowolony z poparcia. Kluczowym słowem jest zmiana. Brazylia nie wytrzyma tego dłużej, a ja jestem bardzo zadowolony, ponieważ wiele instytutów badawczych przewidywało, że będziemy w tyle. Nasze własne sondaże wskazywały na przewagę, co faktycznie się potwierdziło, dając nam realną szansę na zwycięstwo już w pierwszej turze. W drugiej turze planowanej na 25 października analitycy prognozują zaciętą rywalizację. Flavio Bolsonaro to syn poprzedniego prezydenta Jaira Bolsonaro. Zapowiada cięcia podatkowe, ograniczenie administracji, a także zacieśnienie relacji ze Stanami Zjednoczonymi i twardą walkę z przestępczością. Kibice w Bośni i Hercegowinie czekają na wieczorny mecz piłki nożnej z Polską w Lidze Narodów. Spotkanie w Zenicy miejscowe media przedstawiają jako kluczowe dla układu tabeli.
8: Bośnia i Hercegowina ma 5 punktów i zajmuje drugie miejsce w grupie, a Polska jest trzecia z 4. Zwycięstwo może więc dać jednej z drużyn bardzo ważną przewagę w walce o awans. Bośniackie media przypominają, że pierwszy mecz tych zespołów w Warszawie zakończył się bezbramkowym remisem. Teraz jednak Polacy przyjeżdżają do Zenicy po efektownym zwycięstwie 6-0 nad Rumunią. Portal reprezentacji ABA zwraca uwagę, że biało-czerwoni pokazali w tym spotkaniu dużą siłę ofensywną, choć w Zenicy zabraknie Roberta Lewandowskiego. Polski kapitan nie może zagrać z powodu zawieszenia za kartki. Bośniacy liczą natomiast na własny stadion i atmosferę w Zenicy. Trener Sergej Barbares zapowiada otwarcie walkę o 3 punkty. Podkreśla, że jego drużyna w każdym meczu chce wygrywać, a remis ze Szwecją 1-1 w poprzedniej kolejce ocenia jako sprawiedliwy rezultat. Piotr Piętka, Polskie Radio.
6: Początek spotkania o 20:45. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
6: Słonecznie i bez opadów w całym kraju, w Suwałkach i Zakopanem 16 stopni, w Szczecinie 18, w Warszawie 19, w Rzeszowie, Krakowie i Wrocławiu 21.
10: Trójka.
11: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Radio Katowice, Autoradio Anna Juśkiewicz. Nadal mamy długi korek na autostradzie A4 w Mysłowicach, na jezdni prowadzącej w kierunku Katowic. Poruszamy się tu z prędkością kilku kilometrów na godzinę, a powodem jest wypadek, do jakiego doszło tuż za zjazdem na Obrzeżną Zachodnią. Zator ciągnie się już od wysokości kopalni Wapienia i Dolomitów w Imielinie. Skoro o Imielinie wspomniałam, wspomnę też o korku, jaki utworzył się tam również na drodze wojewódzkiej 934. Jest to droga prowadząca z Chełma Śląskiego do Mysłowic przez Imielin i odwrotnie. Od dziś do środy roboty drogowe na autostradzie A1 od węzła Zabrze Północ do węzła Piekary Śląskie. Tu na odcinku 100 metrów, począwszy od trzeciego kilometra trasy, jezdnia w kierunku Łodzi jest i będzie zawężona, a prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Roboty drogowe także na drodze S1 Żywiec-Wardon w miejscowości Przybędza.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

ruchach enigmy, yeah. Jestem otwarty, masz mnie za zakręconego, a znam tylko jeden sposób, by skutecznie zabić żądzę, lecz nie zostawiaj śladów, ja jestem od tego, żadnych malin czy zadrapań, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Proszę mnie nie drapać, pon won, w domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie, nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no, no, w domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie, nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. I wiodę podwójne życie, bo mam takie zajebiste, że nie mieszczę już go w pojedynczym, nie mieszczę. Jedźmy na wiochę albo za granicę. Nawet nie wiesz, jak ten związek męczy. Tam nic nie jest czarno-białe, niczym w Münchenem Gladbach. Nie, nie, czasem znaczy tak, tak i to mocno dziwne. A ja chciałbym z tobą o czymś innym paplać i mówię ci, że się gubię. A ty pytasz, no to po co w tym tkwie? A bo lubię też poranki w jej objęciach. Lubię wracać do domu, bo nigdzie nie ma tak dobrze. Ona i tak wie, że jest najlepsza, więc przypadkiem się mną nie chwal, bo jeszcze mi zjebiesz cały związek. Weź się nie wygadaj, no, no, w domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie, nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Proszę mnie nie drapać, pon won, w domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie, nie gryź warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Związek z nią jest takim dziwnym driftem i sobie latam na boki, a jak zrywać to z powodu

0: prostu trzeba spuścić jak Fami Redo z tonu, z gramem, w delegacji, na kuracji. A w razie co, to nie doszło do niczego. Wyczułaś trochę brudu, bo się zmywam właśnie, a po powrocie paradoksalnie cały w nerwach byłem i spytałaś, skąd te usta o smaku gumy arabskiej, w oczach malinki i sparzona warga kierwa. Prosiłem, żeby mnie nie drapać w konwon. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte. Weź się nie wygadaj, no, no. W domu czeka żona, jak się dowie, będzie oj, oj. Nie malina, siniak też nie. Nie kryć warg, chyba że ja byś trzymała je zamknięte.
1: Tu Radio Dźwięk.

Lata, słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Nie jeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica zwycięstwa.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: Minęła 12. Dobiegł końca protest górników przed Ministerstwem Energii w Katowicach. Po wprowadzeniu pakietu CPN nie odnotowano radykalnego wzrostu sprzedaży paliw, powiedział minister energii. Brak części samochodowych doprowadził do przestoju w gliwickich zakładach Stellantis.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Związkowcy z branży górniczej protestowali dziś w Katowicach. Przed Ministerstwem Energii jest reporter Radia Katowice Artur Zubek. Powiedz, jak przebiegła ta manifestacja?
2: Wśród postulatów wskazywano m.in. zaprzestanie importu węgla spoza kraju, czy też wstrzymanie likwidacji kopalń Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych i Sośnica w Gliwicach. Przed chwilą petycja w tej sprawie została złożona w katowickiej filii Ministerstwa Energii. Podpisali się pod nią m.in. związkowcy i pracownicy sektorów górnictwa, hutnictwa i rolnictwa. Protestujący nie wykluczają, że w przyszłości manifestacja przeniesie się na ulice Warszawy.
0: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach Radia Katowice. Nie ma radykalnego wzrostu sprzedaży paliw po wprowadzeniu kolejnego programu Ceny Paliwa Niżej. Niższe ceny na stacjach benzynowych obowiązują od soboty. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że w weekend sprzedaż paliw była wyższa niż kilka dni wcześniej, ale wzrost nie był na tyle duży, by wpłynąć na podaż.
3: Na pewno będziemy też w ciągu najbliższych dni analizowali te kwestie związane z tak zwaną turystyką paliwową, czyli w tych terenach przygranicznych, jak kształtuje się sprzedaż. Słyszymy też deklaracje ze strony naszych sąsiadów o tym, że także myślą nad wprowadzeniem pakietów osłonowych u siebie, więc to na pewno zmniejszy presję cenową i też powinno zmniejszyć tę tendencję do turystyki paliwowej, ale będziemy to analizowali po, myślę, takim okresie kilku dni w porównaniu do analogicznego okresu, kiedy tego pakietu nie było. Oczywiście dochodziło do pewnego zwiększonego ruchu na pojedynczych stacjach, ale nie takiego, który miałby radykalnie zablokować ruch na stacji.
0: Miłosz Motyka podkreślił, że w sumie koszt pakietu CPN to 10 miliardów złotych.
3: Podatek od nadzwyczajnych zysków w takich sytuacjach jest rzeczą absolutnie naturalną, więc na pewno jego wpływy będą bardzo istotne w zakresie finansowania tego pakietu. Dzisiaj możemy powiedzieć też, że szkoda, że tak późno, bo gdyby wcześniej ten pakietu CPN jednym z elementów był podatek od nadzwyczajnych zysków, funkcjonował wcześniej i wcześniej był podpisany przez prezydenta, to także wcześniej mielibyśmy niższe ceny na stacji.
0: Program Ceny Paliwa Niżej ma obowiązywać do końca roku. Będzie sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, który zapłacą koncerny paliwowe.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gliwicki zakład Stellantis dziś nie pracuje. Powodem przestoju są zakłócenia w dostawach plastikowych części do samochodów, przekazał Mariusz Król, szef Solidarności w fabryce. Jak dodał, przymusowy dzień wolny dotyczy wszystkich pracowników produkcji i zostanie prawdopodobnie odrobiony do końca listopada. Jeśli będzie konieczność odrabiania w sobotę, wówczas zgodnie z postanowieniami porozumienia pracownicy za pracę w tym dniu otrzymają dodatek w wysokości 25%, dodał szef Solidarności w gliwickiej fabryce. Koncern Stellantis już pod koniec września zapowiedział, że w październiku wstrzyma produkcję w swoich 4 francuskich fabrykach na okres od 5 do 15 dni. Tu jednak nie chodziło o plastiki, a inne części samochodowe. Gliwicka fabryka produkuje pojazdy dostawcze z napędem silnikowym i elektrycznym kilku marek, zatrudnia ponad 2000 osób. Miasto Jastrzębie-Zdrój stara się rozwiązać problem osób bezdomnych przebywających na terenie inhalatorium w Parku Zdrojowym. W ostatnich latach było to uciążliwe dla mieszkańców i turystów chcących odwiedzić to miejsce, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Jak informuje prezydent miasta Michał Urgo, w tym roku obowiązuje nowy regulamin, a na miejsce wysyłane będą patrole Straży Miejskiej.
4: Po godzinach pracy inhalatorium zarówno w środku, jak i na tarasach inhalatorium zakazane jest przebywanie osób i w tej chwili zaczynamy to egzekwować. Sama ta informacja i zintensyfikowane patrole Straży Miejskiej spowodowały, że już te osoby w mniejszym stopniu tam przebywają.
0: Prezydent Jastrzębia-Zdroju podkreślił jednocześnie, że nie ma zakazu przebywania osób bezdomnych w inhalatorium w godzinach otwarcia pod warunkiem przestrzegania regulaminu. Ponadto w mieście przy ulicy Północnej od godziny 16 do 8 działa ogrzewalnia. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Zaczynamy od autostrady A4, Mysłowice. Za węzłem Brzęczkowice na pasach w stronę Katowic mamy kolizję. Po zdarzeniu droga mocno korkuje się, stoimy jeszcze przed punktem poboru opłat. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak spore utrudnienia w związku z robotami drogowymi na drodze krajowej 79 w Jaworznie. Jeszcze przed Łubowcem mamy zwężenie i ograniczenie prędkości. Droga korkuje się w obydwu kierunkach. Roboty drogowe mamy także na A1 w Dobieszowicach. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Liwic. Prace drogowe wciąż spowalniają ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczem i Zwartowniem. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg.
7: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
8: Słuchają Państwo Trójki, minęło południe, rady nie ma, jesień idzie i pewnie nie tylko jesieni w serwisie Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
9: Trzech naukowców z Noblem z medycyny nagrodzono ich za odkrycia dotyczące optogenetyki. Rosyjski dron przy granicy Mołdawii, pocisk trafił w autobus, ranny jest mołdawski pogranicznik. Trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu, kierowca mógł brać udział w nielegalnym wyścigu. Karl Dieseroth, Peter Hegemann i Georg Nagel laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Doceniono ich za odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad miliona euro. Tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, wyjaśnij proszę.
10: Dzień dobry.
9: Czym jest optogenetyka?
10: To metoda, która pozwala za pomocą światła włączać i wyłączać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu. Jej podstawy położyli Peter Hegemann i Georg Nagel, którzy na początku XXI wieku odkryli w zielonych glonach białka reagujące na światło. Karl Dieseroth wykorzystał je do sterowania neuronami. Werdykt ogłoszono w Sztokholmie. Zgromadzenie noblowskie w Instytucie Karolinska postanowiło dziś przyznać Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny. Za rok 2026 porówno Karlowi Dieseroth, Peterowi Hegemannowi i Georgowi Nagelowi za ich odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. A dziś optogenetyka pomaga badać mózg na całym świecie, a naukowcom udało się dzięki niej częściowo przywrócić wzrok niewidomemu pacjentowi.
9: Trudne słowo, optogenetyka, będziemy musieli się go nauczyć. Piotr Durys, dziękuję za relację. Pocisk z rosyjskiego drona spadł tuż przy granicy Mołdawii z Ukrainą i rykoszetem trafił w autobus. Ranny został mołdawski funkcjonariusz Straży Granicznej, a przejście graniczne Palanka zostało natychmiast zamknięte.
11: Do zdarzenia doszło dziś rano przy przejściu granicznym Palanka Majaki Udobne. Według mołdawskiej Straży Granicznej przed 9 rano pocisk uderzył w ziemię w pobliżu przejścia, a następnie odbił się i trafił w stojący przy szlabanie autobus liniowy. Uszkodzone zostały zarówno pojazd, jak i kabina kontroli granicznej. Funkcjonariusz odniósł lekkie obrażenia, innych poszkodowanych nie ma. Mołdawskie władze łączą incydent z rosyjskimi atakami na infrastrukturę Ukrainy. Na miejscu pracują służby graniczne i celne, a władze pozostają w kontakcie ze stroną ukraińską. Ruch w kierunku Palanki został również czasowo wstrzymany, a samochody kierowane są objazdem przez Tudorę. To kolejny poważny incydent w tej części Mołdawii. Zaledwie kilka dni temu mołdawskie władze poinformowały o 6 dronach, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju, w tym o 5, których szczątki spadły na terytorium Mołdawii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
9: Kierowca, który w sobotę zabił pieszego w Nowym Sączu, prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, 21-latek wjechał na przejście z bardzo dużą prędkością i uderzył w 50-letniego mężczyznę. Pieszy nie miał szans.
12: 21-letni mężczyzna, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
9: Powiedziała prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Sprawca wypadku został zatrzymany. Wkrótce usłyszy zarzuty. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej odnalezionych w Zatoce Pomorskiej został zneutralizowany. Akcję nurków minerów z pokładu holownika marynarki wojennej obserwuje Aneta Łuczkowska.
13: Na pokładzie holownika zapadła cisza, a po kilku sekundach nad powierzchnią wody pojawił się na moment niewielki gejzer. tuż po tym usłyszeliśmy odgłos jakby uderzenia metalowym przedmiotem o stalową burtę. To było przejście fali uderzeniowej. Nie było spektakularnej eksplozji, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylii Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
14: I tak też miało być, ponieważ my planując swoje zadania uwzględniamy uwarunkowania środowiskowe, mamy na względzie przyrodę, mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej. Dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji i potem po ocenie skutków tej deflagracji metodą tradycyjną wysadzać resztki.
13: To nie koniec prac saperów na dziś. W planie jest neutralizacja dwóch bliźniaczych niewybuchów. Ze wszystkimi niewybuchami marynarze mają uporać się do czwartku. Z pokładu holownika Bolko, Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
15: Klimat.
9: Zła jakość powietrza jest w Zawierciu, na pozostałym obszarze głównie dobra, a na północy bardzo dobra. Ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Pogodnie w całej Polsce i bez opadów. Na Pomorzu porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Pile 11 stopni, w Warszawie 13, w Sandomierzu 16.
17: Sponsorem programu.
7: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 12. Dobiegł końca protest górników przed Ministerstwem Energii w Katowicach. Po wprowadzeniu pakietu CPN nie odnotowano radykalnego wzrostu sprzedaży paliw, powiedział minister energii. Brak części samochodowych doprowadził do przestoju w gliwickich zakładach Stellantis.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Związkowcy z branży górniczej protestowali dziś w Katowicach. Przed Ministerstwem Energii jest reporter Radia Katowice Artur Zubek. Powiedz, jak przebiegła ta manifestacja?
2: Wśród postulatów wskazywano m.in. zaprzestanie importu węgla spoza kraju, czy też wstrzymanie likwidacji kopalń Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych i Sośnica w Gliwicach. Przed chwilą petycja w tej sprawie została złożona w katowickiej filii Ministerstwa Energii. Podpisali się pod nią m.in. związkowcy i pracownicy sektorów górnictwa, hutnictwa i rolnictwa. Protestujący nie wykluczają, że w przyszłości manifestacja przeniesie się na ulice Warszawy.
0: Do tego tematu będziemy wracać w kolejnych informacjach Radia Katowice. Nie ma radykalnego wzrostu sprzedaży paliw po wprowadzeniu kolejnego programu Ceny Paliwa Niżej. Niższe ceny na stacjach benzynowych obowiązują od soboty. Minister energii Miłosz Motyka powiedział, że w weekend sprzedaż paliw była wyższa niż kilka dni wcześniej, ale wzrost nie był na tyle duży, by wpłynąć na podaż.
3: Na pewno będziemy też w ciągu najbliższych dni analizowali te kwestie związane z tak zwaną turystyką paliwową, czyli w tych terenach przygranicznych, jak kształtuje się sprzedaż. Słyszymy też deklaracje ze strony naszych sąsiadów o tym, że także myślą nad wprowadzeniem pakietów osłonowych u siebie, więc to na pewno zmniejszy presję cenową i też powinno zmniejszyć tę tendencję do turystyki paliwowej, ale będziemy to analizowali po, myślę, takim okresie kilku dni w porównaniu do analogicznego okresu, kiedy tego pakietu nie było. Oczywiście dochodziło do pewnego zwiększonego ruchu na pojedynczych stacjach, ale nie takiego, który miałby radykalnie zablokować ruch na stacji.
0: Miłosz Motyka podkreślił, że w sumie koszt pakietu CPN to 10 miliardów złotych.
3: Podatek od nadzwyczajnych zysków w takich sytuacjach jest rzeczą absolutnie naturalną, więc na pewno jego wpływy będą bardzo istotne w zakresie finansowania tego pakietu. Dzisiaj możemy powiedzieć też, że szkoda, że tak późno, bo gdyby wcześniej ten pakietu CPN jednym z elementów był podatek od nadzwyczajnych zysków, funkcjonował wcześniej był podpisany przez prezydenta, to także wcześniej mielibyśmy niższe ceny na stacjach.
0: Program Ceny Paliwa Niżej ma obowiązywać do końca roku. Będzie sfinansowany z podatku od nadmiarowych zysków, które zapłacą koncerny paliwowe.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Gliwicki zakład Stellantis dziś nie pracuje. Powodem przestoju są zakłócenia w dostawach plastikowych części do samochodów, przekazał Mariusz Król, szef Solidarności w fabryce. Jak dodał, przymusowy dzień wolny dotyczy wszystkich pracowników produkcji i zostanie prawdopodobnie odrobiony do końca listopada. Jeśli będzie konieczność odrabiania w sobotę, wówczas zgodnie z postanowieniami porozumienia pracownicy za pracę w tym dniu otrzymają dodatek w wysokości 25%, dodał szef Solidarności w gliwickiej fabryce. Koncern Stellantis już pod koniec września zapowiedział, że w październiku wstrzyma produkcję w swoich 4 francuskich fabrykach na okres od 5 do 15 dni. Tu jednak nie chodziło o plastiki, a inne części samochodowe. Gliwicka fabryka produkuje pojazdy dostawcze z napędem silnikowym i elektrycznym kilku marek, zatrudnia ponad 2000 osób. Miasto Jastrzębie-Zdrój stara się rozwiązać problem osób bezdomnych przebywających na terenie inhalatorium w Parku Zdrojowym. W ostatnich latach było to uciążliwe dla mieszkańców i turystów chcących odwiedzić to miejsce, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Jak informuje prezydent miasta Michał Urgoł, w tym roku obowiązuje nowy regulamin, a na miejsce wysyłane będą patrole Straży Miejskiej.
4: Po godzinach pracy inhalatorium zarówno w środku, jak i na tarasach inhalatorium zakazane jest przebywanie osób i w tej chwili zaczynamy to egzekwować. Sama ta informacja i zintensyfikowane patrole Straży Miejskiej spowodowały, że już te osoby w mniejszym stopniu tam przebywają.
0: Prezydent Jastrzębia-Zdroju podkreślił jednocześnie, że nie ma zakazu przebywania osób bezdomnych w inhalatorium w godzinach otwarcia pod warunkiem przestrzegania regulaminu. Ponadto w mieście przy ulicy Północnej od godziny 16 do 8 działa ogrzewalnia. Zdaniem meteorologów w drugiej części dnia w regionie nadal słonecznie z niewielkim zachmurzeniem. Na termometrach dziś maksymalnie 20 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Marcin Rudzki. Zaczynamy od autostrady A4 Mysłowice. Za węzłem Brzęczkowice na pasach w stronę Katowic mamy kolizję. Po zdarzeniu droga mocno korkuje się. Stoimy jeszcze przed punktem poboru opłat. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak spore utrudnienia w związku z robotami drogowymi na drodze krajowej 79 w Jaworznie. Jeszcze przed Łubowcem mamy zwężenie i ograniczenie prędkości. Droga korkuje się w obydwu kierunkach. Roboty drogowe mamy także na A1 w Dobieszowicach. Tam w związku z remontem zamknięta jezdnia w kierunku Liwic. Prace drogowe wciąż spowalniają ruch na S1 w południowej części województwa śląskiego. Mamy je na dwóch odcinkach pomiędzy Żywcem a Węgierską Górką oraz Rajczem i Zwartolniem. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Słuchają Państwo Trójki, minęło południe, rady nie ma, jesień idzie i pewnie nie tylko jesień w serwisie Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
9: Trzech naukowców z Noblem z medycyny nagrodzono ich za odkrycia dotyczące optogenetyki. Rosyjski dron przy granicy Mołdawii, pocisk trafił w autobus, ranny jest mołdawski pogranicznik. Trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Kierowca mógł brać udział w nielegalnym wyścigu. Karl Deiserot, Peter Hegemann i Georg Nagel laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Doceniono ich za odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad miliona euro. Tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, wyjaśnij proszę. Dzień dobry. Czym jest optogenetyka?
10: To metoda, która pozwala za pomocą światła włączać i wyłączać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu. Jej podstawy położyli Peter Hegemann i Georg Nagel, którzy na początku XXI wieku odkryli w zielonych glonach białka reagujące na światło. Karl Deiserot wykorzystał je do sterowania neuronami. Werdykt ogłoszono w Sztokholmie. Zgromadzenie noblowskie w Instytucie Karolinska postanowiło dziś przyznać Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za rok 2026 porówno Karlowi Deiserotowi, Peterowi Hegemannowi i Georgowi Nagelowi za ich odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. A dziś optogenetyka pomaga badać mózg na całym świecie, a naukowcom udało się dzięki niej częściowo przywrócić wzrok niewidomemu pacjentowi.
9: Trudne słowo, optogenetyka, będziemy musieli się go nauczyć. Piotr Durys, dziękuję za relację. Pocisk z rosyjskiego drona spadł tuż przy granicy Mołdawii z Ukrainą i rykoszetem trafił w autobus. Ranny został mołdawski funkcjonariusz Straży Granicznej, a przejście graniczne Palanka zostało natychmiast zamknięte.
11: Do zdarzenia doszło dziś rano przy przejściu granicznym Palanka Majaki Udobne. Według mołdawskiej Straży Granicznej przed 9 rano pocisk uderzył w ziemię w pobliżu przejścia, a następnie odbił się i trafił w stojący przy szlabanie autobus liniowy. Uszkodzone zostały zarówno pojazd, jak i kabina kontroli granicznej. Funkcjonariusz odniósł lekkie obrażenia, innych poszkodowanych nie ma. Mołdawskie władze łączą incydent z rosyjskimi atakami na infrastrukturę Ukrainy. Na miejscu pracują służby graniczne i celne, a władze pozostają w kontakcie ze stroną ukraińską. Ruch w kierunku Palanki został również czasowo wstrzymany, a samochody kierowane są objazdem przez Tudorę. To kolejny poważny incydent w tej części Mołdawii. Zaledwie kilka dni temu mołdawskie władze poinformowały o 6 dronach, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju, w tym o 5, których szczątki spadły na terytorium Mołdawii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
9: Kierowca, który w sobotę zabił pieszego w Nowym Sączu, prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, 21-latek wjechał na przejście z bardzo dużą prędkością i uderzył w 50-letniego mężczyznę. Pieszy nie miał szans.
12: 21-letni mężczyzna, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
9: Powiedziała prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Sprawca wypadku został zatrzymany. Wkrótce usłyszy zarzuty. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej odnalezionych w Zatoce Pomorskiej został zneutralizowany. Akcję nurków minerów z pokładu holownika Marynarki Wojennej obserwuje Aneta Łuczkowska.
13: Na pokładzie holownika zapadła cisza, a po kilku sekundach nad powierzchnią wody pojawił się na moment niewielki gejzer. Tuż po tym usłyszeliśmy odgłos jakby uderzenia metalowym przedmiotem o stalową burtę. to było przejście fali uderzeniowej. Nie było spektakularnej eksplozji, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylii Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
14: I tak też miało być, ponieważ my, planując swoje zadania, uwzględniamy uwarunkowania środowiskowe, mamy na względzie przyrodę, mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej. Dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji i potem po ocenie skutków tej deflagracji metodą tradycyjną wysadzać resztki.
13: To nie koniec prac saperów na dziś. W planie jest neutralizacja dwóch bliźniaczych niewybuchów. Ze wszystkimi niewybuchami marynarze mają uporać się do czwartku. Z pokładu holownika Bolko, Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
15: Klimat.
9: Zła jakość powietrza jest w Zawierciu, na pozostałym obszarze głównie dobra, a na północy bardzo dobra. Ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
16: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
9: Pogodnie w całej Polsce i bez opadów. Na Pomorzu porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Pile 11 stopni, w Warszawie 13, w Sandomierzu 16.
17: Sponsorem programu.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: pani. Pociąg ekspresowy wkracza na peron. Zastany widok nie napawa nadzieją. Pytam pasażera, stary, to Warszawa na pewno? Wzrusza ramionami, wysiadamy razem na zewnątrz. Pociąg równie pusty, na peronie wiatr niesie przeciąg. Ile byliśmy w Marmurze, pytam?
1: Nie wiem, z miesiąc.
0: Krzyczę halo, ludzi szukam, ale nie wiem gdzie są. Idziemy na powierzchnię, znowu mi się ręce trzęsą.

spokoju mam dobre maniery. Przed wyjściem myślę, o czym ty możesz śnić. Co cię dręczy w snach, co sprawia, że chce ci się. Krzesło i drzwi i lampa mówią rzeczy niesłychane. Uśmiecham się do siebie, wiem co tutaj jest grane.

Co jeśli mnie omami? A w tobie wszystko się wypali. Co jeśli tylko bawię się, a ty zaraz w myślach już poślubisz mnie.

myślę, że przetrwam to bez złych zdarzeń. Piszę tylko białe scenariusze, nawet nie zauważyłam, gdy sprzedałam. I nagle szybki zwrot akcji, weszło się bez kolacji. Powrotny bilet na stole, a ja myślałam, że on w jedną stronę. Nie zrozumiałam przekazu, tylko sparzyłam się od razu.

0: Jest 14. Górniczy związkowcy grożą zorganizowaniem protestu w stolicy. Domagają się m.in. wstrzymania zamknięcia dwóch kopalń. Benzyna będzie droższa, diesel tańszy. Mamy ważne informacje dla kierowców planujących tankowanie. 4 medale dla Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie z astronomii i astrofizyki. Jeden z nich wywalczył licealista z Bielska-Białej.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Zablokuję mu ulicę Warszawy, jeśli nie zmienicie polityki energetycznej. W takich słowach zwrócili się dziś do rządzących górniczy związkowcy. W katowickiej filii Ministerstwa Energii złożyli dziś petycję ze swoimi postulatami. Dotyczyła m.in. zaprzestania importu węgla i wstrzymania likwidacji kopalń Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych i Sosznica w Gliwicach. Zdaniem przewodniczącego Sierpnia 80 Bogusława Ziętka likwidacja tych zakładów może mieć tragiczne skutki.
2: Jeżeli zlikwidujemy te kopalnie, to zlikwidujemy bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, stabilność energetyczną, dostępność do tej energii, bo nikt z nami energią się nie podzieli, bo to jest w tej chwili dobro deficytowe.
0: Uczmy się na własnych błędach, apeluje Artur Wilk ze Związku Zawodowego Kontra.
3: Likwidacja energetyki czy górnictwa to jest w okolicach 5-6 miejsc pracy w poszczególnych regionach. Boimy się, że ta dzika likwidacja będzie taka sama jak była w Wałbrzychu, że zubożało miasto i faktycznie tam jest bardzo duże bezrobocie i do dnia dzisiejszego nie da się tego odbudować.
0: Ministerstwo Energii nie komentuje protestu i wskazuje, że adresatami postulatów są Ministerstwo Aktywów Państwowych i Polska Grupa Górnicza. Z kolei PGG też nie zdecydowało się na komentarz i zwraca uwagę, że to nie spółka decyduje o terminie zamykania kopalń. Jutro benzyna podrożeje, a za olej napędowy kierowcy zapłacą o 6 groszy mniej niż dziś. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena za litr benzyny 95 wyniesie 6 zł i 79 groszy. 98 będzie kosztować 7 zł i 66 groszy, a za litr diesla zapłacimy 7 zł i 82 groszy.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Zbiornik wodny i zapora w Wiśle Czarnym przechodzą właśnie drugi etap gruntownej modernizacji. To 50-letni obiekt, dlatego musimy tu inwestować, przekonywał podczas wizyty roboczej w Wiśle wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski.
4: Ten drugi etap polega na tym, że zabezpieczone jest czoło zapory, montowane są urządzenia monitorujące stan tego obiektu. Chodzi o to, żeby nie reagować po jakiejś katastrofie, w razie zagrożenia, tylko przed. I dlatego tak ważną rolę przykładamy do tej inwestycji. Kolejny etap, droga techniczna wokół całego zbiornika z dwoma mostami. W tym okresie, kiedy nie będzie wykorzystywana przez Wody Polskie, będzie dostępna i dla mieszkańców, i dla turystów.
0: Prace budowlane na zaporze potrwają do połowy grudnia, a budowa drogi wokół jeziora zakończy się za 2 lata. Koszt prac to blisko 12 milionów złotych. 4 medale dla Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie z astronomii i astrofizyki, która w tym roku odbywała się w Wietnamie. Jeden z nich dla licealisty z Bielska-Białej. Złoty medal wywalczył Dawid Chudzik z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Warszawie, a brązowy Artur Ziółkowski z Uniwersyteckiego Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, Michał Mrzyk z 5. Liceum Ogólnokształcącego w Bielsku-Białej oraz Oliwier Kwiatkowski z Liceum Ogólnokształcącego imienia Stanisława Staszica w Warszawie. Najlepszy wynik ogólny uzyskał reprezentant Iranu. Polscy reprezentanci byli laureatami 69. Olimpiady Astronomicznej. Tę najbardziej prestiżową rywalizację młodych miłośników astronomii w Polsce organizuje od 1957 roku Planetarium Śląskie w Chorzowie. Warto przypomnieć, że do 14 października trwają zgłoszenia do jubileuszowej 70. edycji tego wydarzenia. Po południu i wieczorem chmur na niebie raczej już nie powinniśmy zobaczyć. Za to, jak mówią synoptycy, przyjemne 20 kresek na termometrach. Wiatr będzie słaby, głównie z zachodu.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: A o tej porze w studiu Radia Katowice z raportem Autoradia jest już Marcin Rudzki.
7: Ponownie zaczynamy od autostrady A4. Przypomnijmy, Mysłowice. Za węzłem Brzęczkowice na pasach w stronę Katowic mamy kolizję. Po zdrożeniu droga korkuje się. Przenosimy się do Siemianowic Śląskich. Droga krajowa 94. Pasy w stronę Czeladzi na skrzyżowaniu z ulicą Malinową. Tam kolizja i tutaj także korek. Teraz Katowice. Droga krajowa 86 w rejonie skrzyżowania z ulicą Kołodzieja na wysokości stacji paliw. Kolizja. No i niestety nadal korek w kierunku centrum Katowic. W Katowicach mamy też kolizję na DTS-ce, tunel, pasy w stronę Sosnowca i tutaj także korek. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych i tak spore utrudnienia mamy w Jaworznie na Krajowej 79. Jeszcze przed Łubowcem mamy zwężenie i ograniczenie prędkości. Droga aktualnie korkuje się w obydwu kierunkach. 691 400 400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
8: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Słuchają Państwo Trójki, minęło południe, rady nie ma, jesień idzie i pewnie nie tylko jesieni w serwisie Trójki, Anna Kowalik-Brancati.
10: Trzech naukowców z Noblem z medycyny nagrodzono ich za odkrycia dotyczące optogenetyki. Rosyjski dron przy granicy Mołdawii, pocisk trafił w autobus, ranny jest mołdawski pogranicznik. Trwa śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w Nowym Sączu. Kierowca mógł brać udział w nielegalnym wyścigu. Karl Deiserot, Peter Hegemann i Georg Nagel laureatami tegorocznej Nagrody Nobla w dziedzinie medycyny. Doceniono ich za odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Laureaci podzielą się nagrodą w wysokości 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad miliona euro. Tematem zajmuje się nasz reporter Piotr Durys. Piotrze, wyjaśnij proszę. Dzień dobry. Czym jest optogenetyka?
11: To metoda, która pozwala za pomocą światła włączać i wyłączać pojedyncze komórki nerwowe w żywym mózgu. Jej podstawy położyli Peter Hegemann i Georg Nagel, którzy na początku XXI wieku odkryli w zielonych glonach białka reagujące na światło. Karl Deiserot wykorzystał je do sterowania neuronami. Werdykt ogłoszono w Sztokholmie. Zgromadzenie Noblowskie w Instytucie Karolinska postanowiło dziś przyznać Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii lub medycyny za rok 2026 porówno Karlowi Deiserotowi, Peterowi Hegemannowi i Georgowi Nagelowi za ich odkrycia dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. A dziś optogenetyka pomaga badać mózg na całym świecie, a naukowcom udało się dzięki niej częściowo przywrócić wzrok niewidomemu pacjentowi.
10: Trudne słowo, optogenetyka, będziemy musieli się go nauczyć. Piotr Durys, dziękuję za relację. Pocisk z rosyjskiego drona spadł tuż przy granicy Mołdawii z Ukrainą i rykoszetem trafił w autobus. Ranny został mołdawski funkcjonariusz Straży Granicznej, a przejście graniczne Palanka zostało natychmiast zamknięte.
12: Do zdarzenia doszło dziś rano przy przejściu granicznym Palanka-Majaki-Udobne. Według mołdawskiej Straży Granicznej przed 9 rano pocisk uderzył w ziemię w pobliżu przejścia, a następnie odbił się i trafił w stojący przy szlabanie autobus liniowy. Uszkodzone zostały zarówno pojazd, jak i kabina kontroli granicznej. Funkcjonariusz odniósł lekkie obrażenia, innych poszkodowanych nie ma. Mołdawskie władze łączą incydent z rosyjskimi atakami na infrastrukturę Ukrainy. Na miejscu pracują służby graniczne i celne, a władze pozostają w kontakcie ze stroną ukraińską. Ruch w kierunku Palanki został również czasowo wstrzymany, a samochody kierowane są objazdem przez Tudorę. To kolejny poważny incydent w tej części Mołdawii. Zaledwie kilka dni temu mołdawskie władze poinformowały o 6 dronach, które naruszyły przestrzeń powietrzną kraju, w tym o 5, których szczątki spadły na terytorium Mołdawii. Piotr Piętka, Polskie Radio.
10: Kierowca, który w sobotę zabił pieszego w Nowym Sączu, prawdopodobnie brał udział w nielegalnym wyścigu samochodowym. Według informacji przekazanych przez prokuraturę, 21-latek wjechał na przejście z bardzo dużą prędkością i uderzył w 50-letniego mężczyznę. Pieszy nie miał szans.
13: 21-letni mężczyzna, najprawdopodobniej uczestnicząc w nielegalnym wyścigu samochodowym, poruszał się z bardzo dużą prędkością i potrącił pieszego przechodzącego przez przejście dla pieszych. W chwili potrącenia prędkość samochodu wyniosła nie mniej niż 120 km na godzinę.
10: Powiedziała prokurator Justyna Rataj-Mykietyn. Sprawca wypadku został zatrzymany. Wkrótce usłyszy zarzuty. Pierwszy z niewybuchów z czasów II wojny światowej odnalezionych w Zatoce Pomorskiej został zneutralizowany. Akcję nurków minerów z pokładu holownika marynarki wojennej obserwuje Aneta Łuczkowska.
14: Na pokładzie holownika zapadła cisza, a po kilku sekundach nad powierzchnią wody pojawił się na moment niewielki gejzer. Tuż po tym usłyszeliśmy odgłos jakby uderzenia metalowym przedmiotem o stalową burtę. To było przejście fali uderzeniowej. Nie było spektakularnej eksplozji, mówi komandor podporucznik Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylii Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
15: I tak też miało być, ponieważ my, planując swoje zadania, uwzględniamy uwarunkowania środowiskowe, mamy na względzie przyrodę, mamy na względzie niedaleką odległość infrastruktury krytycznej. Dlatego też podjęto decyzję, aby neutralizować to najpierw metodą deflagracji i potem po ocenie skutków tej deflagracji metodą tradycyjną wysadzać resztki.
14: To nie koniec prac saperów na dziś. W planie jest neutralizacja dwóch bliźniaczych niewybuchów. Ze wszystkimi niewybuchami marynarze mają uporać się do czwartku. Z pokładu holownika Bolko, Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
16: Klimat.
10: Zła jakość powietrza jest w Zawierciu, na pozostałym obszarze głównie dobra, a na północy bardzo dobra. Ponad połowa energii w krajowej sieci pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
17: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
10: Pogodnie w całej Polsce i bez opadów. Na Pomorzu porywisty wiatr. Teraz na termometrach w Pile 11 stopni, w Warszawie 13, w Sandomierzu 16.
17: Sponsorem programu.
8: Tu Radio Dźwięk.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Dobry wieczór. Wow. Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: A teraz czas na skrót informacji. Karolina Michalik.
2: Zablokujemy ulicę Warszawy, jeśli nie zmienicie polityki energetycznej. W takich słowach zwrócili się dziś do rządzących górnicze związkowcy. W katowickiej filii Ministerstwa Energii złożyli petycję ze swoimi postulatami. Dotyczy m.in. zaprzestania importu węgla i wstrzymania likwidacji kopalń w Łaziskach Górnych i Gliwicach. Jutro benzyna podrożeje, zaś olej napędowy. Kierowcy zapłacą za niego o 6 groszy mniej niż dziś. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena za litr benzyny 95 wyniesie 6 zł i 79 groszy. 98 będzie kosztować 7 zł i 66 groszy, a litr diesla 7 zł i 82 grosze. Zbiornik wodny i zapora w Wiśle Czarnym przechodzą właśnie drugi etap gruntownej modernizacji. To 50-letni obiekt, dlatego musimy tu inwestować, przekonywał podczas roboczej wizyty w Wiśle wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Prace budowlane na zaporze potrwają jeszcze do połowy grudnia, a budowa drogi wokół jeziora zakończy się za 2 lata. Koszt prac to blisko 12 milionów złotych. 4 medale dla Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie z astronomii i astrofizyki, która w tym roku odbywała się w Wietnamie. Jeden z nich wywalczył licealista z Bielska-Białej, Michał Mrzyk, z 5. Liceum Ogólnokształcącego. Najlepszy wynik ogólny uzyskał reprezentant Iranu.
3: Tu Radio Dźwięk.
1: O tym, co na drogach w serwisie Autoradia, zaprasza Marcin Rudzki.
4: I zaczynamy ponownie od autostrady A4. Przypomnijmy, Mysłowice, Zawęzłem, Brzęczkowice. Na pasach w stronę Katowic mieliśmy kolizję. Droga mocno korkowała się. Uwaga, aktualnie jedziemy bez utrudnień. Przenosimy się do Siemianowic Śląskich, DK94. Pasy w stronę Czeladzi na skrzyżowaniu z ulicą Malinową. Tam ma miejsce kolizja. Tutaj niestety droga nadal korkuje się. Teraz Katowice, DK86 w rejonie skrzyżowania z ulicą Kołodzieja na wysokości stacji paliw. Tam także kolizja i nadal możliwe utrudnienia. Przenosimy się jeszcze do Tychów. Tam utrudnienia w ruchu na ulicy Mikołowskiej. Po kolizji zachowajmy ostrożność. Ruch na głównych drogach w regionie nadal płynny. Utrudnienia w miejscach prac drogowych. Te spore utrudnienia mamy nadal w Jaworznie. Chodzi o DK79. Jeszcze przed Łubowcem tam zwężenie i ograniczenie prędkości. Droga korkuje się w obydwu kierunkach. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
3: Tu Radio Dźwięk.
0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 października, jest 15.

0: Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wojsko Polskie zaprezentowało nowy wzór munduru polowego, zmienił się po 33 latach. Wyciekły dane 9 milionów Duńczyków, hakerzy dostali dostęp do Krajowego Rejestru Ludności. Wieczorem polscy piłkarze grają z Bośniakami w Lidze Narodów. Kamuflaż skuteczniejszy o 30% i siedmiokrotnie odporniejszy na ścieranie materiał. Wojsko Polskie zaprezentowało nowy wzór munduru polowego, zmieniony po 33 latach.
1: Nazwa nowego wzoru nie jest przypadkowa.
2: No, ryś występuje w polskich lasach. Jak najbardziej stawiamy na to, żeby był to produkt w 100% polski.
1: Jak podkreśla wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, nowy kamuflaż jest dopasowany do polskich warunków.
3: 5 kolorów, w porównaniu do Pantery jest to oczywiście jaśniejszy.
1: Tłumaczy pułkownik Maciej Rzetelewski z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
3: Badania skuteczności maskowania w terenie pokazały jednoznacznie. Po prostu musieliśmy odejść od tak ciemnych barw, jakie mamy w tej chwili.
1: Nowy mundur ma elastyczny, odporny na ścieranie i wodę materiał, a także chociażby kieszenie przelotowe.
2: Jest to najlepiej oceniony przez żołnierzy mundur, a testy pokazały, że jest najbezpieczniejszy.
1: Pierwsze mundury trafią do żołnierzy w tym roku. Wymiana umundurowania w całym wojsku potrwa 2 lata. Krzysztof Polasik, Polskie Radio.
0: Politycy opozycji podtrzymują wniosek o odwołanie ze stanowiska rzeczniczki praw dziecka. Monika Horna-Sieślak zaznacza, że zawsze będzie stała po stronie najmłodszych. W tle jest zdarzenie z Warszawy, gdy rzeczniczka zareagowała na przystanku autobusowym na Białołęce, po tym jak zobaczyła matkę wyzywającą swoje kilkuletnie dziecko. Monika Horna-Sieślak powiadomiła policję, a ta szybko ustaliła tożsamość matki. Okazało się, że rodzina jest znana służbą, ma założoną niebieską kartę i było już wcześniejsze podejrzenie krzywdzenia dzieci. Maria Koc ze Stowarzyszenia Rozwój Plus uważa, że Monika Horna-Cieślak wykorzystała swoje stanowisko do rozwiązania spornej sprawy.
4: Pani Rzecznik Praw Dziecka wykorzystała całą swoją instytucję do tego, aby odebrać dzieci rodzinie na podstawie jakiegoś incydentu, który miał miejsce na ulicy. Tak? Więc to jest rzeczywiście zupełnie nieprzystające do okoliczności zachowanie pani rzecznik.
0: Monika Horna-Cieślak podkreśla, że nie może pozostać obojętna na przemoc wobec dzieci.
5: Jestem rzecznikiem praw dziecka, wypełniam swoją rolę w taki sposób, w jaki zostałam powołana, czyli nie będę zamykała oczu, kiedy jestem świadkiem przemocy i zachęcam do tego każdą osobę, żeby reagowały, żeby wiedziały, że reakcja potrafi uratować po prostu dziecięce życia, ale także po prostu dzieciństwo, które jest podstawą naszej przyszłości, tego jak potem wygląda też nasze dorosłe życie.
0: Rzeczniczka złożyła do prokuratury 2 zawiadomienia, dotyczą m.in. gróźb karalnych i znieważenia funkcjonariusza publicznego. Dania padła ofiarą poważnego wycieku danych po tym, jak hakerzy uzyskali dostęp do Krajowego Rejestru Ludności. Chodzi o prawie 9 milionów osób. Nieuprawnione osoby zyskały dostęp do nazwisk, adresów i numerów ubezpieczenia społecznego. Urzędnicy twierdzą, że do naruszenia doszło po tym, jak hakerzy wykorzystali uprawnienia duńskiej firmy do wysyłania zapytań do Centralnego Rejestru Osobowego. Dziś ostatni mecz Ligi Narodów podczas zgrupowania. Zagramy z Bośnią i Hercegowiną, z którą niedawno zremisowaliśmy na Stadionie Narodowym. Najbardziej wstąpiły w kibiców nadzieje po efektownej wygranej 6-0 z Rumunią w piątek. Czy ta wielka forma, czy to wypadek przy pracy?
6: Selekcjoner Jan Urban walczy o przychylność opinii społecznej, a mówi się, że także o posadę. Jedno jest pewne, wieczorem na obiekcie Bilinopolje Robert Lewandowski nie zdobędzie hat-tricka na pomoc Urbanowi, ponieważ się wykartkował. I mówi właśnie selekcjoner naszej reprezentacji.
7: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
6: Graliśmy już kilka razy bez Lewego w ostatnich latach i nie wyglądało to aż tak źle. Tak jak nas złudzeń o mundialu wiosną pozbawili Szwedzi, tak Bośniacy pojechali grać o Puchar Świata po wyeliminowaniu Włochów. Dziś z Bośnią zagramy na tym samym, przepraszam za kolokwializm, klepisku, bo płyta boiska Bilinopolje faktycznie przypomina pole.
7: Przeciętna murawa, kydarnie, które zostały wyrwane, niektóre są usunięte, niektóre nie, ale te, które zostawiły po sobie takie dosyć duże wgłębienia, wręcz są niebezpieczne.
6: Oby bez kontuzji. Dariusz Urbanowicz.
0: Pierwszy gwizdek o 20:45. Z Bośniakami gramy o drugie miejsce w tabeli. Szwedzi równolegle zmierzą się z Rumunią.
8: Klimat.
0: Jakość powietrza w całym kraju jest głównie dobra albo bardzo dobra. Nieco ponad 57% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. W większości kraju utrzymuje się susza hydrologiczna. To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Dziś słonecznie, 15 stopni na północy, 19 w centrum i 21 na południu.
9: Sponsorem programu...
10: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: inny raper, ta. Sam sobie zbudowałem karcer, albo wstawiłem pranie, jak chusteczka była w pralce, jo.
1: Czuję w ustach stres, miało nam się udać, ale Bóg tam wie.

0: Tu Radio Dźwięk.
1: A teraz czas na skrót informacji. Karolina Michalik.
2: Zablokujemy ulicę Warszawy, jeśli nie zmienicie polityki energetycznej. W takich słowach zwrócili się dziś do rządzących górnicze związkowcy. W katowickiej chwili Ministerstwo Energii złożyli petycję ze swoimi postulatami. Dotyczy m.in. zaprzestania importu węgla i wstrzymania likwidacji kopalń w Łaziskach Górnych i Gliwicach. Jutro benzyna podrożeje, zaś olej napędowy. Kierowcy zapłacą za niego o 6 groszy mniej niż dziś. W Monitorze Polskim opublikowano obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. Cena za litr benzyny 95 wyniesie 6 zł i 79 groszy. 98 będzie kosztować 7 zł i 66 groszy, a litr diesla 7 zł i 82 grosze. Zbiornik wodny i zapora w Wiśle Czarnym przechodzą właśnie drugi etap gruntownej modernizacji. To 50-letni obiekt, dlatego musimy tu inwestować, przekonywał podczas roboczej wizyty w Wiśle wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski. Prace budowlane na zaporze potrwają jeszcze do połowy grudnia, a budowa drogi wokół jeziora zakończy się za 2 lata. Koszt prac to blisko 12 milionów złotych. 4 medale dla Polski na Międzynarodowej Olimpiadzie z astronomii i astrofizyki, która w tym roku odbywała się w Wietnamie. Jeden z nich wywalczył licealista z Bielska-Białej, Michał Mrzyk, z 5. Liceum Ogólnokształcącego. Najlepszy wynik ogólny uzyskał reprezentant Iranu.
0: Tu Radio Dźwięk.
3: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Raz jeszcze zaczynamy od Siemianowic Śląskich. Przypomnijmy, DK94, pasy w stronę Czeladzi na skrzyżowaniu z ulicą Malinową. Mieliśmy kolizję, droga korkowała się. Aktualnie idziemy bez utrudnień. Teraz Katowice, DK86 w ramie skrzyżowania z ulicą Kołodzieja na wysokości stacji paliw. Mieliśmy kolizję i tutaj także jedziemy już bez utrudnień. Przenosimy się do Tychów. Tam niestety utrudnienia występują na ulicy Mikołowskiej po kolizji na pasach w stronę Mikołowa. Zachowajmy ostrożność. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy w Jaworznie na DK79, jeszcze przed Łubowcem. Mamy zwężenia i ograniczenia prędkości. Droga niestety nadal korkuje się w obydwu kierunkach. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
0: Tu Radio Dźwięk.
5: Jest 16, tu program Trzeci Polskiego Radia. To już 5 października i poniedziałek. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
6: Jutro cena benzyny będzie nieznacznie droższa, wyższa, ale kierowcy są zadowoleni z wprowadzenia pakietu CPN. Kierowca warszawskiego autobusu, który staranował na początku lipca kilkanaście aut, ma zarzuty. Ministerstwo Infrastruktury zapowiada zmiany dotyczące przepisów dla młodych rowerzystów. Jutro trochę drożej za benzynę, trochę taniej za diesla. Maksymalna cena 95 wzrośnie o 6 groszy do 6 zł i 79 groszy za litr. Olej napędowy potanieje do 7 zł i 82 groszy. Po kilku dniach działania kolejnego pakietu CPN kierowcy pozytywnie oceniają zmiany.
7: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
8: No musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast dało się to odczuć po rachunkach. Także no zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
6: Program Ceny Paliw Niżej będzie obowiązywał do końca roku, a więcej o cenach paliw już za chwilę. Zapraszamy do Trójki. Zarzuty dla kierowcy warszawskiego autobusu komunikacji miejskiej, który staranował na początku lipca kilkanaście aut. Przed 3 miesiącami prowadzony przez niego Solaris przejechał kilkaset metrów, uderzając po drodze w 14 samochodów, a przejazd zakończył na ścianie przejścia podziemnego. 6 osób zostało rannych. Czesław Eś usłyszał zarzuty z prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. W tej sprawie konieczne będzie też badanie psychiatryczne podejrzanego oraz pozyskanie uzupełniającej opinii toksykologicznej. Dopuszczenie wszystkich dzieci, także tych mniejszych, na ścieżki rowerowe, wcześniejsza możliwość uzyskania karty rowerowej i wprowadzenie cyfrowej wersji karty rowerowej to główne propozycje Ministerstwa Infrastruktury dotyczące zmiany przepisów dla młodych rowerzystów. Zmiany są potrzebne, tak mówi im Tomasz Matuszewski z Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Warszawie.
9: O tyle te zmiany dzisiaj są rewolucyjne, bo rzeczywiście one są na już, ale też są na przyszłość, ponieważ nowa instytucja, która będzie też odpowiedzialna za budowanie programów szkoleń rowerzystów, hulajnogistów, będzie tworzyła też nowe, bardziej urealnione do obecnych czasów dostosowane zasady egzaminowania.
10: Ministerstwo Infrastruktury chce też uporządkować kwestie parkowania hulajnóg elektrycznych. Mają zostać wyznaczone specjalne strefy, gdzie będzie można takie urządzenie pozostawić. Odpowiedzialność za sprzęt będzie ponosiła firma, do której hulajnogi należą. Szczęśliwy finał poszukiwań serwala, który uciekł z jednego z domów w Orzeszu. Policja informuje, że kot Gustaw sam wrócił do domu. To jednak nie koniec sprawy, tak mówi nadkomisarz Anna Szczypczyńska z pińskiej policji.
11: Będziemy prowadzili czynności mające na celu ustalenie, czy właściciele tego kota zachowali wszelkie środki ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.
10: Nie trzeba mieć specjalnego pozwolenia na hodowanie serwala, należy jednak zgłosić to w Urzędzie Miasta albo Starostwie. W naturze serwale żyją w Afryce. To był Serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
13: 16.03, Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry.
14: Dzień dobry. Zaczynamy od tenisa. Hubert Hurkacz skreczował w półfinale 500 w Pekinie. Polski tenisista poddał mecz w drugim secie. Przystanie 3-2 dla Alexa de Minora. Pierwszego seta Australijczyk wygrał do 4. Hurkaczowi odnowiła się kontuzja pachwinny. To paskudny uraz, trzeba przyznać. Bardzo trudny do wyleczenia. Na wysokości zadania stanęła za to Iga Świątek, która pokonała w stolicy Chin Chorwatkę Donnę Vekić 4-6, 7-6 i tutaj 7-0 i 6-2. Mecz miał dramatyczny przebieg, o czym opowiada trener Radosław Nijaki.
15: Było już 4-6 i 2-5, po czym nagle zerwała się do odrabiania strat Polka. Wygrała 4 gemy z rzędu, a w tej breaku totalnie zdominowała swoją rywalkę i w trzecim już przypieczętowała swoje zwycięstwo w tej partii 6-2.
14: Wielkie brawa o ćwierćfinał. Świątek zmierzy się z Amerykanką Iwą Jowicz. Troszeczkę piłka nożna, ale wcześniej żużel i dzika karta przyznana Maciejowi Janowskiemu na przyszłoroczny cykl Grand Prix właśnie na żużlu. Tym samym Janowski dołączy do Bartosza Zmarzlika, Patryka Dudka i Kacpra Woryny. Świeżo upieczony wicemistrz kraju, weteran torów, pełnoprawnym uczestnikiem cyklu był w latach 2015-2023. Czterokrotnie zajmował miejsce czwarte, a w 2022 roku zdobył upragniony brązowy medal. Na teraz futbol i Liga Narodów. Na zakończenie wrześniowo-październikowego zgrupowania kadry odbędzie się mecz z Bośnią i Hercegowiną. Po efektownym zwycięstwie nad Rumunią 6-0 w piątek liczymy na uskrzydlenie podopiecznych trenera Jana Urbana. Tym bardziej, że mobilizacja musi być podwójna. W końcu to Bośnia i Hercegowina, a nie tylko Bośnia. Na koniec judo i szybki ipon Aleksandry Kalety na Mistrzostwach Świata. Niestety to Polka bijąca się w kategorii do 52 kg spadła na plecy już w drugiej rundzie, przegrywając z Czeszką Teresą Bodnarową.
13: Do wieczora zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, jedynie rano miejscami będzie duże. Temperatura maksymalna od 17 na północy przez 19 w centrum do 21 na południu i zachodzie kraju. Wiatr dziś słaby, więc nikogo nie powinien porwać, choć nad morze może dmuchać mocniej.
16: Zapraszamy.

0: Jest 17. Biskup sosnowiecki Artur Ważny zabrał głos w sprawie wczorajszej dewastacji pomnika w Sosnowcu. Synoptycy IMGW radzą nacieszyć się złotą polską jesienią. Ochłodzenie przyjdzie pod koniec tego tygodnia. Częstochowa i Mstów podpisały porozumienie dotyczące programu Czyste Powietrze. To ważna informacja, szczególnie dla mieszkańców Mstowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Głos w sprawie dewastacji pomnika ofiar getta w Sosnowcu zabrał biskup sosnowiecki Artur Ważny. Jako wspólnota kościoła nie możemy milczeć w obliczu aktów wandalizmu, które profanują miejsca naznaczone krwią i cierpieniem naszych sióstr i braci. Niszczenie takich znaków pamięci jest groźnym echem dawnych uprzedzeń, którym wszyscy musimy się stanowczo przeciwstawić poprzez potępienie niegodnych zachowań, ukaranie sprawców, modlitwę i chrześcijańskie wychowanie, napisał biskup Ważny. Wezwał też diecezję do modlitwy o pokój oraz o wykorzenienie z naszych serc nienawiści i ksenofobicznych nastrojów. Policja szuka sprawców, a prezydent miasta Arkadiusz Chęciński zapowiedział odbudowę pomnika. Po spokojnym i ciepłym początku tygodnia czeka nas ochłodzenie. Agnieszka Prasak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowała, że jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się pogarszać. Do Polski wrócą chłodniejsze masy powietrza, a miejscami opady oraz silniejszy wiatr.
2: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie. Zmiana pogody rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. Tutaj od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni.
0: Synoptycy ostrzegają także przed gęstymi mgłami, szczególnie na południu kraju. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godziny 9.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Częstochowa i Mstów podpisały porozumienie. Na jego podstawie Częstochowa jest operatorem programu Czyste Powietrze dla mieszkańców sąsiedniej gminy Mstów. W naszym urzędzie działa już punkt konsultacyjny, mówi wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.
3: Blisko mieszkańców naszej gminy, natomiast jeżeli będą chcieli już skorzystać ze specjalistycznej wiedzy pracowników Urzędu Miasta Częstochowa, to właśnie po to jest to porozumienie. I myślę, że teraz właśnie punkt konsultacyjny będzie takim fajnym elementem, gdzie będą mogli troszeczkę więcej czasu i więcej informacji uzyskać.
0: W ramach porozumienia częstochowski samorząd między innymi pośredniczy w przyjmowaniu wniosków do programu. Tłumaczy wiceprezydent miasta Łukasz Kot i dodaje, że można ubiegać się o dotacje na różne zadania.
4: Dofinansowanie jest od 66 do 171 tysięcy złotych na termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i wiele innych rzeczy, więc naprawdę poza ekologią, która jest bardzo ważna, można też obniżyć koszty utrzymania domu.
0: Podobne porozumienie z Częstochową kilka miesięcy temu zawarła gmina Rędziny. A już za chwilę rozpoczniemy programy na naszych lokalnych częstotliwościach. Na 101 i 2 powiemy m.in. o proteście przeciwko budowie stacji sieci telefonii komórkowej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa w Jaworznie. Będzie też o kondycji Polskiego Czerwonego Krzyża. Na 98,4 FM odwiedzimy Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, który zainaugurował dziś 56. rok akademicki oraz jedną ze szkół w Lublińcu, w której z młodzieżą spotkała się Helena Kamerska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Z kolei na 103 FM odwiedzimy Ustroń i powiemy o nowych zielonych przestrzeniach oraz zielonych pracowniach w mieście. Ponadto pożegnamy sezon pasterski i zajrzymy do najważniejszego sanktuarium świętego Mikołaja na Śląsku, czyli do Pierśca. Bezchmurne niebo teraz, bezchmurne będzie także w nocy. Po północy w dolinach miejscami mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, a temperatura minimalna wyniesie wtedy od 5 do 8 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Raz jeszcze zaczynamy od Siemianowic Śląskich. Przypomnijmy, DK94, pasy w stronę Czeladzi na skrzyżowaniu z ulicą Malinową. Mieliśmy kolizję, droga korkowała się. Aktualnie jedziemy bez utrudnień. Teraz Katowice, DK86 w rejonie skrzyżowania z ulicą Kołodzieja na wysokości stacji paliw. Mieliśmy kolizję i tutaj także jedziemy już bez utrudnień. Przenosimy się do Tychów. Tam niestety utrudnienia występują na ulicy Mikołowskiej po kolizji na pasach w stronę Mikołowa. Zachowajmy ostrożność. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy w Jaworznie na DK79, jeszcze przed Łubowcem. Mamy zwężenia i ograniczenia prędkości. Droga niestety nadal korkuje się w obydwu kierunkach. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Tu Radio Dźwięk.
8: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 października. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
9: Więcej wojska i wyrzutnie patriotów na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MON-u. Położne protestują przeciw masowej likwidacji porodówek. Lalka Prusa znów na fali wznoszącej. Film i serial windują popularność książki. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział zwiększenie obecności wojska i umieszczenie jednostek Patriot na Lubelszczyźnie. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo regionu, stworzyć miejsca pracy i lokalne inwestycje. W Lublinie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jednostki wojskowe będą rozmieszczone m.in. w Poniatowej i Biłgoraju.
10: Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów wojsk dronowych. Bezzałogowe systemy będą rozwijane, już są rozwijane w Wojsku Polskim.
9: Według szefa MON-u granicząca z Ukrainą Lubelszczyzna jest szczególnie narażona na ewentualne działania ze strony Rosji. Z powodu rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę alerty RCB często wysyłane są do mieszkańców województwa lubelskiego. Położne sprzeciwiają się masowej likwidacji oddziałów porodowych i chcą większego wykorzystania swoich kompetencji w edukacji zdrowotnej. Z pacjentkami pracuje prawie 30 tysięcy położnych. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zwraca uwagę, że niska dzietność i mniejsza liczba porodów nie oznaczają, że w Polsce potrzeba mniej położnych. Ich wiedzę i umiejętności można wykorzystać na różnych etapach życia kobiet, mówi przewodnicząca regionu świętokrzyskiego związku Agata Semik.
11: Kobiety powinny mieć dostęp we wszystkich małych miejscowościach Polski do położnej, która jest odpowiednio wykształcona, która ma odpowiednie kompetencje. To jest edukacja wczesnoszkolna, to jest edukacja szkolna, przygotowanie do rodzicielstwa. Skończywszy na menopauzie, na powikłaniach, to jest profilaktyka.
9: Według Ministerstwa Zdrowia oddział porodowy powinien przyjmować co najmniej 700 porodów rocznie, tymczasem niektóre porodówki przyjmują ich mniej niż 400. Po ekranizacjach Lalki Polacy sięgnęli po powieść Bolesława Prusa. Od środy Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego można oglądać w kinach, a od kilku tygodni serialową wersję powieści w reżyserii Pawła Maślony w jednym z popularnych serwisów streamingowych. Obie ekranizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów, co przełożyło się na zainteresowanie samą książką, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
12: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu premiery Netflixowej wyniósł 30%. Z tego 3/4 to były osoby dorosłe. Na polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania Lalki, ponieważ jest to dostępne 24 godziny na dobę, więc różne wydania Lalki Prusa są tam dostępne. Też wiele wydawnictw postanowiło wydać nowe wersje Lalki i schodzą na pniu.
9: Lalka to najsłynniejsza powieść Bolesława Prusa. Pierwotnie ukazywała się na łamach Kuriera Codziennego. Po raz pierwszy została wydana w 1890 roku. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
13: Czekamy na mecz Bośnia i Hercegowina-Polska w ramach Ligi Narodów. To pierwsze spotkanie z rundy rewanżowej. W pierwszym starciu w Warszawie z Bośniakami, jak pamiętamy, zremisowaliśmy bezbramkowo. Były bramkarz reprezentacyjny Adam Matysek wierzy, że polskim piłkarzom uda się przetrwać ewentualne kryzysy na boisku.
14: Te pierwsze 20 minut, jakaś faza meczu jest, gdzie możesz mieć kłopoty. Musisz to potwierdzić nie 30 minut, nie 20 minut, a może 80 kilka minut. Jest to w zasięgu reprezentacji. Teraz ustawienie, czy podejście, mobilizacja, rzeczy, które powinny być jak najbardziej pokazane na boisku, bo ten wynik tej reprezentacji się jak najbardziej liczy, tym bardziej no, nie chcielibyśmy, żeby były problemy w grupie B.
13: Początek o 20.45, a już o 18.15 do boju o Euro ruszy nasza młodzieżówka. Podopieczni trenera Jerzego Brzęczka idą jak burza przez kwalifikacje na Mistrzostwa Europy do lat 21. W 9 meczach zgromadzili komplet 27 punktów, a to oznacza, że możemy dziś awansować, o ile wygramy, zremisujemy lub nawet przegramy, ale maksymalnie jedną bramką. Czy w Peskarze zobaczymy taniec radości biało-czerwonych? Powiadomimy Państwa w serwisie sportowym po 21.00. A teraz tenis. Finał w Pekinie nie dla Huberta Hurkacza, który skreczował w półfinale po tym, jak odnowiła mu się kontuzja przywodziciela. O triumf zagra Alex de Minaur z Nowakiem Dżokowiczem. Serb awansował po tym, jak jego rywal Daniil Medvedev w trakcie meczu w furii huknął piłką w trybuny, a ona uderzyła w głowę jednego z kibiców. Został za to zdyskwalifikowany i słusznie. Świetnie zagrała Iga Świątek, która po przegranym pierwszym secie z Doną Vekic do 4, w drugim przegrywała już 2-5, zdołała jednak doprowadzić do tiebreaka, wygrała go gładko i na fali trzeci set również ostateczny wynik 4-6, 7-6 i 6-2, a kolejny pojedynek z solidną ostatnimi czas Amerykanką Iwą Jowicz. Sport w trójce za godzinę, a już za kwadrans więcej przed dzisiejszym starciem Polska-Bośnia, w zasadzie Bośnia-Polska.
8: Tak jest, tak będzie. A na początek jeszcze pogoda. Dziś od 17 do 21 stopni. Na południowym zachodzie najcieplej, w Legnicy na przykład. Słonecznie, miejscami tylko niewielkie obłoki gdzieś sobie pomykają po niebie. Popołudnie pogodne, wieczór na wschodzie zrobi się rześki. Tak mniej więcej o 22 będzie już tylko 9 stopni. W południowej połowie kraju silne mgły. Uważajmy. W autach, na hulajnogach czy na rowerach.
7: Trójka. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki. Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.

0: Jest 17. Biskup sosnowiecki Artur Ważny zabrał głos w sprawie wczorajszej dewastacji pomnika w Sosnowcu. Synoptycy IMGW radzą nacieszyć się złotą polską jesienią. Ochłodzenie przyjdzie pod koniec tego tygodnia. Częstochowa i Mstów podpisały porozumienie dotyczące programu Czyste Powietrze. To ważna informacja, szczególnie dla mieszkańców Mstowa.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Głos w sprawie dewastacji pomnika ofiar getta w Sosnowcu zabrał biskup sosnowiecki Artur Ważny. Jako wspólnota kościoła nie możemy milczeć w obliczu aktów wandalizmu, które profanują miejsca naznaczone krwią i cierpieniem naszych sióstr i braci. Niszczenie takich znaków pamięci jest groźnym echem dawnych uprzedzeń, którym wszyscy musimy się stanowczo przeciwstawić poprzez potępienie niegodnych zachowań, ukaranie sprawców, modlitwę i chrześcijańskie wychowanie, napisał biskup Ważny. Wezwał też diecezję do modlitwy o pokój oraz o wykorzenienie z naszych serc nienawiści i ksenofobicznych nastrojów. Policja szuka sprawców, a prezydent miasta Arkadiusz Chęciński zapowiedział odbudowę pomnika. Po spokojnym i ciepłym początku tygodnia czeka nas ochłodzenie. Agnieszka Prasak z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej poinformowała, że jeszcze przed weekendem pogoda zacznie się pogarszać. Do Polski wrócą chłodniejsze masy powietrza, a miejscami opady oraz silniejszy wiatr.
2: Najcieplej zapowiada się w środę i w czwartek. Na południu i południowym wschodzie na termometrach zobaczymy 22-24 stopnie. Zmiana pogody rozpocznie się w nocy ze środy na czwartek. Tutaj od zachodu wkroczy strefa opadów deszczu, a w czwartek wyraźnie nasili się również wiatr, tutaj głównie na północy kraju oraz nad morzem. Za frontem już zacznie napływać znacznie chłodniejsze powietrze. W piątek i podczas weekendu temperatura w wielu miejscach osiągnie 11-15 stopni.
0: Synoptycy ostrzegają także przed gęstymi mgłami, szczególnie na południu kraju. Ostrzeżenie obowiązuje do jutra do godziny 9.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Częstochowa i Mstów podpisały porozumienie. Na jego podstawie Częstochowa jest operatorem programu Czyste Powietrze dla mieszkańców sąsiedniej gminy Mstów. W naszym urzędzie działa już punkt konsultacyjny, mówi wójt gminy Mstów Tomasz Gęsiarz.
3: Blisko mieszkańców naszej gminy, natomiast jeżeli będą chcieli już skorzystać ze specjalistycznej wiedzy pracowników Urzędu Miasta Częstochowa, to właśnie po to jest to porozumienie. I myślę, że teraz właśnie punkt konsultacyjny będzie takim fajnym elementem, gdzie będą mogli troszeczkę więcej czasu i więcej informacji uzyskać.
0: W ramach porozumienia częstochowski samorząd między innymi pośredniczy w przyjmowaniu wniosków do programu, tłumaczy wiceprezydent miasta Łukasz Kot i dodaje, że można ubiegać się o dotacje na różne zadania.
4: Dofinansowanie jest od 66 do 171 tysięcy złotych na termomodernizację, wymianę źródeł ciepła i wiele innych rzeczy, więc naprawdę poza ekologią, która jest bardzo ważna, można też obniżyć koszty utrzymania domu.
0: Podobne porozumienie z Częstochową kilka miesięcy temu zawarła gmina Rędziny. A już za chwilę rozpoczniemy programy na naszych lokalnych częstotliwościach. Na 101 i 2 powiemy m.in. o proteście przeciwko budowie stacji sieci telefonii komórkowej w dzielnicy Dąbrowa Narodowa w Jaworznie. Będzie też o kondycji Polskiego Czerwonego Krzyża. Na 98,4 FM odwiedzimy Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie, który zainaugurował dziś 56. rok akademicki oraz jedną ze szkół w Lublińcu, w której z młodzieżą spotkała się Helena Kamerska, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Z kolei na 103 FM odwiedzimy Ustroń i powiemy o nowych zielonych przestrzeniach oraz zielonych pracowniach w mieście. Ponadto pożegnamy sezon pasterski i zajrzymy do najważniejszego sanktuarium świętego Mikołaja na Śląsku, czyli do Pierścica. Bezchmurne niebo teraz, bezchmurne będzie także w nocy. Po północy w dolinach miejscami mogą się pojawić mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, a temperatura minimalna wyniesie wtedy od 5 do 8 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
6: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Marcin Rudzki. Raz jeszcze zaczynamy od Siemianowic Śląskich. Przypomnijmy, DK94, pasy w stronę Czeladzi na skrzyżowaniu z ulicą Malinową. Mieliśmy kolizję, droga korkowała się. Aktualnie idziemy bez utrudnień. Teraz Katowice, DK86 w rejonie skrzyżowania z ulicą Kołodzieja na wysokości stacji paliw. Mieliśmy kolizję i tutaj także jedziemy już bez utrudnień. Przenosimy się do Tychów. Tam niestety utrudnienia występują na ulicy Mikołowskiej po kolizji na pasach w stronę Mikołowa. Zachowajmy ostrożność. Ruch na głównych drogach w regionie płynny. Utrudnienia występują głównie w miejscach prac drogowych. I tak drogowców mamy w Jaworznie na DK79, jeszcze przed Łubowcem. Mamy zwężenia i ograniczenia prędkości. Droga niestety nadal korkuje się w obydwu kierunkach. 691-400-400. Czekamy na zgłoszenia z dróg regionu.
7: Tu Radio Dźwięk. Tu Radio Dźwięk.
8: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 października. Serwis Trójki, Michał Przerwa.
9: Więcej wojska i wyrzutnie patriotów na Lubelszczyźnie, zapowiedział szef MON-u. Położne protestują przeciw masowej likwidacji porodówek. Lalka Prusa znów na fali wznoszącej. Film i serial windują popularność książki. Minister Obrony Narodowej Władysław Kośniak-Kamysz zapowiedział zwiększenie obecności wojska i umieszczenie jednostek Patriot na Lubelszczyźnie. Ma to zagwarantować bezpieczeństwo regionu, stworzyć miejsca pracy i lokalne inwestycje. W Lublinie wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz mówił, że jednostki wojskowe będą rozmieszczone m.in. w Poniatowej i Biłgoraju.
10: Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów wojsk dronowych. Bezzałogowe systemy będą rozwijane, już są rozwijane w Wojsku Polskim.
9: Według szefa MON-u granicząca z Ukrainą Lubelszczyzna jest szczególnie narażona na ewentualne działania ze strony Rosji. Z powodu rosyjskich ataków powietrznych na Ukrainę alerty RCB często wysyłane są do mieszkańców województwa lubelskiego. Położne sprzeciwiają się masowej likwidacji oddziałów porodowych i chcą większego wykorzystania swoich kompetencji w edukacji zdrowotnej. Z pacjentkami pracuje prawie 30 tysięcy położnych. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych zwraca uwagę, że niska dzietność i mniejsza liczba porodów nie oznaczają, że w Polsce potrzeba mniej położnych. Ich wiedzę i umiejętności można wykorzystać na różnych etapach życia kobiet, mówi przewodnicząca regionu świętokrzyskiego związku Agata Semik.
11: Kobiety powinny mieć dostęp we wszystkich małych miejscowościach Polski do położnej, która jest odpowiednio wykształcona, która ma odpowiednie kompetencje. To jest edukacja wczesnoszkolna, to jest edukacja szkolna, przygotowanie do rodzicielstwa. Skończywszy na menopauzie, na powikłaniach, to jest profilaktyka.
9: Według Ministerstwa Zdrowia oddział porodowy powinien przyjmować co najmniej 700 porodów rocznie. Tymczasem niektóre porodówki przyjmują ich mniej niż 400. Po ekranizacjach Lalki Polacy sięgnęli po powieść Bolesława Prusa. Od środy Lalkę w reżyserii Macieja Kawalskiego można oglądać w kinach, a od kilku tygodni serialową wersję powieści w reżyserii Pawła Maślony w jednym z popularnych serwisów streamingowych. Obie ekranizacje cieszą się ogromnym zainteresowaniem widzów, co przełożyło się na zainteresowanie samą książką, mówi dyrektor Biblioteki Narodowej Tomasz Makowski.
12: W Bibliotece Kraków, jednej z największych bibliotek miejskich, wzrost wypożyczeń w tygodniu premiery Netflixowej wyniósł 30%. Z tego 3/4 to były osoby dorosłe. Na polona.pl, największej bibliotece cyfrowej w Polsce, no to jest 500% wzrost czytania Lalki, ponieważ jest to dostępne 24 godziny na dobę, więc różne wydania Lalki Prusa są tam dostępne. Też wiele wydawnictw postanowiło wydać nowe wersje Lalki i schodzą na pniu.
9: Lalka to najsłynniejsza powieść Bolesława Prusa. Pierwotnie ukazywała się na łamach Kuriera Codziennego. Po raz pierwszy została wydana w 1890 roku. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport w Trójce i Dariusz Urbanowicz.
13: Czekamy na mecz Bośnia i Hercegowina Polska w ramach Ligi Narodów. To pierwsze spotkanie z rundy rewanżowej. W pierwszym starciu w Warszawie z Bośniakami, jak pamiętamy, zremisowaliśmy bezbramkowo. Były bramkarz reprezentacyjny Adam Matysek wierzy, że polskim piłkarzom uda się przetrwać ewentualne kryzysy na boisku.
14: Te pierwsze 20 minut, jakaś faza meczu jest, gdzie możesz mieć kłopoty. Musisz to potwierdzić nie 30 minut, nie 20 minut, a może 80 kilka minut. Jest to w zasięgu reprezentacji. Teraz ustawienie, czy podejście, mobilizacja, rzeczy, które powinny być jak najbardziej pokazane na boisku, bo ten wynik tej reprezentacji się jak najbardziej liczy, tym bardziej no, nie chcielibyśmy, żeby były problemy w grupie B.
13: Początek o 20:45, a już o 18:15 do boju o Euro ruszy nasza młodzieżówka. podopieczni trenera Jerzego Brzęczka idą jak burza przez kwalifikacje na Mistrzostwa Europy do lat 21. W 9 meczach zgromadzili komplet 27 punktów, a to oznacza, że możemy dziś awansować, o ile wygramy, zremisujemy lub nawet przegramy, ale maksymalnie jedną bramką. Czy w Peskarze zobaczymy taniec radości biało-czerwonych? Powiadomimy Państwa w serwisie sportowym po 21. A teraz tenis. Finał w Pekinie nie dla Huberta Hurkacza, który skreczował w półfinale po tym, jak odnowiła mu się kontuzja przywodziciela. O triumf zagra Alex de Minaur z Nowakiem Dżokowiczem. Serb awansował po tym, jak jego rywal Daniil Medvedev w trakcie meczu w furii huknął piłką w trybuny, a ona uderzyła w głowę jednego z kibiców. Został za to zdyskwalifikowany i słusznie. Świetnie zagrała Iga Świątek, która po przegranym pierwszym secie z Doną Vekic do 4, w drugim przegrywała już 2-5, zdołała jednak doprowadzić do tiebreaka, wygrała go gładko i na fali trzeci set również ostateczny wynik 4-6, 7-6 i 6-2, a kolejny pojedynek z solidną ostatnimi czas Amerykanką Iwą Jowicz. Sport w trójce za godzinę, a już za kwadrans więcej przed dzisiejszym starciem Polska-Bośnia, w zasadzie Bośnia-Polska.
8: Tak jest, tak będzie. A na początek jeszcze pogoda. Dziś od 17 do 21 stopni. Na południowym zachodzie najcieplej, w Legnicy na przykład. Słonecznie, miejscami tylko niewielkie obłoki gdzieś sobie pomykają po niebie. Popołudnie pogodne, wieczór na wschodzie zrobi się rześki. Tak mniej więcej o 22 będzie już tylko 9 stopni. W południowej połowie kraju silne mgły. Uważajmy. W autach, na hulajnogach czy na rowerach.
0: Trójka.
5: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Jest 18. Ciepła jesień sprzyja mieszkańcom Dąbrowy Górniczej. W mieście doszło do awarii ciepłowniczej. Uczestnicy konferencji Młodzi w sieci ryzyka szukali dziś odpowiedzi na ważne pytania o bezpieczeństwo dzieci w internecie. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął nowy rok akademicki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Bez ogrzewania i ciepłej wody w Dąbrowie Górniczej. Jak poinformował dostawca, powodem problemów jest awaria, a jej usuwanie potrwa do jutrzejszego wieczora. Przerwa dotyczy dzielnic Łęknice, Gołonóg, Centrum i Reden. Liczę, że awarię uda się usunąć jak najszybciej. Na szczęście mamy jeszcze ciepłe jesienne dni, więc brak ogrzewania powinien być mniej dotkliwy, napisał do mieszkańców prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak. Jak chronić się przed uzależnieniami, patotreściami i dezinformacją? Odpowiedzi szukali uczestnicy 11. Wojewódzkiej Konferencji Młodzi w sieci ryzyka. Jak podkreśla psycholog, psychoterapeuta i pedagog Natalia Rusin, miejmy pod kontrolą przestrzeń, także cyfrową, w jakiej obracają się nasi podopieczni. Zastanówmy się, czy na pewno chcemy zamieszczać w internecie zdjęcia oraz filmy, na których widoczne są nasze dzieci.
2: To, co jest w sieci, to tam pozostaje. Ta tożsamość może zostać wykorzystana do takich celów związanych z jakąś pornografią.
0: Powinniśmy zdawać sobie sprawę, jak internet wpływa na pracę naszych mózgów, dodaje dr Aleksander Korchut.
3: Dzieci czy młodzież, chociaż dorośli również, mają coraz większą trudność do takiego obcowania, jeżeli chodzi o pewien rodzaj materiału informacyjnego. Tak, my korzystamy z telefonów jako naszego zastępczego magazynu pamięci. I to już nie są zmiany chwilowe. To nie jest tak, że jak nam jutro zabiorą telefony, to my wrócimy do notatek, pisania. To są czynności, które powoli przestają być pożądane i używane. A wiemy, że jeżeli czegoś nie używamy, to w pewnym sensie zacznie zanikać.
0: Organizatorem konferencji byli katowicki Sanepid, to Środek Polityki Społecznej i Komenda Wojewódzka Policji.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął nowy rok akademicki. Dla studentów to nie tylko powrót na uczelnię, ale też kolejne wydatki. Wielu z nich, żeby się utrzymać, łączy naukę z pracą. Jak radzą sobie z rosnącymi kosztami życia? Podczas inauguracji reporterka Radia Katowice zapytała o to studentów.
4: Pracuję jako kelner, no i wydaje mi się, że po prostu w tym miejscu, w którym jestem, zostanę na jakiś czas dłużej.
5: No mnie mama wspiera finansowo, więc na razie jeszcze nigdzie nie pracuję, ale prawdopodobnie będę pomagała tacie po prostu, jak będę wracała do domu, żeby sobie dorobić trochę.
6: No jeżeli chcielibyśmy wprowadzić się do większego miasta, to jednak konieczność pracy jest obowiązkowa. Jeżeli chcemy się utrzymać w większym mieście, ze względu na rynek mieszkaniowy, ceny są na tyle wysokie, że jest to konieczność niestety w naszym wieku.
7: W wakacje też byłam w pracy, teraz też szukam innej pracy, teraz mam taką dorywczą trochę.
0: Według tegorocznego raportu Portfel Studenta, przygotowanego przez Związek Banków Polskich i Warszawski Instytut Bankowości, miesięczne wydatki studentów wynajmujących mieszkania przekraczają już 4000 zł. Zdajemy sobie sprawę z sytuacji ekonomicznej i staramy się wspierać naszych studentów jak tylko możemy, zapewnia rektor Uniwersytetu Ekonomicznego profesor Celina Olszak.
8: Nasze plany dla studentów, które układamy, no układamy zdecydowanie pod studenta, tak aby w tygodniu przynajmniej jeden dzień był wolny i aby mogli pogodzić i studiowanie i pracę. Mamy różne zapomogi finansowe, stypendia dla studentów, którzy osiągają wysokie wyniki.
0: Rok akademicki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach rozpoczyna ponad 8 tysięcy studentów. W grudniu zakończy się drugi etap modernizacji zbiornika wodnego w Wiśle Czarnym. Jak poinformował dyrektor Wód Polskich w Gliwicach, Jan Grygiel, prace obejmują naprawę betonowych płyt oraz renowację przelewu awaryjnego, co ma zabezpieczyć obiekt przed rozmyciem. Harmonogram przewiduje finał prac na początek grudnia. Inwestycja kosztuje blisko 12 milionów złotych. Wiceminister infrastruktury Przemysław Koperski zapowiedział dziś, że w przyszłym roku zrealizowany zostanie trzeci etap prac, w ramach którego powstanie m.in. droga techniczna dla rowerzystów oraz odmulenie zbiornika. Mieszkańcy Dąbrowy Górniczej, którzy przypominamy z powodu awarii ciepłowniczej, mogą dziś trochę zmarznąć. Mamy dla Was dobre informacje. Jutro w ciągu dnia będzie jeszcze cieplej niż dziś, do 23 stopni. Mają pokazać termometry w regionie. Zachmurzenie będzie raczej niewielkie, jedynie nad ranem mogą jeszcze się utrzymywać mgły.
9: Tu Radio Dźwięk.
10: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 października, jest 19. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Znamy już ceny paliw obowiązujących jutro. Benzyna w górę, ropa w dół. Zarzuty dla kierowcy autobusu, który uderzył w 14 samochodów w Warszawie. O 20:45 zaczyna się mecz Polska-Bośnia-Hercegowina w Lidze Narodów. Robert Lewandowski nie zagra. Zakończył się alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla mieszkańców województwa lubelskiego. To było ostrzeżenie przed rosyjskim atakiem powietrznym na terenie Ukrainy. Od jutra będą obowiązywały nowe maksymalne ceny paliw. Benzyna 95 może kosztować najwyżej 6,79 zł za litr, o 6 groszy więcej niż dzień wcześniej. Diesel z kolei tanieje o 6 groszy do 7,82 zł. Benzyna 98 będzie kosztować maksymalnie 7,66 zł.
9: Na stacjach już widać obniżki, co potwierdzają sami kierowcy.
11: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
12: No taniej, o złoty 50.
13: No zaskakujące, ale dobrze, że to już dzisiaj w końcu.
9: Niższe ceny na stacjach nie oznaczają jednak, że sytuacja na rynku paliw się uspokoiła. Zwraca uwagę dr Jakub Bogucki, analityk rynku paliw.
14: Cały czas jesteśmy w tym szachu związanym z sytuacją na Bliskim Wschodzie, natomiast w Polsce administracyjnie udało się obniżyć ceny przez wprowadzenie pakietu CPN. On daje swój rezultat, natomiast obawiam się, że to jest działanie wyłącznie o charakterze doraźnym i w dłuższej perspektywie, jakkolwiek te ceny będą oczywiście niższe niż byłyby normalnie, to jednak jesteśmy cały czas pod wpływem tych czynników, na które nie mamy specjalnie możliwości żadnego zaradzenia.
9: Chodzi przede wszystkim o sytuację na Bliskim Wschodzie i rejonie Ciśniny Ormus. Mateusz Czmiel, Polskie Radio.
10: Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu, który na początku lipca uderzył w 14 samochodów w Warszawie. 6 osób zostało wtedy rannych. Prokuratura zarzuca mężczyźnie sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Autobus zakończył przejazd na ścianie przejścia podziemnego przy ulicy Bitwy Warszawskiej, mówi rzecznik prokuratury w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
15: Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, odmówił składania wyjaśnień.
10: Śledczy zapowiadają jeszcze badania psychiatryczne kierowcy. Potrzebna będzie także uzupełniająca opinia toksykologiczna. Prokuratura nie składa broni w sprawie listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego. Jeszcze w tym tygodniu złoży zażalenie na decyzję sądu, który zgodził się na jego wydanie. Prokurator już na etapie postępowania wyraził swój sprzeciw, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
16: Stwierdzając, że postawa pana Marcina R., materiał dowodowy, a przede wszystkim właśnie obawa matactwa i fakt ten ukrywania się powoduje, że taki list żelazny nie powinien być wydany.
10: Marcin Romanowski jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw związanych z Funduszem Sprawiedliwości. Nie wiadomo, gdzie jest wiceminister sprawiedliwości z czasów PiSu, wobec którego wydano nakaz aresztowania, list gończy i europejski nakaz aresztowania. Amerykański Departament Stanu monitoruje doniesienia o przypadku dżumy płucnej w Rosji. Chodzi o śmierć pielęgniarki, która pracowała w Instytucie Chorób Rzadkich w Irkucku.
17: Jesteśmy świadomi doniesień o śmiertelnym przypadku podejrzenia dżumy płucnej w obwodzie irkuckim w Rosji. Uważnie monitorujemy sytuację we współpracy z Centrum Kontroli i Prewencji Chorób oraz innymi naszymi partnerami międzyagencyjnymi, czytamy w komunikacie Departamentu Stanu. Wiele szczegółów nie zostało jeszcze potwierdzonych. Wzywamy władze rosyjskie do szybkiego i otwartego przekazania rzetelnych informacji, podsumowuje komunikat. Władze sanitarne rosyjskiego obwodu irkuckiego wdrożyły środki przeciwepidemiczne po tym, jak u pracownika instytutu zajmującego się badaniami nad dżumą zdiagnozowano zapalenie płuc o nieznanej etiologii, potwierdził rosyjski organ nadzoru sanitarnego. Oświadczenie to pojawiło się po tym, jak niektóre rosyjskie media i osoby publiczne poinformowały o zgonie, który mógł być spowodowany dżumą i miał związek z pracownikiem laboratorium z Miami dla Polskiego Radia. Jan Pachlowski.
10: Brak Roberta Lewandowskiego to szansa dla młodych graczy, tak uważa część piłkarskich kibiców, którzy dziś będą wspierać biało-czerwonych podczas meczu Ligi Narodów z Bośnią i Hercegowiną. Spotkanie rozpocznie się o 20:45 i jest ono istotne dla układu tabeli, bo Polacy walczą z Bośniakami o pozycję wicelidera w grupie.
18: Już ci młodzi powinni wchodzić więcej niż ta stara gwardia. No pokażmy coś innego, bo naprawdę mamy utalentowanych piłkarzy, młodych, gdzieś tam jakieś perełki, ale my nie możemy tego jakoś odnaleźć, nie wiem.
10: Pierwsze spotkanie z Bośnią w Lidze Narodów zakończyło się bezbramkowym remisem. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jutro słonecznie, więcej chmur pojawi się na północy, rano na południu miejscami mgły, ograniczające widzialność do 100 metrów. Od 16 stopni na północy, 20 w centrum, do 22 na południu.
19: Autopromocja.
20: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Mijała 20. Przed katowicką filią Ministerstwa Energii protestowali górniczy związkowcy. Do połowy grudnia potrwają prace budowlane na zaporze w Wiśle Czarnym. Policja w dalszym ciągu poszukuje sprawców dewastacji pomnika ofiar getta w Sosnowcu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Górniczy związkowcy protestowali dziś przed katowicką filią Ministerstwa Energii. Złożyli petycję w sprawie zmian w polityce energetycznej rządu. Dotyczy m.in. zaprzestania importu węgla i wstrzymania likwidacji kopalń Bolesław Śmiały w Łaziskach Górnych i Sośnica w Gliwicach. Ministerstwo Energii i Polska Grupa Górnicza nie komentują protestu i żądań związkowców. Zbiornik wodny i zapora w Wiśle Czarnym.
2: Do tej inwestycji. Kolejny etap, droga techniczna wokół całego zbiornika z dwoma mostami. W tym okresie, kiedy nie będzie wykorzystywana przez Wody Polskie, będzie dostępna i dla mieszkańców, i dla turystów.
0: Prace budowlane na zaporze potrwają do połowy grudnia, a budowa drogi wokół jeziora zakończy się za dwa lata. Koszt prac to blisko 12 milionów złotych, a inwestorem są Wody Polskie.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Głos w sprawie dewastacji pomnika ofiar getta w Sosnowcu zabrał biskup sosnowiecki Artur Ważny, podkreślając, że Kościół nie może milczeć w obliczu profanacji miejsc naznaczonych cierpieniem. Hierarcha nazwał zniszczenie monumentu groźnym echem dawnych uprzedzeń. Sprawców aktu wandalizmu wciąż poszukuje policja. Prezydent Arkadiusz Chęciński zapowiedział ponowną odbudowę zniszczonego miejsca pamięci. Żorscy policjanci zatrzymali 48-letniego mieszkańca miasta, który strzelał z broni śrutowej w dom sąsiadów przy ulicy Boguszowickiej. Mężczyzna złamał obowiązujący go zakaz sądowy zbliżania się do sąsiadki, a także kierował wobec niej groźby pozbawienia życia. Agresorowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Jeszcze o pogodzie. Krótko, w nocy zachmurzenie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 4 do 8 stopni Celsjusza.
3: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
4: Program Trzecie Polskiego Radia, poniedziałek, 5 października, minęła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Za 3 kwadranse polscy piłkarze ponownie zagrają z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. RCB przeprasza za błąd mieszkańców województwa lubuskiego. Dostali alert dla odbiorców w Lubelskiem. Kolejne starcia francuskich licealistów z policją. Protesty uczniów trwają od tygodnia. To będzie prawdziwy test dla polskich piłkarzy. Reprezentacja Polski na wyjeździe gra wieczorem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. Będzie to drugi mecz z Bośniakami podczas tego zgrupowania. Wcześniej w Warszawie biało-czerwoni zremisowali 0-0. O szansach na dobry wynik Norbert Michalak.
5: Mecz reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną to kluczowy sprawdzian dla naszej kadry. Biało-czerwoni stają przed wielką szansą na zdobycie cennych punktów w walce o układ tabeli Ligi Narodów. Jednak starcie na wyjeździe z tak walecznym rywalem nigdy nie należy do łatwych. Gospodarze słyną z twardej, agresywnej

0: gry i gorącej atmosfery na trybunach, co od pierwszych minut wymusi na naszych reprezentantach pełne skupienie oraz najwyższą intensywność. Do tego kadra Jana Urbana zagra bez Roberta Lewandowskiego, który musi pauzować z powodu nadmiaru żółtych kartek.
1: Już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co nie wiem, po Piotrku Zielińskim, nie wiadomo ile Piotrek nam jeszcze będzie grał. Rzeczywiście są to zawodnicy nieocenieni w przeciągu tej kariery, jaką mieli w reprezentacji. Niedługo my się z taką sytuacją będziemy musieli zmierzyć.
0: Początek spotkania na stadionie w Zenicy o 20:45.
2: Norbert Michalak, dziękujemy. Dodam jeszcze, że za Lewandowskiego od pierwszej minuty zagra Żukowski. Odbiorcy z województwa lubuskiego omyłkowo dostali alert dla województwa lubelskiego, wyjaśnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przeprosiło też odbiorców błędnie wysłanych wiadomości za pomyłkę, niepokój i utrudnienia. Po 18:00 RCB poinformowało o poderwaniu myśliwców w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę. Alert wydano dla województwa lubelskiego, a przez błąd otrzymali go odbiorcy z lubuskiego. Ostrzeżenie przed zagrożeniem. Wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki. Ich demonstracje przeradzają się jednak w zamieszki. Dziś znów doszło do starć z policją, relacjonuje z Paryża Stefan Folzer.
3: Jak odporu w ponad 400 liceach, to mniej niż w poprzednim tygodniu. Zapowiadane na jutro demonstracje w całym kraju nie wskazują jednak na osłabienie protestu. Licealistów dodatkowo mobilizuje sprzeciw wobec tego, co określają jako brutalną represję policji. Dziś w Lons 15-latek stracił dłoń w wyniku eksplozji policyjnego granatu. Oburzenie studentów wywołało również wkroczenie oddziałów przeznaczonych do tłumienia zamieszek na Uniwersytet Sorbonne Nouvelle w Paryżu, gdzie doszło do starć. Wielu polityków lewicy oskarża rząd o skłanianie policji do brutalnych działań. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów w ciągu tygodnia rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki pracowników szkół oraz ponad 600 funkcjonariuszy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
4: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Noc z gęstymi mgłami na południu, poza tym raczej pogodniej bez deszczu. Najchłodniej będzie na Podhalu 6 stopni, najcieplej na zachodzie 10. Jutro dużo słońca i od 16 do 22 stopni.
5: Tu Radio Dźwięk.
6: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

0: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
1: Tu Radio Dźwięk.
2: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To prawdziwy test dla polskich piłkarzy. Grają z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Charge d'affaires w USA wzywa amerykańskiego dziennikarza, by przeprosił Polaków za kłamliwe wypowiedzi. Publiczne wsparcie na rozbudowę fabryki ciężarówek w Niepołomicach niezgodne z unijnym prawem. Polscy piłkarze grają z Bośnią i Hercegowiną w czwartym meczu Ligi Narodów. Po kwadransie jest bezbramkowy remis. Po efektowym zwycięstwie 6-0 z Rumunią kibice liczą na wygraną.
3: Dzisiaj będziemy 2-1 za Polski. Dzisiaj.
4: Ale nie ma Lewandowskiego dzisiaj.
3: Ale dadzą radę chłopaki. Bo zawsze grali na jednego zawodnika. W końcu nauczyli się grać, że wiadomo, że nie tylko, że jeden król jest na boisku, tylko wszyscy są królami, nie? Bo taka prawda jest. Także będzie dzisiaj 2-1.
5: Jest ten chłopak Wiktor Nowak, który wchodzi do składu. Jesteśmy w takim momencie też, że zmiany może pokoleniowej tych chłopaków młodych jest coraz więcej i życzę im, żeby jakbyśmy byli w miejscu, w którym powinniśmy być jako naród, jako reprezentacja.
2: Więcej o meczu za chwilę w sporcie. Polska i Litwa mają wspólne stanowisko w sprawie zagrożeń hybrydowych, nielegalnej migracji i unijnej polityki migracyjnej. Mówili o tym ministrowie spraw wewnętrznych obu państw po spotkaniu w Budzisku. Rozmowy trwały niemal 2 godziny i dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa. Na miejscu była Iza Kosakowska.
6: Rozmowy obu ministrów odbyły się po ubiegłotygodniowych polsko-litewskich ćwiczeniach mobilizacyjnych. Wspólne działania pokazały kierunek zmian, podkreślał minister Marcin Kierwiński.
7: Krajowy plan ewakuacji, który mamy przygotowany, wymaga po tych ćwiczeniach aktualizacji, ciekawe wnioski, chociażby te kwestie ujednolicenia, kwestii przejść granicznych. Na wypadek jakiegokolwiek kryzysu Litwa jest też naturalną drogą dla krajów bałtyckich do przemieszczania się w kierunku Unii Europejskiej, więc na to też musimy być przygotowani.
6: Litewski minister Martinas Katelinas dodaje, że gdyby zagrożenie osiągnęło poziom skłaniający ludzi do przemieszczania się w głąb Europy, Estończycy, Łotysze, Litwini korzystaliby ze wspólnego korytarza. Jednym z głównych tematów rozmów była też nielegalna migracja. Marcin Kierwiński podkreślił, że Polska i Litwa mają w tej sprawie wspólne stanowisko. Zdaniem ministra, unijny pakt migracyjny jest niewystarczający i wymaga rewizji. Iza Kasakowska, Polskie Radio Białystok.
2: Polski charge d'affaires w USA Bogdan Klich wzywa amerykańskiego dziennikarza do wycofania się z wypowiedzi o Polsce i przeproszenia za obrażanie Polaków, Brytyjczyków i ofiar Holokaustu. Prawicowy publicysta Tucker Carlson stwierdził, że w 1939 roku Hitler nie wkroczył do naszego kraju bez powodu. Oświadczył, że 15% ówczesnego terytorium Polski należało wcześniej do Niemiec i dodał, że to było niemieckie terytorium z niemieckimi mieszkańcami. Bogdan Klich podkreślił, że nie można przywracać nazistowskiej propagandy pod płaszczykiem wolności słowa, a wolność słowa nie powinna być używana do bezczeszczenia pamięci ofiar II wojny światowej, dodał polski dyplomata w liście do amerykańskiego dziennikarza. Wsparcie polskiego rządu na rozbudowę fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodne z unijnym prawem. Tak ogłosiła Komisja Europejska po ponad rocznym dochodzeniu. Chodzi o planowaną pomoc publiczną w wysokości 116 milionów złotych. Z Brukseli Beata Płomecka.
8: Komisja wprawdzie wstępnie oceniła, że rozbudowa fabryki w Niepołomicach przyczyni się do rozwoju gospodarczego i doprowadzi do wzrostu zatrudnienia w regionie, który jest w trudnej sytuacji. Jednak zakwestionowała tak zwany efekt zachęty. Według Brukseli rząd nie udowodnił, że wsparcie miało decydujące znaczenie dla lokalizacji inwestycji w Polsce. Dowody nie wskazują, że bez tego wsparcia firma MAN zdecydowałaby się zainwestować gdzie indziej, poinformowała komisja. Dodała, że Polska nie wykazała też, że proponowana pomoc publiczna ogranicza się do niezbędnego minimum, czyli że jest proporcjonalna. W związku z tym Polska nie może jej udzielić, podsumowała Komisja Europejska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
2: Klimat. Dostateczna jakość powietrza we Wrocławiu, umiarkowana na południowym zachodzie, na północnym wschodzie bardzo dobra, poza tym dobra. Prawie 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru, 18%. To był serwis Trójki.
0: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Czas na sport. W studiu Norbert Michalak.
4: W Zdenicy polscy piłkarze grają z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. Na razie jest bezbramkowy remis. Polacy w porównaniu do wygranego spotkania w Warszawie z Rumunią grają w niemal identycznym składzie. Jedyna zmiana to brak Roberta Lewandowskiego. Zastąpił go Mateusz Żukowski. W bramce gra Marcin Bułka, w obronie Mati Kesz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski w pomocy, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, kapitan Wiktor Nowak, Nikola Zalewski w ataku, Karol Świderski oraz wcześniej wspomniany Mateusz Żukowski. Od początku mecz toczy się w szybkim tempie i nie brakuje odważnych ataków gospodarzy. Jak na razie jest bezbramkowy remis. Mecz za sobą ma już młodzieżowa reprezentacja Polski U21. Niestety spotkanie skończyło się klęską drużyny trenera Jerzego Brzęczka. W Peskarze Polacy przegrali z Włochami aż 2-6 w ostatnim meczu grupowym eliminacji przyszłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy. Taki wynik oznacza, że biało-czerwoni spadli na drugie miejsce w tabeli grupy E. Wciąż mogą awansować albo z tej pozycji, albo grając w barażach. Będzie to zależało od wyniku jutrzejszego meczu Grecji z Irlandią Północną. Półfinałowe spotkanie Serba Nowaka Dżokowicza z Rosjaninem Danilem Medwiediewem na tenisowym turnieju w Pekinie nie zakończyło się najlepiej. Po utracie punktu w jednej z wymian przy stanie 5-7-3-5 Medwiediew ze zdenerwowania uderzył piłkę tak, że ta trafiła w głowę jednego z kibiców. Na korcie pojawił się dyrektor turnieju, który po przeanalizowaniu sytuacji wykluczył rosyjskiego tenisistę z gry za niesportowe zachowanie, kończąc w ten sposób mecz. Dżokowicz w finale zmierzy się z Aleksem Deminorem. Australijczyk w półfinale zwyciężył Huberta Hurkacza. Polak poddał mecz w drugim secie przy stanie 3-2 dla rywala z powodu odnowionego urazu pachwiny. Pierwszego seta Deminor wygrał 6-4.
2: Jutro pogodnie, tylko na północy więcej chmur i po południu będzie przelotnie padać. Termometry pokażą 16 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 22 na południu.
9: Autopromocja.
1: Tu Radio Dźwięk.

0: Minęła 21. Miesiąc potrwają w Rybniku wydarzenia związane z dniami zdrowia psychicznego. Śląska drogówka przestrzega przed dzikimi zwierzętami. Leśnicy oraz policja apelują o ostrożność przy zbieraniu grzybów.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Rybniku odbywają się Dni Zdrowia Psychicznego. To seria warsztatów i spotkań. Wydarzenie organizowane jest przez Muzeum Miejskie przy współpracy z Klinicznym Szpitalem Psychiatrycznym w Rybniku. W tym roku tematem przewodnim jest sztuka równoważenia. Muzeum działa w społeczności i chce tej społeczności służyć tak jak może, mówi koordynatorka wydarzenia Anna Grabowska-Rogus z Muzeum Miejskiego w Rybniku.
2: Muzeum od kilku lat włącza się w taką globalną dyskusję o kondycji psychicznej współczesnego człowieka. My oczywiście wykorzystujemy te narzędzia i te środki, które są dla muzeum charakterystyczne. Głównie przemawiamy za pomocą sztuki, sztuk wizualnych, bo one są najbardziej obrazowe i trafiające do wyobraźni. Można ich przepięknie pracować ze sobą, swoim wnętrzem, emocjami, potrzebami, problemami.
0: Dni Zdrowia Psychicznego w Rybniku odbywać się będą przez cały miesiąc. Wydarzenia zaplanowano przede wszystkim w budynku Starego Ratusza, ale również w Edukatorium Juliusz oraz na terenie szpitala psychiatrycznego. Więcej zieleni i nauka przyrody przez obserwacje i doświadczenie. W Ustroniu zaprezentowano dziś 4 inwestycje służące edukacji i wypoczynkowi za ponad 500 tysięcy złotych. Ich realizację wsparł Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Razem z podopiecznymi z przedszkola nr 4 w Hermanicach nową zieloną przestrzeń otwierał również reporter Radia Katowice Szymon Brandys.
3: Co tutaj można robić?
4: Grać z koszykówką i z kosa i z ping-ponga.
3: Przedszkole macie tutaj blisko, tak?
4: Tak. Będzie się działo.
5: Tak, otwieramy zielone przestrzenie w Ustroniu.
6: Mówi burmistrz Ustronia Paweł Sztefek.
5: Zielona przestrzeń w Hermanicach, do tego 2 ekopracownie w szkole numer 1, numer 2 i 1 ekopracownię pod chmurką, czyli razem 4 projekty.
7: Dotychczas rozstrzygnęliśmy 3 edycje.
6: Mówi Mateusz Pindel, prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
7: Przeznaczyliśmy na ten cel ponad 20 milionów złotych i 103 takie przestrzenie właśnie zostały utworzone. Czeka nas 4. edycja, bo właśnie jest jeszcze w ocenie formalnej i merytorycznej. Mamy nadzieję, że do końca października ogłosimy decyzję.
0: To nie koniec planów. Miasto chce złożyć kolejne projekty. Szachy pod lipami, czyli rewitalizacja niewielkiego parku w centrum Ustronia oraz montaż lunety do obserwacji ustrońskich bocianów.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Przed dzikimi zwierzętami przestrzega śląska drogówka. Wczoraj rano w Jaworznie prosto pod koła ciężarówki wbiegł łoś. 67-letni kierowca, mieszkaniec Tych, nie odniósł obrażeń. Ważące ponad 300 kg zwierzę nie przeżyło zderzenia. Dzikie zwierzę może pojawić się na drodze nagle. Szczególną ostrożność zachowujmy w pobliżu lasów, pól i terenów zielonych. Gdy zobaczysz zwierzę przy drodze, zwolnij i zachowaj czujność, apelują policjanci. Trwa sezon na grzybobranie, dlatego też leśnicy oraz policja apelują o ostrożność. Grzybami łatwo się zatruć, a chodząc po lesie można się zgubić. Grzyby zbierajmy do koszyka, a nie reklamówki. Powinny tam trafiać tylko te, co do których jesteśmy pewni, że są jadalne. Jeśli mamy wątpliwości, zostawmy okaz w lesie. Pomoc w identyfikacji grzybów można też uzyskać w sanepidzie, gdzie pracują osoby wykwalifikowane i ocenią, czy dane grzyby można zjeść, czy lepiej go wyrzucić. Nie kierujmy się aplikacją w telefonie czy zdjęciami z internetu. Wychodząc do lasu, zadbajmy też o bezpieczeństwo, poinformujmy bliskich, gdzie idziemy i kiedy planujemy wrócić. Zabierzmy naładowany telefon z powerbankiem. Jeszcze o pogodzie. W nocy zachmurzenie małe, okresami bezchmurnie. Po północy w dolinach miejscami silne zamglenia i mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura minimalna od 5 do 8 stopni Celsjusza.
8: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
9: Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 5 października, minęła 21. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. To prawdziwy test dla polskich piłkarzy. Grają z Bośnią i Hercegowiną bez Roberta Lewandowskiego. Charge d'affaires w USA wzywa amerykańskiego dziennikarza, by przeprosił Polaków za kłamliwe wypowiedzi. Publiczne wsparcie na rozbudowę fabryki ciężarówek w Niepołomicach niezgodne z unijnym prawem. Polscy piłkarze grają z Bośnią i Hercegowiną w czwartym meczu Ligi Narodów. Po kwadransie jest bezbramkowy remis. Po efektowym zwycięstwie 6-0 z Rumunią kibice liczą na wygraną.
10: Dzisiaj będziemy 2-1 za Polski.
11: Ale nie ma Lewandowskiego dzisiaj.
10: Ale dadzą radę chłopaki. Bo zawsze grali na jednego zawodnika, w końcu nauczyli się grać, że wiadomo, że nie tylko, że jeden król jest na boisku, tylko wszyscy są królami, nie? Bo taka prawda jest. Także będzie dzisiaj 2-1.
12: Jest ten chłopak Wiktor Nowak, który wchodzi do składu. Jesteśmy w takim momencie też, że zmiany może pokoleniowej tych chłopaków młodych jest coraz więcej i życzę im, żeby byśmy byli w miejscu, w którym powinniśmy być jako naród, jako reprezentacja.
9: Więcej o meczu za chwilę w sporcie. Polska i Litwa mają wspólne stanowisko w sprawie zagrożeń hybrydowych, nielegalnej migracji i unijnej polityki migracyjnej. Mówili o tym ministrowie spraw wewnętrznych obu państw po spotkaniu w Budzisku. Rozmowy trwały niemal 2 godziny i dotyczyły przede wszystkim bezpieczeństwa. Na miejscu była Iza Kosakowska.
13: Rozmowy obu ministrów odbyły się po ubiegłotygodniowych polsko-litewskich ćwiczeniach mobilizacyjnych. Wspólne działania pokazały kierunek zmian, podkreślał minister Marcin Kierwiński.
14: Krajowy plan ewakuacji, który mamy przygotowany, wymaga po tych ćwiczeniach aktualizacji, ciekawe wnioski, chociażby te kwestie ujednolicenia, kwestii przejść granicznych. Na wypadek jakiegokolwiek kryzysu Litwa jest też naturalną drogą dla krajów bałtyckich do przemieszczania się w kierunku Unii Europejskiej, więc na to też musimy być przygotowani.
13: Litewski minister Martinas Katelinas dodaje, że gdyby zagrożenie osiągnęło poziom skłaniający ludzi do przemieszczania się w głąb Europy, Estończycy, Łotysze, Litwini korzystaliby ze wspólnego korytarza. Jednym z głównych tematów rozmów była też nielegalna migracja. Marcin Kierwiński podkreślił, że Polska i Litwa mają w tej sprawie wspólne stanowisko. Zdaniem ministra, unijny pakt migracyjny jest niewystarczający i wymaga rewizji. Iza Kosakowska, Polskie Radio Białystok.
9: Polski szarze DFR w USA Bogdan Klich wzywa amerykańskiego dziennikarza do wycofania się z wypowiedzi o Polsce i przeproszenia za obrażanie Polaków, Brytyjczyków i ofiar Holokaustu. Prawicowy publicysta Tucker Carlson stwierdził, że w 1939 roku Hitler nie wkroczył do naszego kraju bez powodu. Oświadczył, że 15% ówczesnego terytorium Polski należało wcześniej do Niemiec i dodał, że to było niemieckie terytorium z niemieckimi mieszkańcami. Bogdan Klich podkreślił, że nie można przywracać nazistowskiej propagandy pod płaszczykiem wolności słowa, a wolność słowa nie powinna być używana do bezczeszczenia pamięci ofiar II wojny światowej, dodał polski dyplomata w liście do amerykańskiego dziennikarza. Wsparcie polskiego rządu na rozbudowę fabryki ciężarówek MAN w Niepołomicach jest niezgodne z unijnym prawem. Tak ogłosiła Komisja Europejska po ponad rocznym dochodzeniu. Chodzi o planowaną pomoc publiczną w wysokości 116 milionów złotych. Z Brukseli Beata Płomecka.
15: Komisja wprawdzie wstępnie oceniła, że rozbudowa fabryki w Niepołomicach przyczyni się do rozwoju gospodarczego i doprowadzi do wzrostu zatrudnienia w regionie, który jest w trudnej sytuacji. Jednak zakwestionowała tak zwany efekt zachęty. Według Brukseli rząd nie udowodnił, że wsparcie miało decydujące znaczenie dla lokalizacji inwestycji w Polsce. Dowody nie wskazują, że bez tego wsparcia firma MAN zdecydowałaby się zainwestować gdzie indziej, poinformowała komisja. Dodała, że Polska nie wykazała też, że proponowana pomoc publiczna ogranicza się do niezbędnego minimum, czyli że jest proporcjonalna. W związku z tym Polska nie może jej udzielić, podsumowała Komisja Europejska. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
9: Klimat. Dostateczna jakość powietrza we Wrocławiu, umiarkowana na południowym zachodzie, na północnym wschodzie bardzo dobra, poza tym dobra. Prawie 1/4 prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii, najwięcej z wiatru, 18%. To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Czas na sport. W studiu Norbert Michalek.
16: W Zenicy polscy piłkarze grają z Bośnią i Hercegowiną w dywizji B Ligi Narodów. Na razie jest bezbramkowy remis. Polacy w porównaniu do wygranego spotkania w Warszawie z Rumunią grają w niemal identycznym składzie. Jedyna zmiana to brak Roberta Lewandowskiego. Zastąpił go Mateusz Żukowski. W bramce gra Marcin Bułka, w obronie Mati Kesz, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski w pomocy, Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, kapitan Wiktor Nowak, Nikola Zalewski w ataku, Karol Świderski oraz wcześniej wspomniany Mateusz Żukowski. Od początku mecz toczy się w szybkim tempie. Nie brakuje odważnych ataków gospodarzy. Jak na razie jest bezbramkowy remis. Mecz za sobą ma już młodzieżowa reprezentacja Polski U21. Niestety spotkanie skończyło się klęską drużyny trenera Jerzego Brzęczka. W Peskarze Polacy przegrali z Włochami aż 2-6 w ostatnim meczu grupowym eliminacji przyszłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy. Taki wynik oznacza, że biało-czerwoni spadli na drugie miejsce w tabeli grupy E. Wciąż mogą awansować albo z tej pozycji, albo grając w barażach. Będzie to zależało od wyniku jutrzejszego meczu Grecji z Irlandią Północną. Półfinałowe spotkanie Serba Nowaka Dżokowicza z Rosjaninem Danilem Medwiediewem na tenisowym turnieju w Pekinie nie zakończyło się najlepiej. Po utracie punktu w jednej z wymian przy stanie 5-7-3-5 Medwiediew ze zdenerwowania uderzył piłkę tak, że ta trafiła w głowę jednego z kibiców. Na korcie pojawił się dyrektor turnieju, który po przeanalizowaniu sytuacji wykluczył rosyjskiego tenisistę z gry za niesportowe zachowanie, kończąc w ten sposób mecz. Dżokowicz w finale zmierzy się z Aleksem de Minorem. Australijczyk w półfinale zwyciężył Huberta Hurkacza. Polak poddał mecz w drugim secie przy stanie 3-2 dla rywala z powodu odnowionego urazu pachwiny. Pierwszego seta de Minor wygrał 6-4.
9: Jutro pogodnie, tylko na północy więcej chmur i po południu będzie przelotnie padać. Termometry pokażą 16 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum, do 22 na południu.
17: Autopromocja.
18: Tu Radio Dźwięk.

A jeśli słuchasz tego teraz w autobusie, popatrz przez okno albo popatrz na ludzi. A jeśli słuchasz, czego życzę na imprezie, zatańcz z dziewczyną, która się najbardziej nudzi. A jeśli jesteś dziewczyną, to wiadomo, na odwrót niech się zakręci tapeta jak u jakiego taszysty. A jeśli jedziesz sobie na rowerze, niech cię wspierają nogi i bogi cyklisty. A jeśli nic, nic się nie klei, niech się lepią chociaż do ciebie te dźwięki. Do nich flota, dobre słowa i niekulawe wdzięki.

więcej, wychyl kieliszek za oto karabalcy. A jeśli to nie pierwsze twe ludziki, to wiesz, że robię błędy w odmianie palcy. A jeśli masz marzenia, to niech pęcznieją i kwitną potem jak na kępie jabłonie. A jeśli masz kogoś obok, to niech się dogadają dłonie. Potem jakoś będzie, nawet jeśli nie, dobrze pamiętać czyjąś dłoń na dnie. To płyta o miłości, jak większość płyt na świecie, niech się ta miłość na przekór światu plecie. A jeśli słuchasz tego na wakacjach, pomyśl chwilę o tych, co nigdzie nie jeżdżą. I weź się tak wybaw i zanurz w atrakcjach, by się wspomnienia nabomblowały treścią.

piosenkę, gdzie literka A się pojawia co chwilę. Gdzie jest do cholery Stasio, gdy prym wiodą debile? Tyle, baw się dobrze, tyle ode mnie i chłopaków. Niech leci do Łodzi i do Częstochowy, niech poleci to wszystko na Kraków. Do Zgierza, Czeladzi, Katowic i Trójmiasta, no gdziekolwiek jest ci lepiej, albo musisz tam być. Ladinola nagrana, która pewnie nic nie znaczy, a dla nas trochę znaczy i musimy z tym żyć.

0: Minęła 22. Do jutra w Katowicach potrwa samorządowe forum kapitału i finansów. W Dąbrowie Górniczej doszło do uprowadzenia rodzicielskiego 2-letniego chłopca. Ponad 30 osób ewakuowano z basenu w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 24. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów ściągnęło do Katowic blisko 1500 przedstawicieli wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Forum to 14 równoległych konferencji tematycznych, warsztaty i dyskusje z ekspertami, a także strefa targowa. Jak podkreślił Janusz Król, redaktor naczelny pisma Wspólnota, to największe spotkanie tego środowiska w Polsce.
2: Najważniejsze spotkanie poświęcone finansom i gospodarce samorządów terytorialnych w ciągu roku. I mówię to nie dlatego, że akurat my to organizujemy, tylko dlatego, że mamy najliczniejszą publiczność, bo tu mamy grubo ponad 1000 osób. Tu mamy najważniejszych skarbników, najważniejszych miast, wielu prezydentów, burmistrzów, starostów. No i oczywiście przede wszystkim tematyka, bo podejmujemy aktualne tematy związane z finansowaniem samorządów, z inwestycjami. To jest ważne spotkanie.
0: Wśród nowych tematów dwudniowego spotkania można wymienić kwestie dotyczące ochrony i ewakuacji ludności w czasach kryzysu, odporność komunalną czy środki unijne po 2027 roku. Brak plastikowych komponentów stał się powodem dwudniowego przestoju w gliwickiej fabryce Stellantis. Zakłócenia w dostawach wymusiły wstrzymanie montażu pojazdów 2 i 5 października, ale jak informuje Mariusz Król, szef zakładowej Solidarności, produkcja powinna jutro ruszyć już bez przeszkód.
3: Jutro ruszamy z produkcją. Części plastikowe powinny nadjechać lada moment i na dzień dzisiejszy nie planujemy żadnych przestojów. Ta produkcja nie jest w żaden sposób jakaś do końca tego roku niestabilna.
0: Gliwicka fabryka Stellantis zatrudnia ponad 2000 pracowników, produkuje spalinowe oraz elektryczne samochody dostawcze.
1: Informacje z regionu.
0: W Dąbrowie Górniczej doszło do uprowadzenia rodzicielskiego 2-letniego Juliana Niewęgłowskiego Korkiewicza. O zdarzeniu policję poinformował ojciec. Chłopiec był ubrany w szarą jesienną czapkę z nadrukiem Miki, jasną kurtkę w kolorowe dinozaury i samochody, dresowe spodnie w kolorze miętowym oraz białe buty. Jest szczupły, ma blond włosy i brązowe oczy. Znaki charakterystyczne to pieprzyk z tyłu prawej łydki oraz dwie białe plamki na prawym przedramieniu w okolicy zgięcia łokciowego. Wizerunek chłopca dąbrowska policja udostępniła na swoim profilu w serwisie Facebook. Wszelkie osoby posiadające informacje na temat zaginionego proszone są o kontakt z policją. Ponad 30 osób, w tym dzieci, ewakuowano z basenu w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego. Do zdarzenia doszło przed południem przy ulicy Korfantego. Podczas zajęć na kąpielisku dwoje uczniów źle się poczuło. Służby otrzymały zgłoszenie o podejrzeniu nadmiaru chloru w basenie. Przed ich przyjazdem z obiektu ewakuowano 27 dzieci i 3 opiekunów. Poszkodowanym chłopcom udzielona została pomoc medyczna. Pomiary wykonane przez strażaków nie wykazały przekroczeń chloru w basenie. Jeszcze pogoda krótko, w nocy zachmurzenie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 4 do 8 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.
5: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 5 października, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Porażka polskich piłkarzy z Bośnią i Hercegowiną zdecydował karny. O meczu za chwilę w sporcie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wyjaśnia, jak alert pomyłkowo trafił do innego województwa. Parlament Europejski apeluje o pomoc dla mieszkańców okupowanych Oleszek. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa bada przyczynę pomyłkowego wysłania alertu do mieszkańców niezagrożonego województwa. Po 18 w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę ostrzeżenie zostało wydane dla Lubelszczyzny. Informacja dotarła do mieszkańców województwa lubulskiego. Sprawa jest wyjaśniana, powiedział nam rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
6: po raz kolejny uruchomiliśmy system alertowy Alert RCB, to w kontekście zagrożenia z powietrza. Teren objęty ostrzeżeniem to województwo lubelskie. Doszło jednak do pomyłki po stronie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa i część odbiorców na terenie województwa lubuskiego otrzymała także takie ostrzeżenie, za co serdecznie przepraszamy. Weryfikujemy, co było powodem tej pomyłki.
5: Alert został odwołany po kilkudziesięciu minutach. Polski chargé d'affaires Bogdan Klich wezwał amerykańskiego publicystę do wycofania się ze swoich skandalicznych wypowiedzi i przeproszenia za znieważenie Polaków, Brytyjczyków i wszystkich, którzy zginęli w walce z nazizmem. Tucker Carlson wywołał falę krytyki, gdy w wywiadzie w mediach społecznościowych stwierdził, że decyzja Wielkiej Brytanii o walce z nazistowskimi Niemcami nie była dobrym pomysłem.
7: Amerykański publicysta w rozmowie z brytyjskim politykiem Jacobem Rees-Moggiem stwierdził, że teza, jakoby Adolf Hitler zaatakował Polskę bez żadnego powodu, jest kłamstwem. Swoje argumenty opierał na niemieckim niezadowoleniu z traktatu wersalskiego i sporach terytorialnych, kwestionując jednocześnie sens przystąpienia Wielkiej Brytanii do II wojny światowej w obronie Polski. Prowadzący odrzucił zarzuty, jakoby usprawiedliwiał Hitlera, oświadczając: z pewnością nie bronię tu Hitlera. Na te wypowiedzi zareagował Bogdan Klich. W liście opublikowanym w mediach społecznościowych zażądał natychmiastowych publicznych przeprosin za te haniebne słowa, podkreślając, że nazistowska propaganda nie może być zrehabilitowana pod płaszczykiem wolności słowa, historia nie może być zniekształcona, zaznaczył Bogdan Klich, przypominając w swoim liście niezaprzeczalne fakty historyczne związane z II wojną światową. List jest również apelem o pamięć o ofiarach, które w tamtym czasie straciły życie. Ci, którzy nie pamiętają przeszłości, skazani są na jej powtórzenie, zakończył swój list Bogdan Klich. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
5: Lojalność Władysława Kosiniaka-Kamysza i nieskuteczność Adama Bielana. Tak marszałek Sejmu ocenia marcową rozmowę szefa MONU z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. Według prawicowych mediów miały wtedy paść sygnały, że Amerykanie są zainteresowani zmianą premiera. Włodzimierz Czarzasty mówi, że minister obrony okazał się skuteczny.
8: Ta rozmowa świadczy o tym, jeżeli by się odbyła, o wielkiej lojalności, spokoju, dystansie i rozsądku Władka Kosiniaka-Kamysza i o wielkiej nieskuteczności pana Bielana oraz obozu pisowskiego. Ja bym namawiał ludzi z PiSu i z opozycji, jeżeli naprawdę macie siłę, skierujcie te siły na przykład na to, żeby szybciej załatwić sprawę związaną ze stałą bazą w Polsce.
5: MSZ wskazuje, że ciągle nie otrzymał oficjalnej notatki ze spotkania w Waszyngtonie. Do rozmowy prezydenta USA z szefem MONU doszło dzięki zaangażowaniu kancelarii prezydenta. Sam Władysław Kosiniak-Kamysz zdradził, że podziękował Donaldowi Trumpowi za obecność amerykańskich wojsk w Polsce. Podkreślił, że nie było rozmowy o stałej bazie USA w naszym kraju. Europosłowie potępili Rosję i zaapelowali o pomoc dla mieszkańców okupowanych Oleszek w obwodzie chersońskim. To ukraińskie miasto położone nad Dnieprem w pobliżu linii frontu. Ostatni raz żywność drogą lądową dotarła tam w maju. Teraz ukraińskie wojsko dostarcza pomoc dronami.
9: Krzyczcie o Oleszkach.
10: Europoseł Andrzej Halicki z Koalicji Obywatelskiej mówił, że takie wiadomości dostaje od dłuższego czasu. Podkreślał, że mieszkańcy nie mają dostępu do wody, energii, żywności i leków, a z miasta nie ma drogi ewakuacyjnej.
9: Umierają skazani na śmierć przed głód. Malutkie miasto otoczone przez bandytów Putina.
10: A tak komentował europoseł z grupy socjaldemokratów Thijs Reuten z Holandii. Rosja wykorzystuje głód jako broń. Na Ukrainie pomocy humanitarnej potrzebuje prawie 11 milionów osób, mówiła europosłanka Małgorzata Gosiewska z PiSu.
11: To ludobójcza wojna totalna. Niszczone są nie tylko pozycje wojskowe, ale także miasta, domy, szpitale.
10: Podczas debaty padały apele o kolejne sankcje na Rosję i dozbrajanie Ukrainy. Przeciwna była tylko skrajna prawica. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
5: Trzecia odsłona programu Ceny Paliw Niżej będzie miała pozytywny wpływ na inflację i spowolni wzrost cen produktów w sklepach. Przekonuje o tym minister finansów Andrzej Domański. Podwyższona inflacja wywołana cenami paliw może jednak zamrozić obniżkę stóp procentowych, od których zależą raty kredytów.
12: Ceny paliwa mają silny wpływ na ceny żywności dostarczanej do sklepów. Ponadto obniżka podatku VAT z 23 do 8% sprawia, że firmy, które mogą odliczyć VAT od paliwa, tak wiele nie zyskują.
13: Pakiet CPN nie przeciwdziała wzrostowi kosztów w transporcie w przypadku przedsiębiorców, więc pewien wzrost kosztów będzie jednak odczuwalny.
12: Powiedział główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak. Wysokość cen paliw wpływa również na oczekiwania inflacyjne. inwestycyjne sektora bankowego. W symulacjach kredytów hipotecznych pojawiają się wyższe raty, zwraca uwagę szef zespołu analitycznego Spot Data Ignacy Morawski.
14: Już dziś jest oczekiwanie na rynku, że bank centralny podniesie stopy procentowe w reakcji na wyższą inflację. To moim zdaniem wisi na włosku, czy rzeczywiście taka podwyżka będzie. Istnieje na pewno takie ryzyko.
12: Decyzja o zmianie stóp procentowych może zapaść w listopadzie, gdy Narodowy Bank Polski dostanie nowy raport o inflacji. Michał Makowski, Polskie Radio.
5: Tegoroczny Nobel z medycyny za odkrycia, które pomogą leczyć na przykład choroby neurologiczne. Nagrodę Szwedzkiej Akademii dostało trzech naukowców. Amerykanin Karl Dieselroth oraz dwaj Niemcy Peter Negemann i Georg Nagel. Ich odkrycie dotyczące kanałów jonowych aktywowanych światłem to przełom w badaniach nad mechanizmami działania mózgu, mówi profesor Anna Malik z Uniwersytetu Warszawskiego.
15: Możemy pobudzić konkretną grupę neuronów i sprawdzić, jaki to ma wpływ na przykład na zachowanie tej myszy. I miało to niesamowicie szerokie skutki, jeśli chodzi o nowe odkrycie na temat mechanizmów kontrolujących na przykład strach czy też depresję, ponieważ naukowcy byli w stanie bardzo precyzyjnie włączać konkretne grupy neuronów w mózgu i sprawdzać, jakie to ma skutki.
5: Jutro zostanie przyznana Nagroda Nobla z fizyki, w środę z chemii, a w czwartek z literatury. To był serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
5: Czas na sport. W studiu Norbert Michalek.
16: Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Zenicy z Bośnią i Hercegowiną 0-1 w spotkaniu czwartej kolejki Dywizji B Ligi Narodów. Gola na wagę trzech punktów dla gospodarzy zdobył w 84 minucie Iwan Basic, skutecznie wykonując rzut karny. Biało-czerwoni mogą żałować niewykorzystanych szans z pierwszej połowy, gdy uderzenie szymańskiego rywale wybili z linii bramkowej, a strzał Nowaka świetnie obronił bośniacki bramkarz. Porażka ta drastycznie ogranicza szanse Polaków na powrót do Dywizji A Ligi Narodów, a w listopadzie polski zespół czekają jeszcze starcia z Rumunią i Szwecją. Nie powiodło się również naszym młodym piłkarzom do lat 21. Polacy przegrali z Włochami aż 2-6 w ostatnim meczu grupowym eliminacji przyszłorocznych młodzieżowych mistrzostw Europy. Taki wynik oznacza, że biało-czerwoni spadli na drugie miejsce w tabeli grupy E. Wciąż mogą awansować albo z tej pozycji, albo grając w barażach. Będzie to zależało od wyników wtorkowych meczów Grecji z Irlandią Północną i Niemiec z Gruzją. Grecja i Niemcy walczą z Polską o bezpośredni awans z drugiego miejsca. Nie brakowało emocji w ostatnim meczu pierwszej kolejki Ekstraklasy koszykarzy. Anwil Włocławek po dogrywce pokonał we własnej hali Górnika Wałbrzych 88-87. Ciężar odpowiedzialności w ostatniej akcji wziął na siebie Ron Curry. Jego rzut, który mógł przynieść gościom zwycięstwo, okazał się jednak niecelny. Prowadzenie w tabeli Orlen Basket Ligi objęli gracze Dzików Warszawa, którzy pokonali na inaugurację Trefla Sopot 102-63.
5: Jutro pogodnie, tylko na północy więcej chmur i po południu będzie przelotnie padać. Rano na południu utrzymywać się będą mgły ograniczające widzialność do 100-200 metrów. Termometry pokażą 16 stopni na Suwalszczyźnie, 20 w centrum do 22 na południu.
17: Tu Radio Dźwięk.

big city. Jeez, it's been 20 years. Candy, you were so fine.

Minęła 22. Do jutra w Katowicach potrwa samorządowe forum kapitału i finansów. W Dąbrowie Górniczej doszło do uprowadzenia rodzicielskiego 2-letniego chłopca. Ponad 30 osób ewakuowano z basenu w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego. Polskie Radio.

0: Katowice. Informacje.
1: Sławomir Herman, zapraszam. 24. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów ściągnęło do Katowic blisko 1500 przedstawicieli wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Forum to 14 równoległych konferencji tematycznych, warsztaty i dyskusje z ekspertami, a także strefa targowa. Jak podkreślił Janusz Król, redaktor naczelny pisma Wspólnota, to największe spotkanie tego środowiska w Polsce.
2: Najważniejsze spotkanie poświęcone finansom i gospodarce samorządów terytorialnych w ciągu roku. I mówię to nie dlatego, że akurat my to organizujemy, tylko dlatego, że mamy najliczniejszą publiczność, bo tu mamy grubo ponad 1000 osób. Tu mamy najważniejszych skarbników, najważniejszych miast, wielu prezydentów, burmistrzów, starostów. No i oczywiście przede wszystkim tematyka, bo podejmujemy aktualne tematy związane z finansowaniem samorządów, z inwestycjami. To jest ważne spotkanie.
1: Wśród nowych tematów dwudniowego spotkania można wymienić kwestie dotyczące ochrony i ewakuacji ludności w czasach kryzysu, odporność komunalną czy środki unijne po 2027 roku. Brak plastikowych komponentów stał się powodem dwudniowego przestoju w gliwickiej fabryce Stellantis. Zakłócenia w dostawach wymusiły wstrzymanie montażu pojazdów 2 i 5 października, ale jak informuje Mariusz Król, szef zakładowej Solidarności, produkcja powinna jutro ruszyć już bez przeszkód.
3: Jutro ruszamy z produkcją. Części plastikowe powinny nadjechać lada moment i na dzień dzisiejszy nie planujemy żadnych przestojów. Ta produkcja nie jest w żaden sposób jakaś do końca tego roku niestabilna.
1: Gliwicka fabryka Stellantis zatrudnia ponad 2000 pracowników, produkuje spalinowe oraz elektryczne samochody dostawcze.
0: Inform regionu.
1: W Dąbrowie Górniczej doszło do uprowadzenia rodzicielskiego 2-letniego Juliana Niewęgłowskiego-Korkiewicza. O zdarzeniu policję poinformował ojciec. Chłopiec był ubrany w szarą jesienną czapkę z nadrukiem Miki, jasną kurtkę w kolorowe dinozaury i samochody, dresowe spodnie w kolorze miętowym oraz białe buty. Jest szczupły, ma blond włosy i brązowe oczy. Znaki charakterystyczne to pieprzyk z tyłu prawej łydki oraz dwie białe plamki na prawym przedramieniu w okolicy zgięcia łokciowego. Wizerunek chłopca dąbrowska policja udostępniła na swoim profilu w serwisie Facebook. Wszelkie osoby posiadające informacje na temat zaginionego proszone są o kontakt z policją. Ponad 30 osób, w tym dzieci, ewakuowano z basenu w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego. Do zdarzenia doszło przed południem przy ulicy Korfantego. Podczas zajęć na kąpielisku dwoje uczniów źle się poczuło. Służby otrzymały zgłoszenie o podejrzeniu nadmiaru chloru w basenie. Przed ich przyjazdem z obiektu ewakuowano 27 dzieci i 3 opiekunów. Poszkodowanym chłopcom udzielona została pomoc medyczna. Pomiary wykonane przez strażaków nie wykazały przekroczeń chloru w basenie. Jeszcze pogoda krótko, w nocy zachmurzenie przeważnie małe, bez opadów. Temperatura minimalna od 4 do 8 stopni Celsjusza.
4: Tu Radio Dźwięk.
5: Prawie 4 minuty po północy, Patryk Lachowski, zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki, a zacznę od informacji ważnej dla każdego kierowcy. Chodzi o maksymalne ceny paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy dziś 6,79 zł, a 7,82 za litr diesla. Kierowcy pozytywnie oceniają działania kolejnego pakietu CPN po kilku dniach jego funkcjonowania.
6: Lepiej, zdecydowanie. Widzę tutaj 6, a nie 8 albo 9.
7: No, musiałem jeździć tyle samo, co jeździłem, bo pracuję autem, natomiast dało się to odczuć po rachunkach. Także no, zdecydowanie fajniej teraz będzie, jak będą obniżone te ceny.
8: No taniej, o 1,50 zł.
9: Jest różnica?
8: No na moich 30 kilometrach w jedną stronę do pracy to jest.
5: Trzecia odsłona pakietu ceny paliwa niżej ma obowiązywać do końca roku. Więcej wojska będzie wkrótce stacjonować na Lubelszczyźnie. Nowe jednostki pojawią się w Biłgoraju, Poniatowej i Łukowie, a w Świdniku powstanie baza śmigłowców, ogłosił minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Po pierwsze Poniatowa, powiat Opole Lubelskie. Były dużo wątpliwości, ale chcemy ją tam dalej tworzyć. Druga kwestia dotyczy Biłgoraja. Będziemy tam formułować zarówno batalion zmotoryzowany, jak również określone jednostki obrony powietrznej będą miały swoje tam miejsce na północy województwa Łuków. Decyzja jest w kierunku formułowania nawet brygady docelowo bezzałogowych systemów wojsk dronowych.
5: Szef MON dodał, że na rozmieszczenie dodatkowych jednostek wojskowych na Lubelszczyźnie pozwalają podpisane przez niego przed kilkoma tygodniami ważne decyzje. W aktualnościach Świnoujście po pierwszym dniu neutralizacji niewybuchów odnalezionych na dnie Zatoki Pomorskiej zniszczono dwie brytyjskie miny lotnicze z czasów II wojny światowej.
9: Najpierw była długa chwila przygotowań, potem na powierzchni, na dosłownie chwilę, pojawił się niewielki gejzer wody, a zaraz potem usłyszeliśmy stuknięcie. To była fala uderzeniowa. Nie było to spektakularne, ale to oznaczało, że wszystko poszło zgodnie z planem, choć wcale nie musiało, mówi porucznik marynarki Patryk Zając, który dowodził operacją.
10: Nigdy takie działania pod wodą nie są łatwe, działamy w środowisku zmiennym.
9: Przed nurkami jeszcze trzy takie obiekty.
10: Dzień dzisiejszy tak naprawdę to jest wstęp do tego, co będziemy robić jeszcze w ciągu tygodnia.
9: Na czas neutralizacji niewybuchów wprowadzono zakaz wchodzenia do morza w Świnoujściu i w Międzyzdrojach. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
5: Pięć brytyjskich min głębinowych z czasów II wojny światowej odnaleziono podczas oczyszczania morskiego dna przed budową nowego portu kontenerowego. Akcja neutralizacji niewybuchów potrwa do czwartku.
0: To są aktualności jedynki.
5: Zarówno wynik, jak i postawa piłkarzy nie zachwyciły kibiców po porażce piłkarskiej reprezentacji Polski z Bośnią i Hercegowiną. Podopieczni Jana Urbana przegrali w Zenicy 0-1. Gospodarze pod koniec meczu zdobyli bramkę z rzutu karnego. W Poznaniu oglądającym mecz kibicom towarzyszył Maciej Szefer.
11: Patrząc na to, to tam myśli taktycznej nie było widać, ale no potem będą może piłkarze mówić o murawie, o ciężkim terenie i tak dalej, ale no nie było tam widać, oprócz jednego strzału w pierwszej połowie chyba, w drugiej też no nie mieliśmy jakichś klarownych sytuacji.
12: Rozczarował mnie poziom indywidualnych graczy, bo jednak gramy w silnych ligach europejskich indywidualnie i ten poziom był tutaj rozczarowujący. Nikt nie pociągnął gry, nikt nie pokazał, że ma charakter.
13: Jakby był Lewandowski?
12: No nic by to nie zmieniło.
14: Bez napastnika nie będziemy w stanie nic zrobić przez następne lata. Mamy coś ekstra, jak gra Robert Lewandowski.
5: Ale tym razem nie mógł zagrać, bo pauzował z powodu nadmiaru żółtych kartek. Był to drugi mecz z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. W pierwszym spotkaniu padł bezbramkowy remis. We Francji ponad 5 tysięcy osób zostało zatrzymanych od początku protestów licealistów. Od ponad tygodnia uczniowie wychodzą na ulicę, domagając się poprawy warunków nauki, jednak ich protesty przerodziły się w zamieszki. Dogonili fantów z policją.
15: Jak podało francuskie MSW, spośród 5060 osób zatrzymanych od początku protestów niemal 90% to osoby nieletnie. Dziś do incydentów doszło w ponad 400 liceach, to mniej niż w poprzednim tygodniu. Zapowiadane na jutro demonstracje w całym kraju nie wskazują jednak na osłabienie protestu. Licealistów dodatkowo mobilizuje sprzeciw wobec tego, co określają jako brutalną represję policji. Dziś w Lons 15-latek stracił dłoń w wyniku eksplozji policyjnego granatu. Oburzenie studentów wywołało również wkroczenie oddziałów przeznaczonych do tłumienia zamieszek na Uniwersytet Sorbonne Nouvelle w Paryżu, gdzie doszło do starć. Wielu polityków lewicy oskarża rząd o skłanianie policji do brutalnych działań. Władze podkreślają z kolei, że w wyniku wypadków lub działań manifestantów w ciągu tygodnia rannych zostało już około 200 uczniów, dziesiątki pracowników szkół oraz ponad 600 funkcjonariuszy. Stefan Folzer, Polskie Radio.
5: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
5: W nocy w południowej połowie Polski możliwe mgły ograniczające widzialność nawet do 100-200 metrów, utrzymujące się do poranka. Później może słabo padać na północy kraju, ale będzie ciepło. Od 16 stopni na północnym wschodzie, około 20 w centrum i do 22 w południowej Polsce.
0: Jedynka. Polskie Radio.
5: 9,5 minuty.
16: Tu Radio Dźwięk. Gramy najlepsze dźwięki.

Miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Minęła 22. Do jutra w Katowicach potrwa samorządowe forum kapitału i finansów. W Dąbrowie Górniczej doszło do uprowadzenia rodzicielskiego 2-letniego chłopca. Ponad 30 osób ewakuowano z basenu w Radlinie koło Wodzisławia Śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. 24. Samorządowe Forum Kapitału i Finansów ściągnęło do Katowic blisko 1500 przedstawicieli wszystkich szczebli jednostek samorządu terytorialnego. Forum to 14 równoległych konferencji tematycznych, warsztaty i dyskusje z ekspertami, a także strefa targowa. Jak podkreślił Janusz Król, redaktor naczelny pisma Wspólnota, to największe spotkanie tego środowiska w Polsce.
2: Najważniejsze spotkanie poświęcone finansom i gospodarce samorządów terytorialnych w ciągu roku. I mówię to nie dlatego, że akurat my to organizujemy, tylko dlatego, że mamy najliczniejszą publiczność, bo tu mamy grubo ponad 1000 osób, tu mamy najważniejsze.